bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Bogdan Widawka, cieszę się, że znowu mogę być z Wami. To jest magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Nasz magazyn potrwa niespełna godzinę, choć ja będę znacznie krócej, tylko kwadrans. Ale o tym za chwilę. A dosłownie za moment wrócimy do zmian w zielonogórskich wodociągach.
2: Nakładki będą wysyłały raz na dobę informacje do naszego systemu. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć tak inteligentne zarządzanie, sposób inteligentnego zarządzania siecią.
1: Nakładki na wodomierze. O tym za chwilę. Będzie też o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze. Zupełnie niedawno odbyła się debata. Wrócimy do niej w ciągu najbliższego kwadransa. No i zajrzymy też do Ochli, gdzie, no mam nadzieję, skończy się problem zalewania posesji i dróg. A to za sprawą poważnej inwestycji. Już za moment wszystko się wyjaśni. Bogdan Widawka jeszcze raz witam i zapraszam.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: W magazynie Tydzień w Zielonej Górze wracamy najpierw do zmian w zielonogórskich wodociągach. Na wodomierzach zostaną zainstalowane specjalne nowe nakładki. Jak będą działać, sprawdzała to

0: Dorota Gut.
1: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
2: Zainstalujemy łącznie 18 tysięcy nakładek radiowych.
3: Mówi Dariusz Gusta, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.
2: Nakłady, które zamontujemy na wodomierzach głównych, wodomierzach, które mamy u odbiorców, z którymi mamy podpisane umowy. Te nakładki radiowe pozwolą na to, żeby już nasi odczytywacze nie będą przychodzili fizycznie, dokonywali odczytów. Nakładki będą wysyłały raz na dobę informacje do naszego systemu. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć tak inteligentne zarządzanie, sposób inteligentnego zarządzania siecią, bowiem oprócz tych nakładek zamontujemy na sieci jeszcze 40 przepłomierzy, 400 logerów szumu, które będą nasłuchiwały, czy nie ma gdzieś wycieków, i za pomocą tych wszystkich urządzeń spiętych w jeden system będziemy mogli obserwować, czy w danej strefie, którą wydzielimy, mamy straty wodociągowe, czy nam rosną, czy nie. Będziemy wiedzieli, ile tej wody wpływa, ile klienci sumarycznie zużywają, a ile tej wody wypływa, i to pozwoli nam na bardziej optymalne zarządzanie siecią, kierowanie naszych sił tam, gdzie te strefy, gdzie te straty są większe, a tam, gdzie te straty są mniejsze, nie będziemy musieli się już tymi sieciami zajmować.
4: Urządzenia, które są montowane na wodomierzach, te urządzenia będą transmitowały dane w trybie online generalnie do serwerów generalnie, które będą z kolei pobierać te dane i dalej bilingować abonentów.
3: Mówi Piotr Biały, przedstawiciel wykonawcy.
4: Skala jest bardzo duża, 18 tysięcy urządzeń w ciągu 3 lat. Skala jest naprawdę bardzo duża, to jest naprawdę wyzwanie.
0: Przypomnijmy, cała inwestycja ma kosztować ponad 8 milionów złotych, a instalacja wszystkich nakładek, jak słyszeliśmy, potrwa 3 lata.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: 2 tygodnie temu z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze odbyła się debata, podczas której specjaliści, adwokaci i osoby z dysfunkcjami rozmawiali o swoich potrzebach. Czy miasto jest dobrze przystosowane i gdzie wciąż występują problemy typu dostępność? Między innymi odpowiedzi na te pytania szukała Dorota Gut.
1: Istotne dla Zielonej Góry.
3: Jeżeli chodzi o dostępność miasta dla osób z niepełnosprawnościami, co jest najbardziej do poprawy?
5: Najbardziej do poprawy wydaje nam się, że nie jest tutaj problemem brak finansów, tylko problemem jest czasami nieumiejętne wydawanie tych finansów. Katarzyna Lotka. I mimo to, że czasami są na coś pieniążki, typu na przykład na dostępność toalet, to one są przed nami zamykane. Jak są na przykład jakieś parkingi, wjazdy i tak dalej, bardzo często są przed nami zamykane. Do poprawy są też różne tematy, między innymi miejsca parkingowe, są to i między innymi spostrzeganie kobiecości, rodzicielstwa, bo i będziemy mieli i mamy, i ojców osób z niepełnosprawnością. Będziemy też mieli osoby z niepełnosprawnością, które jakby pełnią rolę rodzica. To wtedy też się zmienia perspektywa i też inaczej się spostrzega. Natomiast będziemy mówić też bardzo dużo na temat godności osoby z niepełnosprawnością. Co to znaczy godność osoby z niepełnosprawnością?
3: Mam pytanie dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością w mieście Zielona Góra. Jak to wygląda w naszym mieście?
6: Jeżeli chodzi o dostępność dla osób z dysfunkcjami wzroku, jest coraz lepiej. Staramy się zwracać uwagę, że dobrym przykładem w naszym mieście jest dworzec PKP. To jest świetne miejsce do wzorowania się do tego, jak przestrzeń publiczna powinna być dostępna, i zwłaszcza dla osób z dysfunkcjami wzroku. Na szczęście komunikacja miejska coraz lepiej, no, można powiedzieć wzorowo też spełnia funkcję tutaj dla osób z dysfunkcjami wzroku. Jest dużo do zrobienia, jesteśmy trochę do tyłu, jeżeli chodzi o dostępność, ale na szczęście dzieje się coraz więcej.
7: Zdecydowanie uważam, że jest jeszcze całkiem sporo do zrobienia, bo owszem, można powiedzieć, że są windy, nie windy i cała reszta, natomiast ja ze względu na to, że jestem po prostu drobna i ten wózek jest malutki, ja się zmieszczę do większości, ale patrząc na całą resztę chociażby osób poruszających się na wózkach elektrycznych, no nie ma co ukrywać, te wózki są dużo większe, potężniejsze, więc uważam, że ci ludzie mają bardzo duży problem. Natomiast poza windami, poza jakimiś podnośnikami na tych schodach, tak zwanymi, nie wiem, schodołazami czy coś takiego, jest okej. Tylko bardzo często spotykam się z tym, że na przykład coś nie działa, coś nie jest sprawdzone, jest, bo jest, tylko po to, żeby... Czasami się zastanawiam, czy to nie jest tylko po to, żeby oficjalnie było w papierach, że po prostu istnieje coś takiego, a to po prostu nie funkcjonuje. Ale uważam, że też ze strony mnie jako kobiety takiego dostosowania chociażby tutaj w Zielonej Górze, w centrum, w Deptaku, brakuje bardzo dużo, ponieważ, no nie ukrywajmy, jest dużo butików, do których są takie stopnie, że jedyne, co mi zostaje, to tylko pooglądać z wystawy, ewentualnie, nie wiem, poprosić kogoś z rodziny bądź koleżankę. No, ale też nie na tym życie polega. Życie polega na tym, żebym ja mogła wejść wszędzie, wszystkie swoje sprawy bądź potrzeby załatwić, a nie chcę angażować nikogo innego.
8: Szczerze, to według mnie najbardziej brakuje nam normalności w traktowaniu i w postrzeganiu na to jako po prostu ludzi. Tego mnie osobiście najbardziej brakuje.
0: Na debacie z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze była nasza reporterka Dorota Gut.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: O nadstawienie ucha teraz proszę mieszkańców sołectwa Ochla. Skończy się tam problem zalewania posesji i dróg, a to za sprawą poważnej inwestycji. O szczegółach Monika Werc.
1: Istotne dla Zielonej Góry.
9: Panie prezydencie, no to powiedzmy, co obejmie ten zakres prac projektowych.
10: To jest wyjątkowo zadanie, bo złożone. Przede wszystkim mamy w tym zadaniu projektowym, gdzie jest 10 dróg do zaprojektowania, do wybudowania, rozwiązany problem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. To jest duży program inwestycyjny, 10 dróg oraz rozwiązanie problemów wód opadowych, to co było problemem mieszkańców Ochli. Dlatego chciałem pokazać jasny program, przede wszystkim drogowy dla Ochli. To troszeczkę trwało. Przygotowanie, analizy gruntowe, te wszystkie analizy odprowadzenia tych wód. To więc dzisiaj mamy czytelny program inwestycji drogowych na Ochle na najbliższe miesiące.
9: Dorota Bojar, sołtys sołectwa Ochla. Druga kadencja.
11: Pani sołtys, no chyba wielka radość dla wszystkich mieszkańców Ochli.
12: No tak jak już powiedziałam na spotkaniu, miód na moje serce. To są największe problemy właśnie typowo komunikacyjne po naszym sołectwie, tak jak w każdym innym. Tylko my jesteśmy właśnie w tej trudnej sytuacji, że my jesteśmy zlewnią śląskiej Ochli i w naszym terenie jest mnóstwo takich cieków, gruntów. Nawet mamy głębokości studzienki 2 metry. To nawet sobie ludzie nie zdają sprawy, co to tam pod tą ziemią się dzieje. I są momenty takie, kiedy jest na przykład mokra wiosna, czy no inna pora roku, a z dużą ilością deszczu, to wtedy to wszystko aż szaleje. Mieliśmy kilka lat wcześniej na ulicy Dębowej właśnie sytuację, że między jedną taką studzienką a drugą okazało się, że gdzieś tam się zawalił to połączenie i z tej górnej wylatywały takie wielkie ilości wody, że na Akacjowej mieliśmy wielkie jezioro.
13: Mateusz Mokwiński, projektant, właściciel firmy projektowej.
11: Przed Państwem nie lada wyzwanie zaprojektowanie tej całej drogi. Powiedzmy tak od A do Z, z czym Wy będziecie musieli się zmierzyć?
13: Już mówię, największym problemem tutaj jest to, jak Pan Prezydent wielokrotnie to punktował, odwodnienie. Ochla pływa. Ta woda jest bardzo płytko. Wiadomo, że ludzie no, w piwnicach mają wodę często. Przepływa tam ta rzeka. Musimy to no, okiełznać i zaprojektować takie rozwiązania, które wystarczą na długo, bo nikt już raczej przez pierwsze 20 lat nie będzie chciał tam wracać.
11: Macie jakieś doświadczenie w projektowaniu takich trudnych terenów?
13: Mamy, bardzo dużo takich terenów robimy, od dróg wojskowych, przez bagna, poprzez typowo właśnie kolektory, kanalizacje, olbrzymie dziwne rozwiązania.
14: Dariusz Gusta, prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Warunkiem sprawnego zaprojektowania, wybudowania, następnie eksploatacji siatki dróg, która jest przewidziana w ramach tej inwestycji, jest odprowadzanie wód opadowych. To jest warunek konieczny. My w swojej koncepcji przygotowując się do tego zadania, oparliśmy się na tym, żeby wykorzystać potencjał ten, który istnieje już na terenie Śląska. Skromny potencjał odbioru wód opadowych oparty o jeden podstawowy ciek Galina i dopływające siatkę istniejących rowów melioracyjnych. W ramach tego zadania planujemy w naszej koncepcji, że wody opadowe będziemy odprowadzali poprzez otwarty system kanalizacji, który zostanie wybudowany wraz z drogami oraz 7 nowych zbiorników retencyjnych, które będą miały za zadanie przetrzymać wody opadowe w porze opadów nawalnych, po to, żeby nie zalewać dolnych partii sołectwa, a następnie bezpiecznie odprowadzić te wody opadowe już po ustaniu deszczu do istniejących rowów melioracyjnych i cieków. Wykorzystamy też potencjał dwóch już istniejących zbiorników, które zostaną zmodernizowane w ramach tej inwestycji.
0: Na realizację prac modernizacyjnych wykonawca ma 25 miesięcy.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
0: A w tym miejscu w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przewoje. Czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Istotne dla Zielonej Góry. Co słychać w Zielonej Górze?
15: Grzegorz Małka, zapraszam. Oddział terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej oficjalnie otworzył nową siedzibę przy jedności 65. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, samorządu, uczelni oraz środowiska medycznego. Zielona Góra jest największym miastem województwa i rozwija swoje aspiracje akademickie oraz metropolitalne. Nie wyobrażaliśmy sobie, aby ta instytucja zniknęła z naszego miasta, podkreślał zastępca prezydenta Jarosław Flakowski. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Nowa siedziba biblioteki to efekt współpracy miasta, Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz środowiska naukowego. Jak przypomniał Jarosław Flakowski, utrzymanie oddziału było ważne nie tylko dla studentów kierunków medycznych, ale też dla budowania pozycji Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego. To miejsce, w którym studenci będą gromadzić wiedzę zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. Pojawienie się lub zniknięcie takich instytucji jest zauważane na mapie naukowej kraju. Dla miasta byłaby to ogromna strata, mówił wiceprezydent. Zadeklarował też dalsze wsparcie miasta dla funkcjonowania placówki. W uroczystości uczestniczyła też profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślała znaczenie biblioteki dla rozwoju kierunków medycznych i środowiska naukowego. Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, dr Felix Orchowski, przypomniał, że placówka działa w Zielonej Górze od ponad 40 lat, a dzięki wsparciu samorządu mogła kontynuować działalność w nowej lokalizacji. Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej przy jedności będzie udostępniać zarówno tradycyjne zbiory, jak i nowoczesne zasoby cyfrowe, służące studentom, naukowcom, a także lekarzom i wszystkim zainteresowanym wiedzą medyczną. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Prawie kilometr długości będzie mieć most przez Odrę w Połęcku. Nowy układ drogowy będzie stanowić alternatywę komunikacyjną na zachodniej ścianie województwa, mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Marcin Ogorzałek.
16: Most przez Odrę będzie miał prawie kilometr długości, bo przecież to nie szerokość rzeki decyduje o tym, że ten most będzie taki długi, tylko tereny, trudne tereny, które przylegają do samej Odry, tereny zalewowe, przez które, żeby się przez nie przedostać, musimy po prostu wybudować estakadę.
15: Nowy układ drogowy ominie miejscowości Granice, Maszewo, Połęcko i Chlebowo. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. A w Kostrzynie nad Odrą podpisano umowę, która ma usprawnić podróżowanie koleją po województwie lubuskim. Na początek za ponad 8 milionów złotych zostanie opracowany projekt budowy nowej łącznicy kolejowej w przygranicznym mieście, mówi wicemarszałek lubuskiego Hubert Harasimowicz.
17: Mamy dużo do zrobienia, ale bardzo cieszy dzisiejsza umowa. Dwie linie Poznań, Gorzów, Kostrzyn, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin będą nareszcie połączone, nie będzie tych słynnych wyczepień, doczepień. Będzie to bezkolizyjna komunikacja, długo na to czekaliśmy.
15: Nowa infrastruktura ma usprawnić przejazdy pociągów. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórscy radni przyjęli plan ogólny miasta, kluczowy dokument przestrzenny, który zastępuje dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest efektem ponad 2 lat intensywnej pracy planistów, urzędników i zewnętrznych ekspertów, o czym magistra też szczegółowo poinformował na swojej stronie w internecie.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: A ja już dziękuję za ten kwadrans. Było mi bardzo miło. Głos oddaję Gosi Murze i jej gościom.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
18: Byliście w harcerstwie? Ja niestety nie, ale być może jeszcze ktoś w Zielonej Górze się zdecyduje. Nie tylko najmłodsi mogą się do harcerstwa wybierać, a wiele ciekawych atrakcji na nich czeka.
19: Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze.
18: Małgorzata Murę zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Będzie nie tylko o harcerstwie, ale także na przykład o adopcji zwierząt. To nie tylko my wybieramy psa, ale pies wybiera nas.
20: Jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna.
18: Ten temat już za kilka minut. A teraz harcerstwo na temat tego, jak to wygląda w Zielonej Górze, co to znaczy być dzisiaj harcerzem. Rozmawiałam z rzeczniczką prasową Hufca ZHP Zielona Góra, Zuzanną Jagodzińską.
1: Czas wolny w Zielonej Górze.
18: Jak zostać harcerzem w Zielonej Górze? Co trzeba zrobić? Czy są jakieś wymagania wiekowe, może już jakieś umiejętnościowe, tak to nazwę?
19: Żadnych wymagań umiejętnościowych nie mamy. Przyjmujemy dzieci od wieku 7 lat. Tak naprawdę do osób dorosłych w każdym wieku każdy może dołączyć do harcerstwa. Nawet już tacy dorośli ludzie z pracą i poukładanym życiem. Tym bardziej zapraszamy, jest dla tych osób także miejsce w naszym Hufcu. Aby zapisać się, wystarczy tylko napisać wiadomość wiadomość na przykład na Facebooku naszego chówca, potem zostanie się przydzielonym do drużyny, do środowiska i wtedy już wszystko nauczymy, pokażemy, żadnych umiejętności nie trzeba.
18: A jak właśnie zaczyna się taka przygoda z harcerstwem? Od czego to jest ktoś przydzielony już do konkretnej drużyny i co się potem dzieje?
19: Potem kontaktuje się z tą osobą, z rodzicem lub z osobą konkretną, jeżeli jest ona już starsza, drużynowy, zastępowy lub osoba odpowiedzialna w drużynie i zazwyczaj zaprasza na zbiórkę. Przyjdź, zobacz, czy ci się podoba. Ta osoba przychodzi na kilka takich zbiórek i na przykład podejmuje decyzję, tak, chce zostać. Wtedy tam dołączamy już oficjalnie do drużyny. Ta osoba może jeździć z nami na wyjazdy i przeżywać z nami tą harcerską przygodę.
18: Jak wygląda taki tydzień harcerza w Zielonej Górze, czy też powiedzmy w cyklu miesięcznym? Jak często są zbiórki? Co się na nich dzieje? Czego można się spodziewać?
19: Każdy harcerz ma dosyć inny plan tygodnia. Każda drużyna ma w inny dzień tygodnia zbiórki. One trwają zazwyczaj godzinę, półtorej. Jest to jedna zbiórka raz na tydzień oraz dodatkowo co kilka miesięcy jest biwak trzydniowy, weekendowy, podczas którego mamy zajęcia, śpimy zazwyczaj w szkołach. No i oczywiście zimowisko, obóz, tak mniej więcej cały rok wygląda.
18: I co się na tych zbiórkach dzieje?
19: Na zbiórkach uczymy się różnych rzeczy, w zależności od wieku, od tematyki. Starsi harcerze na przykład próbują odnaleźć siebie, próbują znaleźć zainteresowania. Młodsi uczą się podstawowych rzeczy różnych o świecie, o kulturze, o harcerstwie poprzez zabawę. Również zdobywamy nowe umiejętności, robimy sprawności, stopnie, które mają poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności. Ale również miło spędzamy czas w gronie bliskich nam osób.
18: Jakie możemy mieć na przykład w harcerstwie sprawności?
19: Różne. Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze, europejskie. Tak naprawdę każdy, nieważne jakie ma zainteresowania, może znaleźć coś dla siebie.
18: Są też jakieś sprawności związane z nowoczesnymi technologiami?
19: Oczywiście, że są. Są komputerowe.
18: No właśnie, bo tak pytam o te współczesne technologie, bo zasadniczo młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, starsi też, to już teraz trudno ich oderwać od komórek. Tu w harcerstwie komórka pomaga czy szkodzi?
19: W zależności od sytuacji, jako harcerze, jako kadra, staramy się uświadamiać młodych ludzi, do czego powinny służyć telefony. Podczas wyjazdów harcerskich często nie korzystamy przez większość czasu z telefonów, staramy się odkrywać inne sposoby na spędzanie czasu bez elektroniki, staramy się rozwijać tak naprawdę więzi ludzkie, nie poprzez telefon, ale również uczymy się, jak dobrze wykorzystywać ten telefon, na przykład w zdobywaniu informacji lub nowych umiejętności. Mamy również kursy, które są związane z różnymi grafikami, robieniem social mediów dla osób, które są zainteresowane. Także staramy się dobrze wykorzystywać tą nową technologię.
18: A kto się zgłasza do harcerstwa w Zielonej Górze? To raczej przychodzą ci najmłodsi, czy starszych też macie?
19: Raczej przychodzą ci najmłodsi w wieku takim zuchowym, harcerskim, 7-12 lat. Najmniej przychodzi nam osób już takich powyżej 16 roku życia, ponieważ wiemy, że ciężko jest wejść do harcerstwa w wieku starszym, ciężko jest się zachęcić, przyjść na zbiórkę, zobaczyć coś nowego, ale z doświadczenia wiem, że wiele takich osób, które przychodzi już w starszym wieku, jest w stanie się naprawdę zaklimatyzować, odnaleźć fantastyczną ścieżkę rozwoju i zostać z nami na kilka lat.
18: Trzeba mieć jakieś predyspozycje do harcerstwa? Na przykład jeśli ktoś jest bardzo nieśmiałym dzieckiem, to odnajdzie się w takiej drużynie?
19: Oczywiście. Dużo osób przychodzi do nas nieśmiałych. Również mieliśmy bardzo dużo osób po-covidowych tak naprawdę, gdzie dzieci były zamknięte dużo czasu w domu. Nie było takiego kontaktu z rówieśnikami i bardzo ciężko było się otworzyć na ludzi, na nowe umiejętności, żeby zdobywać, pracować w grupie. I tak naprawdę harcerstwo jest świetnym miejscem, żeby pokonywać, zmierzyć się trochę z takimi swoimi może lękami, może nieśmiałością. Tu wszyscy są otwarci na nowe osoby. Dużo osób takich przychodzi nieśmiałych, małych, a potem otwiera się, znajduje wiele przyjaciół. Także jest to jak najbardziej miejsce dla osób nieśmiałych, jak i otwartych.
18: Kiedyś, kiedy harcerstwo powstawało w ubiegłym wieku, tych aktywności, tych możliwości dla ludzi młodych, żeby się integrować, żeby gdzieś spędzać czas, było zdecydowanie mniej niż jest teraz. Czy nadal harcerstwo to jest jakaś taka atrakcyjna rzecz dla młodych ludzi?
19: Myślę, że z czasem harcerstwo stało się troszkę mniej atrakcyjne dla takich młodych ludzi, powiedzmy w wieku gimnazjalnym, ponieważ jest bardzo dużo, właśnie jak pani powiedziała, innych miejsc, w których mogą się spotykać, spędzać czas, ale i tak dużo osób znajduje to miejsce właśnie w harcerstwie, ponieważ staramy się wykorzystywać te nowe miejsca. Chodzimy na basen, na bilard i w różne miejsca tak naprawdę, w które chodzą zwykli znajomi, którzy nie są harcerzami.
18: Po co w ogóle zostawać harcerzem? Co harcerstwo daje?
19: Najważniejsze, co harcerstwo daje, to są na pewno wartości, które prowadzą nas przez całe życie oraz umiejętności, które zdobywamy, nawet o tym czasem nie wiedząc, czasem przez zabawę, będąc małym harcerzem, a one przydają nam się potem w dorosłym życiu. Na przykład zarządzanie czasem, organizacja, różne umiejętności, nawet te survivalowe, rozpalanie ogniska czy robienie posiłków. Są to umiejętności, które w dzisiejszych czasach nie są tak bardzo, nie jest na nie kładzony nacisk, aby się ich uczyć, a my w harcerstwie zdobywamy wiele umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu.
18: Także później w nowym miejscu pracy też pracodawcy zwracają uwagę na to, czy ktoś był w harcerstwie. Może to być jakiś atut?
19: Oczywiście. Dużo osób, które dopisują do swojego CV, że były harcerzami, są harcerzami. Z doświadczenia wiemy, że pracodawcy lepiej na to patrzą, ponieważ wiadomo, że harcerzy mają właśnie dużo umiejętności, których czasami nie posiadają osoby, które nie były harcerzami. Myślę, że od razu da się to dostrzec, a od razu taka osoba jest lepiej postrzegana.
18: Harcerstwo też kojarzy mi się z pomaganiem innym. Widać was pod tym kątem w Zielonej Górze, w jakichś akcjach pomocowych?
19: Oczywiście. Służba jest jednym z najważniejszych czynników naszej pracy. Staramy się w każdym momencie pomagać ludziom, którzy nas potrzebują. Jeżeli dostajemy informacje od nawet takich zwykłych ludzi, nie mówię już o instytucjach, że potrzebują naszej pomocy, nawet w kupowaniu zakupów, wychodzenia na spacer z psem, harcerze są zawsze chętni i są gotowi do pracy.
18: O harcerstwie rozmawiałam z rzeczniczką prasową HUF CZHP Zielona Góra Zuzanną Jagodzińską. Harcerze to pomaganie, to też miłość do zwierząt jednak. I właśnie teraz o zwierzętach, o tym jak im pomóc, a dokładniej jak adoptować zwierzęta w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. O tym rozmawiałam z Wiktorią Sztajn ze schroniska.
1: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
18: Jak adoptować psa czy kota w Zielonej Górze? Od czego zacząć? Jak wyglądają u was procedury?
2: Najlepiej zacząć od ankiety przedadopcyjnej. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej. To jest po prostu formularz, który należy wypełnić. Natomiast nie każdy oczywiście wie, że taki formularz można wypełnić i czasami ludzie przychodzą po prostu tutaj do nas ze schroniska. No i wtedy, jeżeli jest przestrzeń i czas, bo czasami też nie ma na to dobrego momentu, bo ja na przykład mam umówione inne spotkania, no to nie jestem w stanie oprowadzić ludzi, ale zazwyczaj tak się udaje, że ktoś jednak może ludzi oprowadzić i po kotkach, i po pieskach. No i w zależności od tego, jakiego zwierzaka ludzie szukają, no to takie pokazujemy. Później możemy iść na spacerek zapoznawczy z danym psem, czy tam z jednym, z dwoma. No i jeżeli ludzie się już zdecydują na danego futrzaka, no to proces jest po prostu rozpoczęty, proces adopcyjny. Kilka spacerów na pewno robimy tak, żeby się psiak zaznajomił z rodzinką i na odwrót. I jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko dobrze rokuje, psiak jest generalnie bezproblemowy, czy kot, no to idzie do domku.
18: A co, zapytam jeszcze, co w tej ankiecie, o co pytacie w tej ankiecie przedadopcyjnej?
2: Są oczywiście podstawowe informacje, imię, nazwisko, adres, czy wcześniej posiadaliście państwo zwierzęta, czy nie, czym zamierzacie karmić, czy kot będzie wychodzący, czy nie. No dużo takich pytań też trochę specjalistycznych na pierwszy rzut oka, natomiast całość, ta cała ankieta daje nam taką po prostu dobrą całość, że my widzimy, czy ludzie już mieli do czynienia z opieką nad zwierzakiem, czy nie, w czym ewentualnie ich uświadomić, w czym pomóc.
20: Także to ankieta może się wydawać długa, natomiast jest potrzebna i każde pytanie jest na miejscu.
18: A zdarza się tak, że kogoś odrzucacie na wstępie?
20: Tak, oczywiście. Zawsze odrzucamy osoby, które chcą psa do kojca. My szukamy domów psiakom, które będą mieszkały w domku, dlatego że no chyba, że jest naprawdę jakiś piesek specyficzny, który odnalazłby się w takim kojcu i na przykład na dużym terenie, to rozważamy taką opcję oczywiście, bo to jest mimo wszystko lepsze niż stronisko, ale co do zasady, dajemy pieski, kotki do domków, koty do domów niewychodzących, żeby im się nic nie stało, a psiaki do domów, no bo w kojcu tutaj żyją, także po co mają iść z kojca do kojca, prawda?
18: Dokładnie. A jak tu już po wypełnieniu ankiety ci chcący adoptować zwierzę przychodzą do schroniska w Zielonej Górze, spotykają te zwierzę

0: Często się zdarza, że ktoś zdecydowany na jakiegoś zielonogórskiego psiaka przychodzi i wychodzi z zupełnie innym?
1: Zdarza się tak. Zdarza się tak, bo na przykład zobaczył psiaka, który jest podobny do tego, który odszedł jakiś czas temu. Historii naprawdę tu jest cała masa, że nie sposób było wszystkich powiedzieć.
0: A proszę mi powiedzieć, czy to też bierzecie pod uwagę w przypadku takich adopcji zdanie, jeśli tak mogę powiedzieć, samych zwierząt?
1: Tak, oczywiście. No, dla nas to jest duży wyznacznik, jeżeli widzimy, jak zwierzak się zachowuje w towarzystwie ludzi. Tak, zawsze staramy się dobrać rodzinkę pod pieska i na odwrót, no bo dlatego, że przede wszystkim są psiaki, które nie lubią dzieci, bo na przykład miały jakieś przykre doświadczenie. Często bywa też tak, że psiaki boją się mężczyzn. No to wtedy wiemy, żeby szukać na przykład domu, gdzie za bardzo nie ma mężczyzn. Także jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna. Psiak musi też się czuć. Oczywiście nie na pierwszym spacerze komfortowo, no bo dopiero co poznaje tą rodzinkę, ale to wszystko jest dynamiczne, to się zmienia i obserwujemy i jak najbardziej słuchamy psiaka.
0: A później po oddaniu tego zwierzęcia już do danej rodziny sprawdzacie jeszcze, jak mu tam?
1: Tak, oczywiście. My jako wolontariusze, bo ja również jestem wolontariuszem, też poza pracą w swoim wolnym czasie przyjeżdżam tutaj i zawsze utrzymujemy kontakt z ludźmi, chociażby po to, żeby fotkę czasami nam przesłali albo jakiś tam krótki opis, jak nam pieskowi się żyje. Także to jest też taka chyba ulubiona nasza część tej pracy, że widzimy, że po roku piesek na przykład poszedł do domu, no i siedzi na kanapie.
0: Mówiła Wiktoria Stein ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Czy zielonogórzanie lubią fitness? A co z seniorami? Jakie dla nich są proponowane zajęcia w mieście? O tym między innymi teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek rozmowa o tym, jak w ogóle się ruszamy i czy się ruszamy. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką, pracowniczką Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Sprawdzam w Zielonej Górze.
0: Jest pani fizjoterapeutką, uczy też studentów w Zielonej Górze. Proszę powiedzieć, jak wygląda nasza mobilność? Przecież siedzimy, często mamy pracę właśnie za biurkiem, też komputery, siedzenie w domu, to widać też po dzieciach, przyssani do komórek. Jak u nas wygląda mobilność?
3: Mobilność to jest taka zdolność naszych stawów do tego, aby poruszały się w pełnym zakresie ruchu, czyli tym najlepiej fizjologicznym dla danego stawu, ale również były obudowane mięśniami, które pozwalają, żeby ten ruch był właściwej intensywności, aby ten staw był właściwie stabilizowany. Więc tutaj jest to bardzo takie szerokie pojęcie i nie mówiąc o mobilności, nie możemy powiedzieć, że to jest tylko ruchomość w stawie. No i rzeczywiście w związku z tym, że ta aktywność fizyczna powszechnie wiemy, że jest niska w społeczeństwie, w każdej grupie, w każdej populacji, w każdej grupie wiekowej, no to te możliwości są ograniczone i wpływa na to właśnie to, co jest związane z naszym trybem życia, czyli brak aktywności, czyli taki akinetyczny sposób funkcjonowania. To jest przesiadywanie, czy też przebywanie przewlekle długo w różnych pozycjach, na przykład siedzących, i tutaj jest praca za biurkiem, no, do której jesteśmy zmuszeni, bo takie są warunki pracy, ale też na siebie narzucamy, jeżeli używamy właśnie nieprawny sposób laptop, który przed nami stoi, czy komputer, czy pochylamy się do komórki, powodując takie objawy, jak na przykład SMS-owa szyja, pojęcie, które funkcjonuje już nawet też w nauce, to rodzi takie syndromy związane z przeciążeniami, z niepoprawnym ustawieniem pewnych struktur stawów kręgosłupa, szyi, ale też obręczy barkowej czy biodrowej, a w konsekwencji różnego typu dolegliwości, które są tak bardzo różnorodne, że czasami nie jesteśmy w stanie sobie nawet zdać sprawy, że mogą powodować na przykład problemy takie bardziej wegetatywne, czyli w narządach niezwiązanych z ruchem, tak jak narządy wewnętrzne na przykład.
0: No bo jeśli teraz siedzimy w pracy i nie ruszamy się, to później to się może odbić na naszym zdrowiu dość poważnie, prawda? To co zrobić, żeby jednak się ruszyć?
3: To są takie bardzo uniwersalne zalecenia, które w 2021 wskazała nam Światowa Organizacja Zdrowia po 10 latach, zmieniając zalecenia dotyczące rekomendowanej aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych. I tutaj niezależnie

0: niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś seniorem, czy jesteś w wieku między 18 a 65 rokiem życia i masz przewlekłe choroby, czy jesteś osobą niepełnosprawną, we wszystkich tych grupach, tak wyselekcjonowanych w tych rekomendacjach WHO, zalecana jest aktywność w postaci minimum 150 minut wytrzymałościowego treningu w tygodniu. Do tego treningu siłowego dwa razy w tygodniu najczęściej. Dla seniorów na przykład jeszcze ruchów związanych z równowagą, koordynacją, więc tutaj one są bardzo uniwersalne i to, co jeszcze bardzo ważne, jest to podkreślenie, że każda aktywność jest dobra. Najmniejsza, najkrótsza, żeby tylko się podnieść z tego krzesła, z tego tapczanu, żeby ruszyć po prostu się w każdy możliwy sposób, więc takie codzienne czynności rutynowe, które robimy, idziemy do sklepu, chodzimy z psem, podjeżdżamy gdzieś rowerem, wysiadamy parę przystanków wcześniej, myjemy auto, to są te wszystkie aktywności, które składają się na naszą aktywność codzienną, więc im więcej będziemy takich rzeczy robić, taką rutynę wprowadzać w nasze życie, to gdzieś ta aktywność nawet mimowolna po prostu się pojawi w naszym życiu, a nie taka, że my zmuszamy się do tego, żeby wstać, bo idziemy na trening. Więc taka właśnie aktywność na co dzień w różnych drobnych czynnościach codziennego dnia jest też bardzo, bardzo ważna.
1: Chciałam jeszcze zapytać o Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, bo też współpracuje pani z nimi. Czy seniorzy są aktywni? Czy widać rzeczywiście, że coś się zmienia w podejściu do tej grupy wiekowej?
0: Bardzo są aktywni. To oczywiście jest też związane ze świadomością. Jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, ja współpracuję na różnych polach. Prowadzę zajęcia, różnego typu warsztaty, prowadziliśmy różnego typu badania. Większość opierające się, czy też powiązane z aktywnością fizyczną, więc w tej grupie osób uczęszczających do Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo, bardzo dużo osób korzysta właśnie z tych propozycji, które Uniwersytet przygotował, a mają zajęcia z tai chi, jogi, tańca, z tego, co ja prowadzę, czyli na przykład pilates medyczny, z zajęć bardzo, bardzo różnorodnych, więc są osobami bardzo aktywnymi, ale też trzeba powiedzieć, że to jest jednak pewna wybrana grupa osób. Ta populacja osób w wieku senioralnym jest bardzo różnorodna też, ale coraz więcej osób ma tą świadomość, potrzebę, żeby ten ruch wprowadzić, więc też osoby pojawiły się takie w właśnie klubach i one już nie mają takiego nawet zawstydzenia, które wcześniej było związane, że wiek jest ograniczeniem i z dużą radością i ze swobodą też właśnie korzystają z tych zajęć, co mnie bardzo cieszy i ja zawsze zachęcam osoby, które przychodzą na zajęcia do mnie, do tego, żeby na takie rzeczy nie zwracały uwagi jak wiek, bo on naprawdę nie ma znaczenia, bo w każdym momencie życia można zacząć aktywność fizyczną.
1: I wydaje mi się, że też świat fitness również to zauważa, bo jak wcześniej była popularna zumba, bardzo mocna i aktywna, to wiem, że już się pojawiają zajęcia Zumba Gold, bardziej skierowana do właśnie starszych osób, które może niekoniecznie muszą skakać przez całą godzinę.
0: Tak, jest dużo różnych innych także zajęć, takie, które są w jakiś sposób dostosowane do pewnych zmian, które się w naszym życiu dzieją i to w różnym wieku, więc oczywiście te nazwy, te formy ruchu są już od dawna popularne, czyli różnego typu właśnie zajęcia taneczne powiązane z właśnie różnymi akami, które będą też sprzyjały właśnie dobremu funkcjonowaniu, czyli na przykład będą wpływały na równowagę tej osoby, będą powodowały poprawę koordynacji, taką mobilizację też układu nerwowego, mózgu do pracy przez ten ruch w koordynacji, regulowały takie wyciszenie, oddech, także tutaj oczywiście tych zajęć jest bardzo dużo i jest ta oferta szeroka.
1: O zajęciach skierowanych między innymi do seniorów, także w zielonogórskich klubach, opowiadała nam Ewa Skorupka, fizjoterapeutka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także właścicielka jednego z klubów fitness. Jeszcze o fitnessie będzie za moment w programie.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: Była mowa o aktywności seniorów, to teraz pociągnijmy ten temat. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym roku już ma umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Skąd pomysł na taką współpracę? O tym dyrektor Biura Klubu Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
2: No, demografia jest nieubłagalna. Z roku na rok będziemy mieli coraz więcej starzejącego się społeczeństwa. Społeczeństwo, o które również trzeba zadbać. W ostatnich latach był trend na skupianie się na dzieci i młodzieży. Oczywiście my w ten trend się również wpisujemy, ale jest też coraz większa grupa osób, która sport traktuje jako formę rehabilitacji, która sport traktuje jako włączenie się w życie, dlatego my chcemy popularyzować tą aktywność fizyczną. Może nie do końca w takiej tradycyjnej formie, jak cykliczne zajęcia z biegania, siatkówki. Nie, chcemy pokazywać też różne formy spędzania aktywnie czasu wolnego i pokazywać seniorom dyscypliny, których na co dzień nie mają okazji spróbować.
1: Jakie to mogą być dyscypliny z tych takich zaskakujących dla seniorów?
2: Realizowaliśmy wydarzenie dla seniorów pod nazwą Nieustannie Aktywni. Jedną z konkurencji, którą nam zaproponowaliśmy, to był ergometr wioślarski. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dla niewtajemniczonych. Ergometr wioślarski to tak naprawdę wiosłowanie na sucho. Jest do tego maszyna, a na ekranie pojawia się łódeczka, która imituje po prostu płynięcie po torze, po rzece. I seniorzy byli tym bardzo zaciekawieni, wiosłowali ile pary w rękach i naprawdę im się to spodobało. Oprócz tego ergometru była na przykład cornhole, czyli takie wielkie drewniane pudło z otworem, gdzie senior musiał trafić woreczkiem wypełnionym grochem właśnie do oddalonego o kilka metrów tego dołka, tego pojemniczka. Było strzelectwo laserowe, tak? Czyli no, ze strzelectwem nie wszyscy mamy do czynienia na co dzień i to też wprawiało w euforię właśnie naszych beneficjentów i pokazywało, że no, ta dostępność do niektórych dyscyplin sportowych, do takiego ruchu nie jest aż taka dla seniorów, jaką my chcemy zaproponować.
1: To, co wspomniał pan dla tych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, duże korzyści, nowe dyscypliny, integracja, a co zyskują studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na tej umowie?
2: No, na pewno możliwość pracy z osobami w różnym wieku, z osobami z różnymi potrzebami. To nie jest beneficjentem, tutaj nie jest tylko dziecko czy młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej, tylko osoby już często ze specjalnymi potrzebami, które wymagają odpowiedniego dopasowania sprzętu, wymagają odpowiedniego dobrania intensywności ćwiczeń do ich potrzeb. Tak więc studenci będą mieli okazję popracować z seniorami, de facto z grupą, gdzie czy to fizjoterapia, czy inne kierunki będą na co dzień po zakończeniu studiów z tą grupą osób starszych coraz częściej mieli do czynienia.
1: Mówił dyrektor Biura Klubu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Była mowa o aktywności seniorów, ale nie tylko, o naszej mobilności, to jeszcze teraz powracamy do tematu fitnessu. Jeszcze sprawdźmy, jakie zajęcia można znaleźć w zielonogórskich klubach fitnessowych. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką Uniwersytetu Zielonogórskiego, też właścicielką jednego z klubów fitness w Zielonej Górze. Aktywności mogą być różne, nordic walking, bieganie, baseny. A dlaczego i kto właściwie chodzi w Zielonej Górze na fitness? Do kogo skierowane są zajęcia?
0: Znaczy, zacznę od tego, że oferta, znaczy słowo fitness może trochę jest takie zawężeniem, ale można tutaj użyć też słowa sport, bo sport zawiera w sobie tak szeroko rozumianą aktywność fizyczną, tą wyczynową, z którą nam się najczęściej kojarzy, ale właśnie też taką popularną, rekreację, turystykę, to są właśnie te wszystkie aspekty związane z aktywnością fizyczną. Kluby w Zielonej Górze są bardzo różne, od takich dużych, sieciowych, które mają siłownie, mają różnorodną ofertę zajęć właśnie takich ruchowych. Są kluby, które zajmują się, tak jak właśnie mój, którym ja pracuję, który ja prowadzę, takim bardziej kameralny, który jest mniejszy, zapewnia troszeczkę taką bardziej intymną, spokojną atmosferę. ale też są na przykład miejsca, które zajmują się aktywnością w troszeczkę inny sposób, ale taki, który jest związany z pracą nad własnym ciałem, ponieważ na przykład tutaj są zajęcia jogi, ale też jakichś technik oddechowych, różnych metod, które wpływają na takie samopoczucie psychofizyczne, więc tutaj bardzo dużo jest tych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, kogo najczęściej widać w zielonogórskich klubach? Przeważają panowie czy panie?
0: Znaczy ja powiem, kogo widać u mnie, dlatego że te kluby też mają swoją specyfikę. Jeżeli są kluby, które mają siłownię, to na pewno tam jest zdecydowanie większa część to są panowie. Natomiast na tych zajęciach grupowych, w tych samych miejscach, częściej są panie. Natomiast na przykład w takim klubie, który ja prowadzę, zdecydowana większość to są kobiety w różnym wieku. Natomiast panowie są w dużej, dużej mniejszości. To jest kilkanaście osób.
1: No ja tak zauważyłam po sobie, jak też czasami sprawdzam zajęcia w różnych klubach, że jednak te takie grupowe, fitnessowe bym to powiedziała w cudzysłowiu, bardziej są obstawiane przez kobiety, a panowie wolą jednak zajęcia już bezpośrednio na siłowni, czyli takie indywidualne. Z czego to może wynikać?
0: Znaczy tu jeszcze bym powiedziała, że panowie też na pewno wybierają, bo mamy jeszcze takie miejsca, które są związane z takim treningiem siłowo-wytrzymałościowym i tutaj z dużymi obciążeniami, z mniejszymi, ale na takim dużym, na dużym wysiłku robione te zajęcia, więc tutaj też dominują panowie wtedy. Natomiast no, to też jest wynikiem tego, jakie my mamy upodobania, jakie zajęcia, jakie formy ruchu my robimy.
1: Mówiła Ewa Skorupka, właścicielka jednego z klubów fitness w Zielonej Górze i także fizjoterapeutka, pracowniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Egzaminy na prawo jazdy mogą od marca zdawać już 17-latkowie. To nowość, ale Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze to nie tylko egzaminy, to też różne szkolenia. O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura zapraszam. O tym powiemy za moment. Będzie także o akwaerobiku.
4: No, akwaerobik rozwija się. Ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki Aqua Pole Dance.
1: Więcej o zajęciach, które są w Zielonej Górze, powiemy za chwilę, a będzie także o schronisku dla bezdomnych zwierząt.
5: Tam jest kilka różnych pomieszczeń. No i wchodzimy i tak, jest pełno różnych drapaczków i tak dalej, zabawek. No jest bardzo dużo drabinek, takich schodków nawet na suficie, więc no to jest taki koci gaj.
1: Schronisko cały czas poszukuje wolontariuszy, tych kocich, ale także tych, którzy mogą się zajmować psami. Oczywiście może być też tak, że ktoś będzie wolontariuszem i dla jednych zwierząt, i dla drugich. Jak to zrobić, na czym te wolontariaty polegają, o tym jeszcze w programie. A teraz już prawo jazdy. Nowością jest zdawanie egzaminu przez 17-latków, a zdawalność w zeszłym roku egzaminów kategorii B w Zielonej Górze, tych praktycznych, to było powyżej 33% i ten poziom zasadniczo od lat się nie zmienia. Być może zmieni się, kiedy będą też zmiany wprowadzone w tych egzaminach, zapowiadane jeszcze może na ten rok. Mówi się na przykład o rezygnacji z egzaminu na placu manewrowym. Ale to dopiero przyszłość, no a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to nie tylko egzaminy. O tym rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem tego ośrodka.
3: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
1: Egzaminy to jedno. Macie też kursy doszkalające w tej chwili planowane?
6: Tak, cały czas mamy planowane, cały czas planujemy i cały czas chcemy się w tym kierunku też rozwijać. Nasz ośrodek dysponuje ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, który się znajduje w Tomaszowie koło Żagania. Jest to ośrodek jedyny w województwie lubuskim i w ogóle na tej naszej ścianie zachodniej, jeżeli chodzi o granicę, więc ani w zachodniopomorskim, ani w lubuskim innego obiektu nie ma, za wyjątkiem naszego. Jest to obiekt specyficzny, który wyposażony jest w konkretną infrastrukturę drogową, zapewniającą możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawdzenia fizyki ruchu pojazdu w warunkach bardzo bezpiecznych przede wszystkim, bo tutaj no, te nasze błędy w wykorzystaniu tej infrastruktury będą nam wybaczone, czego nie można powiedzieć, a na pewno z pewnością stuprocentową o drodze publicznej. Więc takie szkolenia planujemy. Mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o projekt właśnie dla młodych kierowców, takie szkolenia, które realizujemy w wymiarze darmowym. Oczywiście te osoby, które chciałyby wziąć w tym szkoleniu udział, muszą spełnić określone kryteria, między innymi zdać prawo jazdy, zrobić teorię i praktykę za pierwszym razem i zrobić to w naszym ośrodku. Szczegóły, które opisują te wszystkie możliwości, które ten program zresztą naszego autorstwa daje, znaleźć można na naszej stronie internetowej zarówno Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, jak i Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie, do czego serdecznie zachęcam. To jest program, który jest nastawiony pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględniający właśnie tego młodego kierowcę. Natomiast oczywiście realizujemy cyklicznie różnego innego rodzaju szkolenia, mniej czy bardziej formalne i takie wolnorynkowe, czyli czysto komercyjne, od imprez motoryzacyjnych pod jakieś zjawiska motorsportowe i szkolenia z klasycznej jazdy defensywnej dla firm, instytucji czy też osób prywatnych.
1: Jeśli chcecie się podszkolić, na przykład w jeździe, zorientować, co jeszcze możecie zrobić dla siebie jako kierowców, no to warto zajrzeć do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. A o szkoleniach opowiadał mi Konrad Szmydowski, dyrektor tej placówki. Teraz coś dla ciała. Ruch polecam zawsze. Różne formy, różne wybory i fitnessy w Zielonej Górze, i baseny. I właśnie też na basenach można spotkać się z aqua aerobikiem. Na temat właśnie takich zajęć rozmawiałam z instruktorką, która je prowadzi, na CRS-ie w Zielonej Górze, Agnieszką Melańczuk-Oleszak, trenerką pływania i właśnie też instruktorką aquaerobiku.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
4: No, aquaerobik rozwija się, ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki aqua pole dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża, widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie. Oczywiście wiąże się to na pewno z odpowiednim przygotowaniem, sprzętem, no i też kosztami, bo nie oszukujmy się, wszystkie sprzęty, które są wkładane do wody, a woda i chlor ma działanie w pewien sposób, że no, trochę się ten sprzęt po jakimś czasie użytkowania zużywa i niszczy. Więc na pewno są to zajęcia kosztowne, ale nasze panie w Zielonej Górze mają pełną ofertę.
1: Jak wyglądają takie zajęcia aqua aerobiku w Zielonej Górze u pani?
4: Zajęcia trwają 45 minut. Panie, które przychodzą przygotowane w strojach kąpielowych, mogą mieć czepki, okularki, oczywiście to jest ich jakby dobrowolność, ubierają pasy wypornościowe. I akurat ja prowadzę zajęcia na wodzie głębokiej i na wodzie płytkiej. Dodatkowo mamy różnego rodzaju sprzęty, które pomagają w ćwiczeniach i stanowią opór dla ciała. Są to różnego rodzaju hantle, sztangi, dyski, również są obciążniki na nogi, na ręce i w trakcie tych ćwiczeń muzyki wykonuje się różnego rodzaju podskoki, biegi, szybka, dynamiczna zmiana tempa. Co najważniejsze, przede wszystkim kształtujemy naszą kondycję, wytrzymałość, ale to, co istotne, poprawia się też elastyczność naszych mięśni i ja te zajęcia zaliczam też, że nie tylko, tak jak panie myślą, że schudnąć, bo schudnąć zawsze można, nie tylko samymi ćwiczeniami, ale dietą i jeszcze innymi formami, ale także działanie mają rehabilitacyjne, szczególnie przy osobach, które są po urazach, ponieważ woda odciąża mocno i kręgosłup, i stawy.
1: Kogo zachęcamy? Są dla każdego, czy są jakieś ograniczenia?
4: Myślę, że ograniczeniem przede wszystkim to są choroby skóry, no i panie, które są w zaawansowanej ciąży, bo tutaj jednak jeśli są ciężarki i zmiana pozycji ciała, to w którymś tam trymestrze lekarz może na takie zajęcia jakby nie wyrazić zgody, ale wtedy można nie chodzić na aquaerobika, po prostu pływać. Więc dla mnie przede wszystkim choroby dermatologiczne są przeciwwskazaniem.
1: A kto najczęściej chodzi na zajęcia?
4: Znaczy, moje grupy są bardzo zróżnicowane wiekowo, bo są to i panie, które mają 20 parę lat i panie, które mają no, prawie 80, więc myślę, że tak naprawdę ta skala wiekowa jest cały czas otwarta. Parę lat temu prowadziłam też zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc tam również były panie i panowie zróżnicowani mocno wiekowo i też dla nich te zajęcia były atrakcją, a także formą spędzenia czasu z przyjaciółmi w grupie, zmęczenia się, poćwiczenia. No i też przy okazji to, co jest dla mnie ważne, bo są osoby, które nie umieją pływać i mimo wszystko zapisują się na aquaerobik i po kilku takich zajęciach, czy po całym cyklu 10-miesięcznym, ten strach przed wodą i ich umiejętności naprawdę mocno się poprawiają. I później nawet zapisują się na nauki pływania i jest to dla nich też jakiś nowy element przełamywania swoich fobii, stresów i kolejna nauka. Coś nowego, co zostaje z nimi na całe życie.
1: Aquaerobik to ciekawe zajęcia, które możecie spotkać na CRS-ie w Zielonej Górze. Na ten temat rozmawiałam z trenerką pływania, właśnie instruktorką i nauczycielką WF-u w jednej z zielonogórskich szkół, Agnieszką Mylańczuk-Oleszak. W wakacje jest szansa też na te zajęcia w plenerze na Ochli.
3: Ciekawa Zielona Góra.
1: A teraz zaglądamy jeszcze do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Tutaj możecie odwiedzić na przykład nową kociarnię. Jak wygląda o tym Wiktoria Sztańc ze schroniska?
7: Ojej, to jest spełnienie marzeń kociarzy i kotów. Bo tak jak koty miały jedną kociarnię dotychczas, na której było około 15 kotów, cała reszta musiała być niestety w klatkach kanalowych. Co prawda staraliśmy się te klatki duże robić oraz tam umieszczać drapaczki malutkie, hamaczki, więc robiliśmy co mogliśmy. Natomiast teraz powstało kilka dużych kociarni. To jest pomieszczenie. Wchodzimy na jeden pawilon, taki długi. Tam jest kilka różnych pomieszczeń. No i wchodzimy i tak, jest pełno różnych drapaczków i tak dalej, zabawek. No jest bardzo dużo drabinek, takich schodków nawet na suficie. Więc no to jest taki koci gaj. Coś naprawdę fajnego, co no wyszło super po prostu. Nie ma o czym mówić, wyszło super.
1: Jest tam też miejsce dla wolontariuszy?
7: Oczywiście. Oczywiście, zapraszamy, zachęcamy wręcz, bo tak, psi wolontariat działa cały czas super, jest coraz więcej ludzi, natomiast koci trochę się tak wykruszył i bardzo byśmy potrzebowali tych wolontariuszy. Wystarczy do nas przyjść lub najlepiej w sumie przyjść i powiedzieć, że jest się chętnym na wolontariusza. No i po szkoleniu krótkim można dołączyć. Coś wspaniałego. Wtedy się przychodzi do kotków, można je miziać, socjalizować, robić im zdjęcia, żeby je reklamować. Po prostu spędzać z nimi czas. Także zapraszam bardzo.
1: Te koty łakną, prawda? Towarzystwa miło się wydaje, że koty są samotnikami, ale jednak jak pojawia się człowiek, to jest zupełnie inna reakcja.
7: Tak jak pani mówi, nie są samotnikami. Wiadomo, każdy kot ma inny charakter troszkę i potrzebuje czego innego. Natomiast większość kotów, tym bardziej w schronisku, no to woła o ten kontakt. Wskakuje na kolana i już się nie wyjdzie stamtąd.
1: A kto może być wolontariuszem w Zielonej Górze w schronisku? Mamy jakieś tutaj ograniczenia wiekowe na przykład?
7: Tak, od 16 roku życia za zgodą rodzica można, od 18 roku życia wiadomo, śmiało. Także od 16 roku życia no tyle trzeba mieć najmniej, żeby dołączyć.
1: Zobowiązujemy się wtedy do czegoś? Jeśli się jakiś zielonogórzanin zgłosi, to będzie musiał bywać wtedy regularnie, czy to już każdy indywidualnie dostosowuje do siebie?
7: To jest dosyć indywidualna sprawa, ale wiadomo, że trzeba się pokazywać, no bo raz na miesiąc czy dwa to troszeczkę nie ma sensu, bo duża jest rotacja kotków, dużo pójdzie w tym czasie do domu, dużo jest nowych, więc powinno się być częściej, ale godziny i dni to sobie już wolontariusz sam ustala.
1: A co daje nam, jako ludziom, taki właśnie kontakt z kotami?
7: No, koty mają, w ogóle zwierzęta mają niesamowitą energię. To badania również potwierdzają, że mruczenie kota, obecność kota, psa po prostu działa na nasz układ nerwowy i na każdy inny dobrze, po prostu relaksuje nas. No, ale przede wszystkim myślę, że ludzie nie są z przypadku wolontariuszami. Przychodzą w celu po prostu pomocy im i myślę, że to
5: to jest sama w sobie nagroda, jeżeli na przykład oswoimy kotka, który był dziki na początku, albo w ogóle, no tak naprawdę przebywanie z takim zwierzęciem to jest coś cudownego, patrzenie na jego rozwój, możliwość promocji go w internecie i dzięki na przykład jednemu zdjęciu bądź filmikowi trafia się zainteresowany człowiek, który chce adoptować i faktycznie do tej adopcji dochodzi, więc no tak naprawdę wstajemy rano i wiemy, po co żyjemy. To jest coś chyba największa nagroda, przynajmniej u mnie tak to wyglądało.
1: Wspomniała Pani, że tych wolontariuszy psich w Zielonej Górze jest sporo, ale na pewno jeszcze by się znalazło miejsce. To proszę.
5: Oczywiście, to nigdy za wiele.
1: To proszę powiedzieć, na czym ten psi wolontariat u Was polega?
5: No praktycznie dokładnie na tym samym, czyli socjalizacja psów, poznawanie ich, wyprowadzanie na spacerki, no to jest taka kluczowa różnica, no bo kotków nie wyprowadzimy. Ale tak, chodzenie na spacerki, tak samo reklamowanie ich. No tak, jesteśmy taką wielką rodziną naszą, wolontariuszy, i wszyscy razem gramy do jednej bramki i tutaj dzielimy się wspólnymi opiniami, zachowaniami danego psa, co tam się zadziało na przykład w jednym dniu, nie? Czy był postęp, czy był regres. Więc mamy taki fajny, całościowy pogląd na to, co się dzieje i naprowadza nas to, jakiej rodziny najlepiej szukać dla takiego zwierzaczka.
1: O wolontariacie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze opowiadała nam Wiktoria Stein ze schroniska.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Za 3 tygodnie wakacje. Czyż to nie brzmi pięknie? Oczywiście dla tych, którzy te wakacje będą mieć. No ale myślę, że wszyscy w lipcu czy w sierpniu będziemy mieć okazję wypocząć, tak jak uczniowie, tak jak studenci. No i wrócimy we wrześniu z naładowanymi akumulatorami. Ale nie będę dzisiaj o wakacjach mówił, za to powiem o dużych pieniądzach. Jeszcze tylko kilka dni na głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Zielonej Góry.
9: Wybieramy swoje zadania. Jedno z kategorii zadań inwestycyjnych, jedno społeczne.
8: Więcej szczegółów na temat zielonogórskiego budżetu obywatelskiego dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też do terenowego oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej. No i zajmiemy się wymianą opraw oświetleniowych.
9: W naszym przekonaniu bardzo dobry ruch, ponieważ pozwoli on Zielonej Górze bardzo szybko osiągnąć pierwsze oszczędności.
8: A w sumie będzie wymienionych blisko 8 tysięcy lamp w Zielonej Górze. Szczegóły już za kilka minut. Zapraszam.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Jeszcze tylko kilka dni potrwa głosowanie w ramach pierwszego w tym roku budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Najważniejsze informacje zebrała Monika Werc.
7: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
10: Jak zagłosować, żeby nasze projekty się liczyły?
11: Agnieszka Hyrt, przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu i Konsultacji Społecznych. Przede wszystkim musimy wejść na platformę. Głosujemy tylko i wyłącznie elektronicznie. Dla osób, które mają problem z dostępem do technologii cyfrowych, to można to zrobić stacjonarnie, ale w tej formie elektronicznej. Tam będą pracownicy, którzy będą pomagali przejść przez tą procedurę. Wybieramy swoje zadania. Jedno z kategorii zadań inwestycyjnych, jedno społeczne. Zaznaczamy tak ptaszkiem klasycznie, jak to przy wyborze z listy. I na dole mamy taki przycisk, który jest zatytułowany Zweryfikuj. Na numer telefonu przychodzi SMS i kod, który jest w SMS-ie. Wpisujemy w okienko i głosujemy.
12: Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Generalnie tutaj widzimy trend, jeżeli chodzi o projekty społeczne, na organizację festynów i różnych imprez okolicznościowych. Zdarzają się projekty takie o dłuższym terminie realizacji, czyli jak na przykład półkolonie, które będą trwały przez całe 2 miesiące w okresie wakacji. W przypadku inwestycyjnych zadań, no to jest zazwyczaj doposażenie infrastruktury, budowa nowej, ale związanej raczej z rekreacją i sportem. Listy projektów są opublikowane oczywiście w tym portalu Konsultacje JST. Można się z nimi zapoznać. Oczywiście lista jest opublikowana również na Biuletynie Informacji Publicznej.
10: Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zagłosować?
11: Nie mamy już obowiązku meldunku, ale też mamy mnóstwo mieszkańców, którzy mieszkają w Zielonej Górze, a niekoniecznie są zameldowani, więc głosują wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry. Głosują, a głosować również mogą studenci. Głosują dzieci, czyli głosują wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Muszą podać adres, swój adres, pod którym przebywają, zamieszkują. No i ten numer telefonu. Tu warto jeszcze powiedzieć, że na jeden numer telefonu mogą przyjść 2 SMS-kody, czyli jeśli jest potrzeba, żeby zagłosował ktoś, kto z naszych domowników nie ma numeru telefonu, to będzie mógł z pomocą kogoś bliskiego zagłosować.
8: A ja dodam jeszcze, bo to bardzo ważne dzisiaj, że głosowanie potrwa do 9 czerwca. czyli do wtorku.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Kilka dni temu w Zielonej Górze został otwarty oddział terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej. W naszym magazynie wracamy teraz do tej sprawy. Z mikrofonem do oddziału terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej wybrała się Dorota Gut.
7: Nasza Zielona Góra.
13: Biblioteki zawsze były ważne dla studentów. Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Co prawda czasy się zmieniają i nie korzystamy tak dużo z takich namacalnych egzemplarzy papierowych, natomiast więcej korzystamy z bibliotek cyfrowych. Natomiast biblioteka zawsze jest potrzebna. Pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy. To są zasoby, które są pozyskiwane zgodnie z prawem. Szanujemy prawa autorskie, nie kopiujemy bezprawnie, nie powielamy egzemplarzy książek w sposób nielegalny, tylko korzystamy z tego w sposób zgodny z prawem.
14: Co tutaj studenci znajdą?
15: No tutaj mają całe bogactwo pełnej publikacji wszystkich naszych naukowców. Orchowski Feliks, jestem dyrektorem Głównej Biblioteki Lekarskiej. Oddział w Zielonej Górze, ale w Warszawie. Doktorów, którzy piszą artykuły, cała bibliografia medycyny polskiej. Znajdą też dostęp do baz zachodnich, do baz amerykańskich, niemieckich i innych. Też mogą znaleźć możliwość dostępu do naszego biuletynu lekarskiego, Głównej Biblioteki Lekarskiej. On jest publikowany w Warszawie, ale jest poczytny na całym świecie.
14: To jest takie wyjątkowe miejsce dla całego naszego regionu tak naprawdę, jeżeli chodzi o te właśnie zasoby związane z medycyną.
15: Tak, tak. Jest to, tak jak powiedziałem, jedyna taka biblioteka, która ma wszystkie zbiory, wszystkie artykuły i stare, i nowe, i doktoraty, i habilitacje, i aktualnie ukazujące się artykuły. My te artykuły zbieramy, my je opracowujemy. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która ma dostęp do tak zwanego MESH-a, to jest język, który udostępniła nam Biblioteka Amerykańska Narodowa.
16: Zapraszamy przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki i inne osoby związane z zawodami medycznymi. Zapraszamy również studentów. Paulina Mójczyk, kierownik oddziału Biblioteki Lekarskiej w Zielonej Górze. Pomagamy przygotowywać prace magisterskie, licencjackie, pomagamy kompletować materiały, potwierdzamy publikacje i mamy dostęp do różnych baz medycznych, z których można skorzystać na miejscu.
14: Jeżeli chodzi o sam sprzęt, bo to też nie tylko książki, co tutaj też znajdziemy?
16: Dostępy do baz medycznych internetowych, są czasopisma najnowsze, praktycznie wszystkie, które ukazują się na polskim rynku medycznym. Są to czasopisma w formie papierowej i elektronicznej.
14: Jeżeli chodzi o jakieś takie stanowiska do nauki, jest tutaj takie miejsce wyodrębnione?
16: Tak, mamy czytelnię, jest kilka miejsc, są komputery i kameralna, spokojna atmosfera.
17: Jest to bardzo ważne miejsce z punktu widzenia rozwoju miasta Zielona Góra.
14: Mówi Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta miasta Zielona Góra.
17: Pojawienie się i trwanie takich instytucji jak Główna Biblioteka Lekarska daje taki charakter metropolitalny dla miasta i ta historia na początku była dość trudna. W październiku 2024 roku spotkaliśmy się z panem dyrektorem w sytuacji, w której poszukiwaliśmy nowego pomieszczenia dla biblioteki. Parę miesięcy negocjowaliśmy, szukaliśmy odpowiedniego lokalu. Ten lokal się znalazł tutaj przy jedności 65, jest już zaadaptowany. Cieszymy się, że biblioteka została jako oddział terenowy w mieście Zielona Góra i jest dostępna zarówno dla mieszkańców, studentów, jak i całego środowiska naukowego.
8: W bibliotece dostępnych jest ponad 5 tysięcy książek w formie papierowej, a mieszkańcy mogą oczywiście również korzystać z zasobów cyfrowych.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: W naszym mieście rozpoczęła się wymiana opraw oświetleniowych. W sumie wymienionych zostanie blisko 8 tysięcy lamp, a to oznacza, że nie tylko będzie jaśniej, ale miasto zobaczy mniejsze rachunki za prąd. Informacje w tej sprawie zebrała Monika Werc.
7: Istotne dla Zielonej Góry.
18: Została zawarta umowa pomiędzy miastem Zielona Góra a spółką Energooświetlenie. Ta umowa dotyczy wymiany prawie 8 tysięcy opraw oświetleniowych na terenie miasta Zielona Góra na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED-owe. Co nam przynosi ta zmiana? No przede wszystkim oszczędności w zużyciu energii. To jest ponad 2 miliony złotych rocznie, czyli w ciągu 4 lat ta inwestycja się zwróci. Oczywiście dostajemy nową estetykę, tak? Nowe bezpieczeństwo dla mieszkańców w zakresie tego, że te nowe oprawy no, będą świecić na poziomach właściwych, natężeniu tego oświetlenia będzie właściwe do przepisów dzisiaj wymaganych.
14: Magdalena Skorupka-Kaczmarek, wiceprezes zarządu Energooświetlenie. Jest to na pewno duże wyzwanie.
9: wyzwanie w skali, ponieważ rzadko który z samorządów decyduje się na modernizację naraz aż 8 tysięcy opraw, ale jest to w naszym przekonaniu bardzo dobry ruch, ponieważ pozwoli on Zielonej Górze bardzo szybko osiągnąć pierwsze oszczędności. Można powiedzieć, że mamy na wykonanie 24 tygodnie, ale te oszczędności miasto będzie miało już od momentu, kiedy będziemy wymieniać pierwszą oprawę, a to powinno być wakacje. Każda wymieniona oprawa to są kolejne oszczędności dla miasta. W sumie te oszczędności będą na poziomie prawie 80% zużycia energii, więc to są wymierne korzyści zarówno dla budżetu miasta, jak i dla przyrody, ale też dużo większy komfort dla mieszkańców, dlatego że nowoczesne oświetlenie, oświetlenie LED-owe, to jest też oświetlenie, które daje nam lepszy komfort chociażby tego podróżowania, przemieszczania się zarówno na ulicach, jak i w parkach, bo spora część oświetlenia tego modernizowanego to będzie też oświetlenie parkowe.
18: Częściowo też w ramach tej inwestycji wymieniamy te stare oprawy, które doświetlają przejścia dla pieszych, które już nie spełniają dzisiaj tych norm, więc poprawa bezpieczeństwa zarówno dla zmotoryzowanych, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Więc same superlatywy, plus staramy się o białe certyfikaty, czyli o tą premię finansową, którą też szacujemy na poziomie 600-700 tysięcy, więc tutaj tak naprawdę można mówić tylko o samych superlatywach, o wartościach dodanych tej inwestycji dla mieszkańców miasta Zielona Góra.
10: Czy mieszkańcy w związku z wymianą oprawy świetlnej muszą się liczyć z jakimiś utrudnieniami?
9: Nie większymi niż wtedy, kiedy jest awaria oświetlenia, podjeżdża podnośnik, wchodzi na niego monter i wymienia nam tą oprawę. Na szczęście oprawy oświetleniowe, tutaj chciałabym uspokoić mieszkańców, wymienia się dosyć szybko, więc nawet przy tej ilości tych prawie 8 tysięcy opraw, które będziemy wymieniać w różnych miejscach, bo to nie są tylko oprawy drogowe, to też są oprawy parkowe, to te utrudnienia nie powinny być długotrwałe, więc one mogą być rzeczywiście czasowe, ale będziemy starali się to zrobić bardzo sprawnie. Na pewno nie będziemy zajmować niepotrzebnie pasa jezdni, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to musi być komfortowa praca i bezpieczna dla nas, ale też mało uciążliwa dla mieszkańców.
8: A wszystkie lampy mają być wymienione do 12 listopada.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: I to jest czas w naszym magazynie na przypomnienie sobie kilku najważniejszych i najciekawszych wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze i okolicach. Zapraszam.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
19: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielona Góra jako pierwsza w Polsce jednocześnie wymieni blisko 8 tysięcy opraw oświetleniowych. Mowa o oświetleniu ulicznym albo parkowym. Ta inwestycja przyniesie spore oszczędności, 2 miliony złotych rocznie. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Zielona Góra przygotowała audyt energetyczny. Do wymiany wytypowano łącznie 7857 opraw wykonanych w przestarzałej technologii, które należą wyłącznie do miasta. Dodatkowo w ramach modernizacji uwzględniono też oprawy miejskie zawieszone na wysięgnikach należących do Enea Oświetlenie spółka z o.o. To 1000 sztuk. W tym przypadku słupy oświetleniowe należą do spółki, ale oprawy do miasta i dlatego będą zmodernizowane. Uściślając, miasto wymieni 88 lamp rtęciowych oraz 7769 lamp sodowych. Projektowane oświetlenie oparte jest o oprawy wykorzystujące technologię LED, które charakteryzują się długą żywotnością, około 80 tysięcy godzin. Co ważne, nie zawierają rtęci, metali ciężkich albo innych szkodliwych dla środowiska substancji. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także zmniejszenie emisji CO2 i innego typu gazów cieplarnianych przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia. To są też wymierne oszczędności. Oprawy LED są wyposażone w układy zasilania z programowalnym autonomicznym trybem redukcji o 30% w godzinach od 23 do 5 rano, a to sprawi, że w budżecie miasta rocznie zostanie około 2 milionów złotych, co jednak warto podkreślić, nie ma mowy o redukcji mocy oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Zielonogórzanie mają do wyboru łącznie 55 projektów, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych. Głosy można oddawać przez internet albo w jednym z 15 punktów stacjonarnych. Głosowanie w zielonogórskim budżecie obywatelskim potrwa do 9 czerwca. Do 16 czerwca poznamy listę zwycięskich projektów, które miasto zrealizuje w 2027 roku, a do wydania na zadanie inwestycyjne i społeczne jest 6 milionów 700 tysięcy złotych. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy zielonogórzanin i ma do oddania łącznie 2 głosy. Jeden na wybrane zadanie inwestycyjne, jeden na zadanie społeczne. Głosujemy elektronicznie na miejskiej platformie poświęconej konsultacjom społecznym. Aby oddać ważny głos w formularzu, trzeba podać standardowe dane do uzupełnienia. Imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Na wskazany numer mieszkaniec otrzyma darmowy kod SMS, który umożliwi potwierdzenie oddanego głosu. Osoby mające problemy z komputerem albo internetem nie są wykluczone z procesu decyzyjnego. Dzięki współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną imienia Norwida oraz Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze Zawadzie mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i oddać głos na miejscu w wyznaczonych placówkach. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Dom studencki SBM w Zielonej Górze czekają duże zmiany. Uniwersytet Zielonogórski otrzymał 15 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kompleksową modernizację budynku. Po zmodernizowaniu w domu studenckim mają mieszkać przede wszystkim studenci kierunków medycznych.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: A przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze przygotował Grzegorz Pałka. Ja bardzo dziękuję za ten kwadrans. Odmeldowuję się, Bogdan Widawka, było mi bardzo miło. Oddaję głos Gosi Murze i jej gościom.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
20: Bycie rodzicem zastępczym to jest na pewno powołanie, to jest na pewno wyzwanie. Historie rodziców zastępczych w Zielonej Górze są różne.
21: Część tych osób mówi, że odchowało swoje dzieci i czuło, że gdzieś się pojawiła się taka pustka.
20: Małgorzata Mura, zapraszam. W programie Tydzień w Zielonej Górze porozmawiamy o palącym problemie z brakiem rodzin zastępczych. Z moją rozmówczynią będę chciała Was zachęcać do rozważenia ewentualnie takiego planu na życie.
21: Na pewno olbrzymia radość, jak widzi się, jak te dzieci rozkwitają w tych rodzinach zastępczych. Ja jeżdżę po rodzinach, więc widzę te dzieci w momencie, kiedy trafiają i potem przez okres, jak przebywają w pieczy. I zawsze mnie cieszy, jak widzę, jak one nabywają umiejętności i jak przybierają na wadze.
20: O tym, jak wygląda rodzicielstwo zastępcze, rozmawiałam z kierownikiem działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Joanną Swarczewską.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
20: W Zielonej Górze, podobnie jak zresztą w całym kraju, cały czas brakuje rodzin zastępczych. Mamy rodziny zastępcze zawodowe, ale są też rodziny spokrewnione. Jak to wygląda? O co tutaj chodzi? Jakie to są historie?
21: Rodzina spokrewniona to są dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Tylko i taką rodzinę ustanawia sąd. Czyli na przykład dziadkowie zgłaszają do sądu, składają wniosek o to, że chcą zostać taką rodziną z różnych powodów. Najczęściej są to uzależnienia rodziców, przemoc w domu, tak, lub różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które nie pozwalają na pełnienie funkcji. I wtedy dziadkowie występują z inicjatywą i chcą taką rodziną zostać. I tutaj już sąd, jakby po wywiadach kuratora, po wywiadach zleconych do nas domowców, podejmuje decyzję, czy to dzieciątko może u takiego dziadka lub babci, ewentualnie u swojego starszego rodzeństwa zostać.
20: A jak to wygląda właśnie z resztą dzieci, które nie mają takiej możliwości znalezienia tej rodziny zastępczej spokrewnionej? Jakie to są historie czego wy dla nich szukacie?
21: Jeżeli nie mamy nikogo w najbliższej rodzinie, szukamy jakby osób z dalszej rodziny, czyli ciocia, wujek, nie wiem, osoby zaprzyjaźnione z rodziną. I teraz tak, dzieci do 10 roku życia powinny być właśnie w takiej formie jak rodzina spokrewniona lub niezawodowa lub zawodowa. Natomiast powyżej 10 roku życia często jesteśmy zmuszeni, zgodnie z ustawą zresztą, umieszczać już w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tak? Czyli jak nie mamy miejsca w tej rodzinnej formie, no to zostaje nam placówka opiekuńczo-wychowawcza.
20: A powiedzmy o tych rodzinnych jeszcze formach, bo mówi Pani zawodowa rodzina zastępcza i niezawodowa. Czym to się różni?
21: To różni się tym, że rodzina niezawodowa nie podpisuje umowy z organizatorem pieczy zastępczej i nie otrzymuje wynagrodzenia. Ona zostaje ustanowiona również przez sąd na mocy postanowienia, otrzymuje świadczenia na dzieci, natomiast nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Natomiast rodzina zawodowa podpisuje umowę z organizatorem pieczy zastępczej i jest to traktowane jako jej praca. I tym się różnią te dwie formy.
20: A czym się różnią tak praktycznie, to znaczy jak pani rozmawia z tymi rodzinami, które decydują się na te dwie różne formy, to dlaczego wybierają jedną lub drugą?
21: Powiem tak, na niezawodową rodzinę zastępczą najczęściej decydują się osoby, które właśnie w swoim najbliższym otoczeniu, czyli albo w rodzinie, albo wśród znajomych muszą zaopiekować się dzieckiem, tak? I najczęściej rodzina niezawodowa to ma jedno dzieciątko, ewentualnie bierze pod opiekę rodzeństwo, tak? Natomiast rodzina zawodowa, no to już jakby państwo w ogóle przechodzą szkolenie i decydują się na to, że po pierwsze będzie to większa ilość dzieci, bo ustawowo w rodzinie zawodowej może być 4, a w rodzinnym domu dziecka nawet 8 dzieci. Natomiast w związku z tym, że jest niestety ten kryzys pieczy zastępczej, więc jakby wszyscy wiedzą, że tych dzieci będzie u nich więcej.
20: To powiedzmy może jeszcze teraz właśnie dokładnie o tej formie, która podejrzewam jest najbardziej potrzebna w Zielonej Górze, czyli te zawodowe rodziny zastępcze. Kto może zostać? Jak wygląda cała procedura?
21: Procedura, proszę państwa, nie jest w ogóle skomplikowana. Wystarczy przyjść tutaj do nas do ośrodka, czy do mnie jako do kierownika, czy do któregokolwiek pracownika pieczy zastępczej, złożyć wniosek, że państwo chcą zostać rodziną zastępczą. I zaczynamy. Zaczyna się od kompletowania dokumentacji i tak naprawdę najważniejsze pierwsze dokumenty to jest zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o tym, że nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. I często ludzie jak dzwonią, pytają, to obawiają się, że mają na przykład cukrzycę, nadciśnienie, że będzie ich to dyskwalifikowało. Nie, jeżeli jest to pod opieką lekarza, jest prowadzone, to spokojnie z zaświadczeniem lekarskim nie ma przeciwwskazań, żeby taką rodziną być. Po skompletowaniu tych dwóch dokumentów następuje jakby dalsza kompletacja, czyli na przykład akt małżeństwa, umowa czy wynajęcia, czy posiadania lokalu i na bazie tego, co skompletujemy, kwalifikujemy państwa do szkolenia. Szkolenia odbywają się 2 razy w roku. Najczęściej jest pierwsza tura jest szkolona na przełomie października do grudnia i kolejna jest w okresie wiosenno-wakacyjnym. I po przejściu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej opinii uzyskują państwo jakby takie zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej na początku niezawodowej, bo tak mówi ustawa. Natomiast potem trzeba przejść drugie szkolenie i ustanawia się rodzinę zastępczą zawodową.
20: Czego przyszli rodzice zastępczy uczą się na tych szkoleniach? Jak to wygląda w praktyce?
21: Rodzice uczą się przede wszystkim, jak radzić sobie z dziećmi, które do pieczy trafiają. Bo do pieczy trafiają dzieci po bardzo trudnych przejściach, bo takich, o jakich my sobie nawet czasami nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Tak? Czyli to są dzieci z przemocy, z wykorzystywania seksualnego, z przemocy psychicznej. To są dzieci, które widziały i słyszały niesamowite rzeczy. I żeby umieć z tymi dziećmi pracować, żeby umieć do nich dotrzeć, żeby się nie poddać i nie zrazić zaraz na początku, trzeba przejść takie szkolenie, tak? I ono musi wzmocnić rodziców, ale jednocześnie musi pokazać, z czym będą się państwo borykać.
20: To są spotkania, rozumiem, z psychologami, z pedagogami.
21: I szkolenie jest w ogóle prowadzone metodą Pride. Jest kompleksowe, ono też wiąże się jakby z wizytą szkoleniowców w domu u kandydatów. I to jakby przejście całego cyklu i odbycie na koniec jeszcze praktyk w rodzinach zastępczych, które obecnie funkcjonują, daje możliwość zakończenia takiego szkolenia.
20: Czy jeśli zdarzy się, że ktoś był chętny, bardzo chciał, ale w trakcie szkolenia orientuje się, że jednak chyba nie da rady, może zrezygnować?
21: Tak, oczywiście. Szkolenie jest niezobowiązujące. Były przypadki, że w trakcie osoby kończyły szkolenie i mówiły, nie, dziękujemy, nie damy rady, to nie dla nas. I nie ponoszą państwo wtedy żadnych kosztów, dostają państwo zaświadczenie, że skończyli, no i tyle.
20: A proszę powiedzieć, bo wspomniała pani, że jest zaświadczenie o małżeństwie. Czy osoby na przykład samotne albo w nieformalnych związkach też mogą w jakiś sposób brać udział w pieczy zastępczej?
21: Oczywiście. Mogą i osoby samotne, jak i osoby w nieformalnych związkach. Ja tutaj podpowiem tylko, że jeżeli ktoś jest w nieformalnym związku, to jakby oboje osób musi przejść takie szkolenie, no ponieważ będą we dwójkę wychowywać to dzieciątko czy dzieci. Jak będzie ich więcej.
20: Małżeństwa, rozumiem, też to szkolenie odbywają w dwójkę.
21: Tak, tak. dwójkę.
20: Mhm. A osoby samotne w Zielonej Górze też się decydują na takie właśnie bycie rodzicem zastępczym?
21: Tak, mamy panią jedną, która jest zawodową rodziną zastępczą i radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ ja też podpowiem, w momencie, kiedy już się jest rodziną zawodową i jest przekroczony jakby limit dzieci, my jesteśmy zobowiązani zapewnić osobę do pomocy w takiej rodzinie, tak? Czyli pani, która jest rodziną zastępczą, na przykład wskazuje, że ma kogoś w swoim najbliższym otoczeniu, kto mógłby jej pomóc w sprawowaniu funkcji rodziny, podpisuje się normalnie z taką osobą umowę, organizator podpisuje i ta osoba pomaga jakby w codziennym funkcjonowaniu i w opiece nad dziećmi.
20: Kryzys rodzin zastępczych nie tylko w Zielonej Górze oczywiście, to jest też w całym kraju. Cały czas poszukiwani są kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Pieczą zastępczą w Zielonej Górze zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam znajdziecie wszelkie przydatne telefony kontaktowe i informacje takie podstawowe właśnie o pieczy zastępczej. Ja także w programie Tydzień w Zielonej Górze wraz z moją rozmówczynią Joanną Swaryczewską, kierowniczką działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, staramy się przybliżyć właśnie ten temat, być może kogoś zachęcić do takiego wyboru życiowego.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
20: Jak długo trwa opieka nad dzieckiem, które trafi do rodziny zastępczej?
21: To wszystko zależy. Dzieci, które trafiają do pogotowia rodzinnego, powinny tam być 1,5 roku, nie dłużej. Powinna zapaść decyzja, czy wracają do rodziców, czy wracają czy są adoptowane, czy przekazujemy je na przykład do rodzinnego domu dziecka jako formy docelowej. Natomiast niestety postępowania sądowe są bardzo długie i mamy u siebie w pogotowiach rodzinnych dzieci, które są na przykład po 5 lat, czasami dłużej. W rodzinach zawodowych i w rodzinnych domach dziecka, jeżeli dziecko już ma jakby uregulowaną sytuację, może zostać do pełnoletności, nawet do 25 roku życia, jeżeli się uczy.
20: A jak to wygląda, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci, to znaczy taka rodzina zastępcza, jeśli jest już zawodowa w Zielonej Górze i zdecyduje się działać, musi przyjąć każde dziecko, które jakby zostanie do niej wysłane?
21: To znaczy tak. Interwencyjnie dzieci muszą być przyjęte do pogotowia rodzinnego, tak? I tutaj często jest tak, że mimo przekroczonych limitów pogotowie musi dziecko przyjąć. Natomiast dzieci z postanowień sądowych my zawsze też jakby rozpatrujemy, no bo jeżeli wiemy, że w rodzinnym domu dziecka mamy przekroczoną już liczbę, tak? Że mamy tam dzieci chore, dzieci bardzo trudne, to wiadomo, że nie damy tam kolejnej na przykład dwójki czy trójki, no bo wykończymy rodzinę, tak? Więc zawsze zanim umieścimy, to tutaj są rozmowy, próbujemy jakby dobierać też dzieci do rodziny i do innych dzieci, które są umieszczone. Natomiast no, są takie sytuacje jak w tej chwili, w większości zresztą miast w Zielonej Górze, że mamy dzieci, gdzie są postanowienia o tym, że powinny być w pieczy zastępczej, a one przebywają w środowiskach rodzinnych, w domach biologicznych, ponieważ nie mamy miejsca w pieczy zastępczej.
20: Ktoś decyduje się być rodzicem zastępczym w Zielonej Górze, przejdzie to całe szkolenie i później, już trochę pani wspomniała o tej pomocy, którą może dostać, ale wy też jesteście w jakiejś gotowości do dalszych szkoleń, do interwencji, jeśli natrafi na dodatkowe problemy z dziećmi.
21: Tak. Tak, każda rodzina zostaje jej przydzielony w ogóle pracownik, który z tą rodziną jest cały czas, tak? On czuwa nad wszystkim, pilnuje terminowości, sprawozdań do sądu, współpraca z kuratorem i z innymi instytucjami. To jest raz. Rodzina otrzymuje świadczenia, tak? Rodziny zawodowe, jak i niezawodowe i spokrewnione otrzymują świadczenia na dziecko, plus jakby robimy zaświadczenia.

0: To teraz może, żeby zachęcić ludzi w Zielonej Górze do pomyślenia o tym, czy warto być rodzicem zastępczym, powiedzmy o tych takich pozytywach, co to daje. No i też jak pani rozmawia z tymi, którzy się na to decydują, dlaczego zdecydowali się właśnie na taką formę życia pomocy innym.
1: Tak, część tych osób mówi, że odchowało swoje dzieci i czuło, że gdzieś pojawiła się taka pustka, a mieli jeszcze siłę i chęci pomagać, i stąd forma jakby właśnie zostania rodziną zastępczą. Ja powiem państwu tak, na pewno olbrzymia radość, jak widzi się, jak te dzieci rozkwitają w tych rodzinach zastępczych. Ja jeżdżę po rodzinach, więc widzę te dzieci w momencie, kiedy trafiają, i potem przez okres, jak przebywają w pieczy, i zawsze mnie cieszy, jak widzę, jak one nabywają umiejętności, jak przybierają na wadze, tak jak widać, że społecznie nabywają takich kompetencji i umiejętności, i to jest bardzo mocno budujące w tym, co piecza robi tak naprawdę.
0: Mówiła Joanna Swaryczewska, kierowniczka działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Tam warto się dopytać, skierować swoje kroki, jeżeli myślicie o byciu rodzicami zastępczymi.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: Zdawalność praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Zielonej Górze utrzymuje się nieco powyżej 33,5%. To niezmiennie od lat. Już takie statystyki. Na czym najczęściej oblewają kursanci?
3: Jeżeli chodzi o plac manewrowy, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk.
0: Jakie są błędy popełniane podczas jazdy w mieście? O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Sprawdzimy też, jakie warunki muszą spełnić 17-latkowie, by mieć prawo jazdy. A na te tematy rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
0: Jak wyglądają statystyki w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, bo to najczęściej interesuje słuchaczy?
3: Oczywiście. Jeżeli chodzi o rok 2020, piąty, bo już jest zamknięty, więc te kompleksowe statystyki są dostępne w pełnej krasie. Przeprowadziliśmy nieco ponad 22 600 egzaminów łącznie wszystkich kategorii prawa jazdy, z czego oczywiście największy udział miała kategoria B. Było to nieco powyżej 17 000 egzaminów. I odnosząc się właśnie do kategorii B prawa jazdy, ta zdawalność kształtowała się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są takie przedziały, które też historycznie występowały, więc mniej więcej około tych 35% to jest taka średnia zdawalność dla tej kategorii, która utrzymuje się już od kilku ładnych lat.
0: Czyli tutaj na razie nic się nie zmienia, ani nie jest gorzej, ani nie jest lepiej w Zielonej Górze.
3: Można tak to podsumować, że jest to takie trochę status quo. Oczywiście w przypadku innych kategorii prawa jazdy wygląda to nieco inaczej, natomiast ta tendencja taka, jeżeli chodzi o stabilność, jest bardzo, bardzo podobna.
0: A na czym oblewają egzaminowani najczęściej?
3: Na czym oblewają? Kiedy nie dają sobie szansy, to przede wszystkim. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, w zależności od tego, czy mówimy o ruchu drogowym, czy o placu manewrowym, to jeżeli chodzi o plac manewrowy, już przyjmując taki podział, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę w ruchu miejskim, tam najczęstszymi błędami jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy też stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje tym, że egzaminator musi zareagować, i wiąże się to tym samym z automatycznym wynikiem negatywnym.
0: Z czego takie błędy wynikają? To jest tak, że się zielonogórscy egzaminowani nie douczyli, nie doćwiczyli, czy też raczej tutaj dużą rolę odgrywa stres podczas samego egzaminu?
3: Sądzę, że można zaryzykować stwierdzenie, że tutaj tych czynników jest oczywiście dużo, które bezpośrednio wpływają na takie czy inne zachowanie. Na pewno sama formuła egzaminu, czy sam fakt, że w ogóle jest to egzamin, powoduje, że ten czynnik, którym jest stres, w przypadku niektórych osób na pewno nie pomaga, i zdarzają się sytuacje, w których to naprawdę widać, że generalnie ktoś radzi sobie z tym pojazdem i jest dobrze przeszkolony, to jednak ten poziom stresu powoduje, że jego działania za kierownicą stają się w pewnym momencie mało racjonalne, a w konsekwencji doprowadzają do

0: przerwania tego egzaminu, więc na pewno stres pewnie jest głównym tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ktoś sobie tę szansę daje, czy też nie, ale oczywiście zdarzają się też różne inne błędy związane już z samym procesem szkolenia, które świadczą o tym, że no jeszcze te kilka godzin danej osobie no, przydałoby się.
1: Są takie błędy, które jak pan też wspomniał, w zasadzie na mieście od razu dyskwalifikują. Tu nie ma żadnego pola manewru, żeby ewentualnie egzaminator przymknął oko na jakieś takie poważniejsze błędy, prawda?
0: Dokładnie tak. No, trzeba pamiętać o tym, że egzaminatorzy pracują w oparciu o instrukcję egzaminowania. Ona w dosyć konkretny sposób opisuje to, jakie czynności powodują, że niestety, ale nie można dać tej drugiej szansy. Egzaminatorzy to też są ludzie, więc oczywiście starają się podchodzić jak najbardziej profesjonalnie i empatycznie do tych osób, które przychodzą na ten egzamin. Natomiast no, one sami podlegają pewnej kontroli i regułom. W związku z tym też w pewnych sytuacjach określonych mają po prostu te ręce związane. Trzeba pamiętać, że też cały dzień pracy z kursantami, którzy nie wiadomo tak kolokwialnie mówiąc, co za chwilkę wywiną, powoduje, że nie jest to lekki kawałek chleba i też to skupienie i ten stres, który towarzyszy tej pracy po stronie samego egzaminatora, też jest, ma swój jakiś udział w tym wszystkim oczywiście, jeżeli chodzi o cenność. Więc no, tutaj trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to, czy ktoś tak oblewa, jak pani redaktor to ujęła, czy też nie, to w głównej mierze zależy od osoby, która na ten egzamin przychodzi, czyli od kursanta, to od jego wyszkolenia, od jego od tego, od jego odporności na ten stres i od tego, co za tą kierownicą pod właśnie wpływem tego stresu robi lub czego nie robi, a robić powinien. Egzamin to tylko i wyłącznie ocenia zachowanie tej osoby, uwzględniając wytyczne, które określone są rozporządzeniem w postaci instrukcji egzaminowania. Ona tam w bardzo szczegółowy, też detaliczny sposób, wręcz czasem obliguje egzaminatora do podejmowania konkretnych decyzji, no i część z nich niestety, ale skutkuje wynikiem negatywnym dla osób zdających.
1: Tutaj też stres może powodować, tak mi się wydaje, zachowanie innych kierowców w Zielonej Górze podczas takiej jazdy. Egzaminowany może być, no nie wiem, czy tak się zdarza, czy słyszał pan takie opinie, że inni kierowcy widząc taki wóz i jakieś zachowania nie do końca sprawne, już takie pewne, mogą reagować na przykład trąbieniem na taki wóz egzaminacyjny?
0: Zarówno pewnie pani redaktor, jak i ja i wiele innych osób jesteśmy kierowcami i też uczestniczymy w tym ruchu drogowym i zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze wśród, tak ogólnie mówiąc, nas kierowców zdarzają się osoby, które są tymi popularnymi szeryfami drogowymi i właściwie z założenia im przeszkadza czasem wszystko i wcale to nie musi być lekanie. Niemniej jednak faktycznie no, trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że każdy z nas, każdy z kierowców, który już ma te uprawnienia i jeździ krócej czy dłużej, ale jednak musiał zaczynać swoją przygodę od szkoły nauki jazdy. Więc my byliśmy też w tej sytuacji, w której są osoby zdające w tym momencie egzaminy. Uczyliśmy się tego prawa ruchu drogowego, uczyliśmy się obsługi samochodu, jeździliśmy po tych drogach. Na pewno nie było tak, że od razu było to z naszej strony takie pewne z uwagi na to, że to jest proces, który wymaga po prostu czasu tak naprawdę i to zrozumienie ze strony kierowców no, powinno być. Czasem go brakuje, no, trzeba przyznać, że tak faktycznie jest. Myślę, że każdy z nas kierowców co najmniej raz mu się zdarzyło, że tak zwany szeryf drogowy właśnie no, miał co do jego zachowania jakieś tam pretensje mniejsze czy większe. Myślę, że jeżeli chodzi o samochody nauki jazdy czy samochody egzaminacyjne, tutaj nie ma żadnego odstępstwa, a faktycznie czasem być może takie nieprzewidywalne czy niepewne zachowanie tych osób, które się uczą i zdają, może powodować, że komuś te nerwy po prostu nie wytrzymują. Natomiast nie są to raczej sytuacje nagminne i takie sygnały do nas nie docierają.
1: No to pozytywna odpowiedź, a pytanie jeszcze takie o ruch drogowy tutaj w Zielonej Górze. Czy mamy jakieś takie newralgiczne miejsca skrzyżowania, które mogą sprawiać największe kłopoty egzaminowanym?
0: Nie dysponuję takimi statystykami, jeżeli chodzi o konkretne miejsca, ale faktycznie bywają takie skrzyżowania, które mogą u tych osób zdających egzamin podwyższać momentalnie ciśnienie z uwagi na to, że że tych pasów tam ruchu się troszeczkę pojawia więcej. Stąd też i zarówno ta percepcja, jak i antycypacja sytuacji oraz konieczność podejmowania szybkiej decyzji trafnej, przede wszystkim na przykład w przypadku rond turbinowych, czyli po prostu odpowiednie ustawienie się na konkretnym pasie po to, żeby właśnie pojechać w tym kierunku, w którym egzaminator nas o to prosi, może powodować jakieś większe, zwiększone trudności. No, są takie miejsca, które mogą być bardziej problematyczne niż inne, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że ten katalog tych najczęstszych błędów nie jest bezpośrednio związany z konkretnymi miejscami, a raczej zachowaniami.
1: Zanim wyjedziemy na plac manewrowy i w ogóle na miasto, trzeba zdać ten egzamin teoretyczny. Jak tutaj wygląda zdawalność? Czy to już jest raczej formalność?
0: Nie, myślę, że żaden egzamin nie jest formalnością. Ten również, jeżeli chodzi o tę zasadę. Co do zasady, już jak opieramy się o kategorię B prawa jazdy, to może przy niej pozostańmy, więc ta zdawalność, jeżeli chodzi o egzaminy teoretyczne, jest na poziomie 50 kilku procent, więc jak widać nie jest to taka oczywista oczywistość. W przypadku innych kategorii, szczególnie wyższych, ta zdawalność jest wyższa, kształtuje się na poziomie 60, nawet 70, 70 kilku procent. No zapewne to wynika z tego, że te kategorie cięższe robi się oczywiście zgodnie z gradacją związaną z przepisami prawa w terminach późniejszych i zazwyczaj są to osoby, które już mają jakieś doświadczenie i zapewne to im w tym również pomaga. Natomiast na pewno nie można sprowadzić tego do stwierdzenia, że egzamin teoretyczny sam w sobie jest jakąś tam formalnością. No też trzeba pamiętać o tym, że to tylko i wyłącznie w 100% to zależy od tej wiedzy uczestnika. Myślę, że ten czynnik w postaci stresu, pomimo tego, że to jest egzamin teoretyczny, również ma spore znaczenie w tym całym procesie.
1: To chciałam zahaczyć o taką ciekawostkę, o której niedawno wyczytałam. To jest raczej przyszłość, ale podobno jest przygotowywany w całej Unii taki dodatkowy egzamin, test percepcji ryzyka, takiego no niby na symulatorze jakimś takim, tak to doczytałam, żeby zdający mógł wychwycić ewentualne zagrożenie, które może się zdarzyć. Po prostu refleks też taki jakiś jego sprawdzany w terenie. Co pan o tym słyszał?
0: Tak, faktycznie słyszałem, natomiast nie ma zbyt wielu informacji jeszcze na ten temat, ale taki wątek gdzieś się pojawia. No ta percepcja i antycypacja sytuacji jest bardzo istotna, to na pewno, bezsprzecznie, ponieważ nawet jeżeli wiemy, w jaki sposób się powinniśmy zachować, co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę, jeżeli nie damy sobie na to wszystko czasu, to nasza wiedza będzie w tym momencie całkowicie bezużyteczna. Doskonale to widać, szczególnie w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, kiedy nawet mając pewne umiejętności wyjścia z pewnej sytuacji, nie mam takiej szansy, ponieważ nie mam ani miejsca, ani czasu, właśnie z uwagi na to, że moja percepcja czy antycypacja tej sytuacji była na niewłaściwym poziomie, więc nie wiem, jakby miało to tak docelowo wyglądać, natomiast w samych założeniach wydaje się to pomysł bardzo, bardzo ciekawy. No zobaczymy, jak w którym kierunku to pójdzie i jak to się rozwinie oraz jakie zastosowane zostaną w tym zakresie praktyczne rozwiązania.
1: O egzaminach na prawo jazdy rozmawiamy z dyrektorem Zielonogórskiego WORD-u Konradem Szmydowskim. Przypomnę statystyki, te, które mamy, czyli za zeszły 2025 rok, nieco ponad 22 600 egzaminów przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Egzaminów na kategorię B było ponad 17 tysięcy, a zdawalność utrzymuje się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są egzaminy praktyczne, bo egzamin teoretyczny zdaje około połowa przystępujących do tego egzaminu.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Od marca mamy też już nową grupę tych, którzy mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Obniżono wiek, to teraz 17-latkowie.
0: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku tam 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy, i to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy, ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne.
1: O tych zasadach przypomina Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Biblioteka Narodowa przygotowała najnowszy raport o książkach. Dotyczy on 2025 roku. Co najmniej jedną książkę w zeszłym roku przeczytało 41% badanych. Wśród najchętniej wybieranych gatunków dominuje literatura kryminalno-sensacyjna, 27% wyborów, i obyczajowo-romansowa oraz non-fiction po 19%. Małgorzata Mura, zapraszam teraz na magazyn informacyjny Tydzień w Zielonej Górze, w którym porozmawiamy właśnie o książkach. A na ten temat rozmawiamy z Moniką Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Biblioteki w Zielonej Górze.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: Czy zielonogórzanie chętnie sięgają po książki?
3: Myślę, że tak. Wydaje się, że obecnie są ludzie coraz bardziej świadomi wartości książek i wpływu przede wszystkim czytania na zdrowie, dobre samopoczucie, na rozwój. Także myślę, że sięgają chętnie i coraz bardziej świadomie.
1: A po co sięgamy? Jakie książki lubimy w Zielonej Górze czytać?
3: To zależy od preferencji czytelniczych, bo czytamy książki różne, stąd też Biblioteka Wojewódzka jako biblioteka publiczna różne książki gromadzi. Zarówno jest to literatura piękna, między innymi powieści obyczajowe, które nie każdy sobie ceni, jak i literatura popularno-naukowa, która rozwija naszą wiedzę, wzbogaca, więc czytelnicy mają szeroki wybór. Realizujemy też zakupy na życzenia czytelników. Myślę, że każdy czytelnik, który w ogóle jest zainteresowany czytaniem, sięganiem do książki, i to nie tylko w formie tradycyjnej, ale też w formie elektronicznej, może śmiało do biblioteki publicznej i w Zielonej Górze, i w całym województwie, i w całym kraju przychodzić i korzystać.
1: Tak, obserwuję na waszym profilu na Facebooku, pojawiają się właściwie co miesiąc takie zestawienia najbardziej poczytnych książek i też na tej liście znajdują się autorzy mieszkający, związani z Zieloną Górą, Barbara Wysoczańska, czyli taka literatura kobieca, czy Przemysław Piotrowski.
3: Tak, dokładnie. Przemysław Piotrowski od kilku lat gromadzi bardzo szeroką publiczność. Pamiętamy pierwsze spotkania z tym autorem. Osobiście nawet uczestniczyłam w takim spotkaniu chyba w Starym Kisielinie. Wtedy na spotkanie przyszło dosłownie kilka osób, a teraz przygotowujemy wejściówki, żeby zapewnić komfort uczestnictwa w takim spotkaniu. I te wejściówki rozchodzą się jak przysłowiowe, ciepłe bułeczki. Także cieszymy się, że nasi autorzy regionalni są i popularni w regionie, ale też popularni w kraju.
1: Lubimy czytać książki, lubimy rozmawiać z autorami, a czy lubimy też rozmawiać w Zielonej Górze o książkach?
3: Zdecydowanie tak. Świadczy o tym chociażby program dyskusyjne kluby książki. Jest to program ogólnopolski, ale z powodzeniem realizowany również w Zielonej Górze i praktycznie we wszystkich bibliotekach południowej części województwa lubuskiego. Tych klubów jest coraz więcej, chociażby od ubiegłego roku. W ubiegłym roku, czyli w 2025, mieliśmy zarejestrowane zarejestrowanych 96 dyskusyjnych klubów książki, natomiast w roku 2026 mamy już 101 dyskusyjnych klubów książki i są to kluby i dla dorosłych, i dla dzieci, i też dla młodzieży. Ta młodzież szczególnie nas cieszy, bo jest to grupa taka wymagająca, więc kiedy obserwujemy, że młodzi ludzie spotykają się wokół rozmów o książkach i tych klubów też przybywa, no to jest dla nas szczególna radość.
1: Ja zauważyłam, że nastolatkowie też wciągają się w czytanie książek. Jest dużo tych pozycji typu Young Adult i także też media społecznościowe propagują właśnie te czytelnictwo. To chyba możemy zauważyć już taki powoli trend wśród młodych ludzi.
3: Tak, tak. Możemy też obserwować to na targach książki. Są autorzy, może niekoniecznie cenieni przez krytyków, ale gromadzący no, bardzo liczne grupy młodzieży. Targi książki rezerwują już takie specjalne przestrzenie właśnie na rzecz młodych użytkowników, bo młodzi użytkownicy potrzebują też oprócz tej lektury, to bardzo utożsamiają się ze swoimi ulubionymi autorami, więc na targach książki widzimy, że chętnie z nimi rozmawiają, wymieniają się zapewne doświadczeniami czytelniczymi, ale też nie brakuje takich bliższych gestów, uścisków i wyrazów serdeczności. I to już szanują właśnie organizatorzy targów książki, co obserwujemy właśnie i w Poznaniu, i w Krakowie, i w Warszawie. No naprawdę duże grupy młodych ludzi, którzy nawet nazywają się chyba książkarami, przybywają na targi książki i też przybywają do bibliotek właśnie, na spotkania wokół książek i na spotkania ze swoimi ulubionymi autorami.
1: Chciałabym powrócić jeszcze do dyskusyjnych klubów książki. Jeżeli ktoś tutaj w Zielonej Górze chciałby do takiego klubu należeć, co należy zrobić, gdzie odszukać swoje miejsce?
3: Dyskusyjne kluby książki w południowej części województwa lubuskiego koordynuje właśnie dział badań, analiz i metodyki, który znajduje się w Bibliotece Wojewódzkiej na drugim piętrze, pokój 211. Można przyjść osobiście w godzinach pracy działu. To jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Można też skontaktować się mailowo lub telefonicznie i zapytać, gdzie w najbliższej okolicy i jakie kluby funkcjonują. My taki rejestr dyskusyjnych klubów książki prowadzimy, ale też dyskusyjne kluby książki, wykaz jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Norwida. Tam też można sięgnąć, są namiary kontaktowe na osoby prowadzące te kluby, czyli moderujące dyskusje. Gdyby taki kontakt okazał się nieskuteczny, to tak jak mówiłam, zawsze można przyjść do Biblioteki Norwida, wejść tutaj na drugie piętro i bezpośrednio skontaktować się z koordynatorami. Ostatnio mieliśmy właśnie studentkę, która zainicjowała taki klub książki działający przy Mediatece Góra Mediów i świetnie sobie poradziła, trafiła do nas tutaj bezpośrednio i taki klub już od 2026 roku funkcjonuje.
1: Z Moniką Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze rozmawiamy na temat czytelnictwa. Według najnowszych danych Biblioteki Narodowej, które dotyczą zeszłego roku, 41% Polaków powyżej 15 lat zadeklarowało przeczytanie w 2025 roku co najmniej jednej książki. Na takim samym poziomie jak rok wcześniej kształtował się też odsetek czytających względnie systematycznie, czyli osób, które sięgnęły po 7 lub więcej książek, to było 7%. Niezmiennie częściej po książki sięgają kobiety, to 47% czytelników, niż mężczyźni, których jest 34%. Najwyższą aktywność czytelniczą wykazuje młodzież w wieku od 15 do 18 lat. W grupie badanych to było 56% deklarujących czytanie książek. Powracamy teraz do rozmowy na temat dyskusyjnych klubów książki, czyli miejsc, gdzie nie tylko książki się czyta, ale i o nich dyskutuje.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: Jak właśnie funkcjonuje taki dyskusyjny klub książki? Jak to wygląda? Czy jest jakaś reguła, jakieś zasady?
3: Są pewne wytyczne programowe, które należy spełnić, czyli taki klub oficjalnie zarejestrowany powinien spotkać się przynajmniej 6 razy w roku, czyli tak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Ale obserwujemy, że jeśli już taki klub się zawiąże, to klubowicze spotykają się przeważnie przynajmniej raz w miesiącu i później ta grupa bardzo się integruje i spotyka się nie tylko wokół książek, ale też, nie wiem, celebruje jakieś swoje święta, imieniny, urodziny. Klubowicze wyjeżdżają razem właśnie na targi książki, gdzieś również poza Zieloną Górę, wyjeżdżają na spotkania autorskie, także odbywające się nie tylko w Zielonej Górze, ale też w najbliższych okolicach, także jest to taka silna grupa pod książkowym wezwaniem, można powiedzieć. Tutaj w Bibliotece Wojewódzkiej w ramach tego programu kupujemy książki. Tak przeciętnie to jest 10 egzemplarzy danego tytułu. Jeśli klub jest oficjalnie zarejestrowany, to moderatorzy mogą właśnie zgłosić tytuły, które ich interesują, a Biblioteka Wojewódzka z dofinansowania w ramach programu posiada środki, żeby te tytuły zakupić. Ponieważ te zakupy realizowane są bardzo prężnie, to czasami właśnie ze spotkania na spotkanie udaje nam się zakupić książki, które interesują klubowiczów, żeby mogli tytuł, który ich interesuje, przeczytać. I też w miarę możliwości finansowych tutaj przede wszystkim staramy się organizować spotkania autorskie z autorami, z którymi szczególnie klubowicze chcieliby się spotkać.
1: A kto wybiera książki do dyskusji?
3: Tak jak wspominałam, nad każdym dyskusyjnym klubem książki czuwa moderator i on w dyskusji, w rozmowie z klubowiczami ustala tytuły, które klubowiczów interesują. My mamy już dosyć bogate zgromadzone zasoby, więc z tych zasobów można korzystać i każdy moderator, ale też klubowiczów serdecznie zapraszamy. Może przyjść z tymi zasobami, się zapoznać i wybrać tytuły, które dany klub interesują. Natomiast jeśli w naszych zasobach, tych klubowych, jeszcze danych książek nie ma, to zawsze można zgłosić i takie książki staramy się kupić.
1: A takie dyskusje potem o tych książkach na spotkaniach są burzliwe?
3: Bywa różnie. To zależy już od indywidualnego sposobu prowadzenia klubu. Wiem, że istnieją takie kluby, gdzie głównie moderator jakby na zasadzie takiej, można powiedzieć, prelekcji mówi o książkach i w ten sposób zachęca do lektury danego tytułu. Są kluby, gdzie czytelnicy klubowicze bardzo uważnie czytają i oceniają sobie książki, na przykład w skali od 1 do 10, nadają oceny po lekturze i po omówieniu danej książki na klubie. Można też oczywiście pisać recenzje z książek, z przeczytanych książek i te recenzje zarówno przesyłać do Biblioteki Wojewódzkiej, jak i bezpośrednio do Instytutu Książki.
1: Częściej w tych klubach książki dyskutują kobiety czy mężczyźni?
3: Zdecydowanie więcej mamy kobiet w dyskusji w innych klubach książki. Jeśli pojawiają się mężczyźni, to bardzo się z tego cieszymy. Z naszych obserwacji też wynika, że w klubach dla dorosłych jest zdecydowanie więcej pań. Natomiast w klubach młodzieżowych można powiedzieć, że czy dziecięcych można powiedzieć, że to jest tak wyrównane ilościowo. I chłopcy, czy młodzi mężczyźni, i kobiety, czy dziewczynki.
1: Jak pani obserwuje, tak pod tym, co możecie zaobserwować w Zielonogórskiej Bibliotece, to czytanie książek się upowszechnia, czy też może będzie zanikać?
3: Trudno powiedzieć, ale na pewno nie potwierdziłabym tej tezy, że czytanie książek będzie zanikać. Raczej, tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że wzrasta świadomość pożytków płynących z sięgania po książki i w obecnych czasach, kiedy są to właśnie takie czasy przebodźcowane ta książka jest taką formą wytchnienia i tak jak mówię, coraz częściej podkreśla się wpływ książki i czytania na pracę mózgu, na nasze samopoczucie. Myślę, że zauważają to i doceniają zarówno dorośli dla samych siebie, jak i rodzice w przypadku swoich dzieci. I myślę, że świadomi rodzice coraz częściej zwracają uwagę na to, by kształtować w dzieciach takie poczucie przyjemności płynące z czytania. Bo naprawdę jest dużo form i promocji czytelnictwa, chociażby rodzinny wyjazd na targi książki, to jest świetna przygoda, czy uczestnictwo w różnych wydarzeniach, warsztatach, to społeczeństwo docenia takie formy spędzania czasu.
1: Mówiła Monika Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Zielonogórskiej Biblioteki. Warto zajrzeć, bo to nie tylko książki, ale także spotkania z autorami i ciekawe warsztaty.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
4: Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
5: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
6: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
5: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązujące do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem.
8: Radio Złote Przeboje.
4: Marek Grechuta, nie dokazuj, na dobry początek.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: Pokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Ultravox w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
14: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdołał się mąż na do widzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady...

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie niedziela.
14: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę, w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla 7 województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
5: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
6: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
5: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa, Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
8: Radio Złote Przeboje.
4: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar, ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką Czy ona jest?

0: Złota Piątka.
1: W Radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile, mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power.

0: ta promocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
8: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
1: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Miże Andrejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3. Ach.

0: Dwaj znajomi z Australii, Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. Za 2:50 w naszych wiadomościach wrócimy do sukcesu Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.

0: I już jest godzina 10, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
4: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Radio Złote Przeboje. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to...

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem, lub do Hiszpanii, najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja Gorączki Sobotniej Nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
10: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak. Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
2: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
0: 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
14: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
15: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
14: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 na tym piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
16: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
11: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
14: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda na weekend.
0: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzy minuty po godzinie 11:00. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowy, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Peugeot Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.
12: Reklama.
13: To jest radio Złote Przeboje.

0: Pulse Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem Siłacz.

0: W Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki, jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji.
15: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
14: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
16: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
14: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rywalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że Wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża było oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
3: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Opel Fiałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 12, a dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Warius Manx, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: A moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
20: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
21: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
20: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram Was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sobocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem. Zostańcie z nami.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach. 13 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu. Nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
12: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
11: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
13: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
11: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. Trzy minuty po godzinie 13:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Sade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od temperatur życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Reklama.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przebojów w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy.

0: Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 94. roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i to nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd, to Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Reklama.
2: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
14: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
13: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
15: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
13: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
16: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
13: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
18: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie. 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do Was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś się w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazła się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy

0: wakacje. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Citroen Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.

od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

0: Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
10: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Minuty po godzinie 15, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth Criminal.

0: Od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: Krzysiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
3: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
2: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa.

0: Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: Człowiek, kto by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

Zdecydowanie można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek. A potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Peugeot Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
9: Dzień dobry, dzień dobry. 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
11: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
10: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcz na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz, może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Alize Japa Vendon, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii. Na w Radiu Złote Przeboje czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami, i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2

0: 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Thank you.

Grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

0: Seal w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base, czy też Maggie Reilly.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
10: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
9: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana, Centrowa Umowa Społeczna, prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografii Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata, idzie lato, wakacje. No i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncerty Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc Snap.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie.

0: Godnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera jeszcze 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką. Dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Reklama.
13: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
15: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
14: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
16: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
14: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radiu Złote Przeboje odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? No Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie, między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł, no i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć, miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba szósta klasa szkoły podstawowej, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

sentymentalny powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytu.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie są, nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płyty w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
16: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
17: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami, czyli ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu, mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie do pocztówki dźwiękowych, parostatek i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie,
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
4: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
0: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... No, tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18:00. Miłego!

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Bogdan Witawka, bardzo gorąco witam w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Za 3 tygodnie wakacje. Czyż to nie brzmi pięknie? Oczywiście dla tych, którzy te wakacje będą mieć. No ale myślę, że wszyscy w lipcu czy w sierpniu będziemy mieć okazję wypocząć, tak jak uczniowie, tak jak studenci. No i wrócimy we wrześniu z naładowanymi akumulatorami. Ale nie będę dzisiaj o wakacjach mówił, za to powiem o dużych pieniądzach. Jeszcze tylko kilka dni na głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Zielonej Góry.
2: Wybieramy swoje zadania. Jedno z kategorii zadań inwestycyjnych, jedno społeczne.
1: A więcej szczegółów na temat zielonogórskiego budżetu obywatelskiego dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też do terenowego oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej. No i zajmiemy się wymianą opraw oświetleniowych.
3: W naszym przekonaniu bardzo dobry ruch, ponieważ pozwoli on Zielonej Górze bardzo szybko osiągnąć pierwsze oszczędności.
1: A w sumie będzie wymienionych blisko 8 tysięcy lamp w Zielonej Górze. Szczegóły już za kilka minut. Zapraszam.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Jeszcze tylko kilka dni potrwa głosowanie w ramach pierwszego w tym roku budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Najważniejsze informacje zebrała Monika Werc.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
4: Jak zagłosować, żeby nasze projekty się liczyły?
5: Agnieszka Hertz, przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu i Konsultacji Społecznych. Przede wszystkim musimy wejść na platformę. Głosujemy tylko i wyłącznie elektronicznie. Dla osób, które mają problem z dostępem do technologii cyfrowych, to można to zrobić stacjonarnie, ale w tej formie elektronicznej. Tam będą pracownicy, którzy będą pomagali przejść przez tę procedurę. Wybieramy swoje zadania. Jedno z kategorii zadań inwestycyjnych, jedno społeczne. Zaznaczamy tak ptaszkiem klasycznie, jak to przy wyborze z listy. I na dole mamy taki przycisk, który jest zatytułowany Zweryfikuj. Na numer telefonu przychodzi SMS i kod, który jest w SMS-ie. Wpisujemy w okienko i głosujemy.
6: Paweł Pawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Generalnie tutaj widzimy trend, jeżeli chodzi o projekty społeczne, na organizację festynów i różnych imprez okolicznościowych. Zdarzają się projekty takie o dłuższym terminie realizacji, czyli jak na przykład półkolonie, które będą trwały przez całe 2 miesiące w okresie wakacji. W przypadku inwestycyjnych zadań, no to jest zazwyczaj doposażenie infrastruktury, budowa nowej, ale związanej raczej z rekreacją i sportem. Listy projektów są opublikowane oczywiście w tym portalu Konsultacje JST. Można się z nimi zapoznać. Oczywiście lista jest opublikowana również na Biuletynie Informacji Publicznej.
4: Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zagłosować?
5: Nie mamy już obowiązku meldunku, ale też mamy mnóstwo mieszkańców, którzy mieszkają w Zielonej Górze, a niekoniecznie są zameldowani, więc głosują wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry. Głosują, a głosować również mogą studenci. Głosują dzieci, czyli głosują wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Muszą podać adres, swój adres, pod którym przebywają, zamieszkują. No i ten numer telefonu. Tu warto jeszcze powiedzieć, że na jeden numer telefonu mogą przyjść 2 SMS-kody, czyli jeśli jest potrzeba, żeby zagłosował ktoś, kto z naszych domowników nie ma numeru telefonu, to będzie mógł z pomocą kogoś bliskiego zagłosować.
1: A ja dodam jeszcze, bo to bardzo ważne dzisiaj, że głosowanie potrwa do 9 czerwca, czyli do wtorku.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Kilka dni temu w Zielonej Górze został otwarty oddział terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej. W naszym magazynie wracamy teraz do tej sprawy. Z mikrofonem do oddziału terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej wybrała się Dorota Gut.
0: Nasza Zielona Góra.
7: Biblioteki zawsze były ważne dla studentów. Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Co prawda czasy się zmieniają i nie korzystamy tak dużo z takich namacalnych egzemplarzy papierowych, natomiast więcej korzystamy z bibliotek cyfrowych. Natomiast biblioteka zawsze jest potrzebna. Pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy. To są zasoby, które są pozyskiwane zgodnie z prawem. Szanujemy prawa autorskie, nie kopiujemy bezprawnie, nie powielamy egzemplarzy książek w sposób nielegalny, tylko korzystamy z tego w sposób zgodny z prawem.
8: Co tutaj studenci znajdą?
9: No tutaj mają całe bogactwo pełnej publikacji wszystkich naszych naukowców. Orchowski Felix, jestem dyrektorem Głównej Biblioteki Lekarskiej. Oddział w Zielonej Górze, ale w Warszawie. Doktorów, którzy piszą artykuły. Cała bibliografia medycyny polskiej. Znajdą też dostęp do baz zachodnich, do baz amerykańskich, niemieckich i innych. Też mogą znaleźć możliwość dostępu do naszego biuletynu lekarskiego, Głównej Biblioteki Lekarskiej. On jest publikowany w Warszawie, ale jest poczytny na całym świecie.
2: To jest takie wyjątkowe miejsce dla całego naszego regionu tak naprawdę, jeżeli chodzi o te właśnie zasoby związane z medycyną.
9: Tak, tak. Jest to, tak jak powiedziałem, jedyna taka biblioteka, która ma wszystkie zbiory, wszystkie artykuły i stare, i nowe, i doktoraty, i habilitacje, i aktualnie ukazujące się artykuły. My te artykuły zbieramy, my je opracowujemy. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która ma dostęp do tak zwanego MESHA, to jest język, który udostępniła nam Biblioteka Amerykańska Narodowa.
8: Zapraszamy przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki i inne osoby związane z zawodami medycznymi. Zapraszamy również studentów. Paulina Mójczyk, kierownik oddziału Biblioteki Lekarskiej w Zielonej Górze. Pomagamy przygotowywać prace magisterskie, licencjackie, pomagamy kompletować materiały, potwierdzamy publikacje i mamy dostęp do różnych baz medycznych, z których można skorzystać na miejscu.
2: Jeżeli chodzi o sam sprzęt, bo to też nie tylko książki, co tutaj też znajdziemy?
8: Dostępy do baz medycznych internetowych, są czasopisma najnowsze, praktycznie wszystkie, które ukazują się na polskim rynku medycznym. Są to czasopisma w formie papierowej i elektronicznej.
2: Jeżeli chodzi o jakieś takie stanowiska do nauki, jest tutaj takie miejsce wyodrębnione?
8: Tak, mamy czytelnię, jest kilka miejsc, są komputery i kameralna, spokojna atmosfera.
10: Jest to bardzo ważne miejsce z punktu widzenia rozwoju miasta Zielona Góra.
7: Mówi Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta miasta Zielona Góra.
10: Pojawienie się i trwanie takich instytucji jak Główna Biblioteka Lekarska daje taki charakter metropolitalny dla miasta i ta historia na początku była dość trudna. W październiku 2024 roku spotkaliśmy się z panem dyrektorem w sytuacji, w której poszukiwaliśmy nowego pomieszczenia dla biblioteki. Parę miesięcy negocjowaliśmy, szukaliśmy odpowiedniego lokalu. Ten lokal się znalazł tutaj przy jedności 65, jest już zaadaptowany. Cieszymy się, że biblioteka została jako oddział terenowy w mieście Zielona Góra i jest dostępna zarówno dla mieszkańców, studentów, jak i całego środowiska naukowego.
1: W bibliotece dostępnych jest ponad 5 tysięcy książek w formie papierowej, a mieszkańcy mogą oczywiście również korzystać z zasobów cyfrowych.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: W naszym mieście rozpoczęła się wymiana opraw oświetleniowych. W sumie wymienionych zostanie blisko 8 tysięcy lamp, a to oznacza, że nie tylko będzie jaśniej, ale miasto zobaczy mniejsze rachunki za prąd. Informacje w tej sprawie zebrała Monika Werc.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
11: Została zawarta umowa pomiędzy miastem Zielona Góra a spółką Energooświetlenie. Ta umowa dotyczy wymiany prawie 8 tysięcy opraw oświetleniowych na terenie miasta Zielona Góra na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED-owe. Co nam przynosi ta zmiana? No przede wszystkim oszczędności w zużyciu energii. To jest ponad 2 miliony złotych rocznie, czyli w ciągu 4 lat ta inwestycja się zwróci. Oczywiście dostajemy nową estetykę, tak? Nowe bezpieczeństwo dla mieszkańców w zakresie tego, że te nowe oprawy no, będą świecić na poziomach właściwych. Natężeniu tego oświetlenia będzie właściwe do przepisów dzisiaj wymaganych.
7: Magdalena Skorupka-Kaczmarek, wiceprezes zarządu Energooświetlenie. Jest to na pewno duże wyzwanie w skali, ponieważ rzadko który z samorządów decyduje się na modernizację naraz aż 8 tysięcy opraw, ale jest to w naszym przekonaniu bardzo dobry ruch, ponieważ pozwoli on Zielonej Górze bardzo szybko osiągnąć pierwsze oszczędności. Można powiedzieć, że mamy na wykonanie 24 tygodnie, ale te oszczędności miasto będzie miało już od momentu, kiedy będziemy wymieniać pierwszą oprawę, a to powinno być wakacje. Każda wymieniona oprawa to są kolejne oszczędności dla miasta. W sumie te oszczędności będą na poziomie prawie 80% zużycia energii, więc to są wymierne korzyści zarówno dla budżetu miasta, jak i dla przyrody, ale też dużo większy komfort dla mieszkańców, dlatego że nowoczesne oświetlenie, oświetlenie LED-owe to jest też oświetlenie, które daje nam lepszy komfort chociażby tego podróżowania, przemieszczania się zarówno na ulicach, jak i w parkach, bo spora część oświetlenia tego modernizowanego to będzie też oświetlenie parkowe.
11: Częściowo też w ramach tej inwestycji wymieniamy te stare oprawy, które doświetlają przejścia dla pieszych, które już nie spełniają dzisiaj tych norm, więc poprawa bezpieczeństwa zarówno dla zmotoryzowanych, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Więc no, same superlatywy plus staramy się o białe certyfikaty, czyli o tą premię finansową, którą też szacujemy na poziomie 600-700 tysięcy. więc no, tutaj tak naprawdę można mówić tylko o samych superlatywach, o wartościach dodanych tej inwestycji dla mieszkańców miasta Zielona Góra.
4: Czy mieszkańcy w związku z wymianą oprawy świetlnej muszą się liczyć z jakimiś utrudnieniami?
12: Nie większymi niż wtedy, kiedy jest awaria oświetlenia, podjeżdża podnośnik, wchodzi na niego monter i wymienia nam tą oprawę. Na szczęście oprawy oświetleniowe, tutaj chciałabym uspokoić mieszkańców, wymienia się dosyć szybko, więc nawet przy tej ilości tych prawie 8 tysięcy opraw, które będziemy wymieniać w różnych miejscach, bo to nie są tylko oprawy drogowe, to też są oprawy parkowe, to te utrudnienia nie powinny być długotrwałe, więc one mogą być rzeczywiście czasowe, ale będziemy starali się to zrobić bardzo sprawnie, na pewno nie będziemy zajmować niepotrzebnie pasa jezdni, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to musi być komfortowa praca i bezpieczna dla nas, ale też mało uciążliwa dla mieszkańców.
1: A wszystkie lampy mają być wymienione do 12 listopada.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: I to jest czas w naszym magazynie na przypomnienie sobie kilku najważniejszych i najciekawszych wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze i okolicach. Zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
13: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielona Góra jako pierwsza w Polsce jednocześnie wymieni blisko 8 tysięcy opraw oświetleniowych. Mowa o oświetleniu ulicznym albo parkowym. Ta inwestycja przyniesie spore oszczędności, 2 miliony złotych rocznie. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Zielona Góra przygotowała audyt energetyczny. Do wymiany wytypowano łącznie 7857 opraw wykonanych w przestarzałej technologii, które należą wyłącznie do miasta. Dodatkowo w ramach modernizacji uwzględniono też oprawy miejskie zawieszone na wysięgnikach należących do Enea Oświetlenie, spółka z o.o. to 1000 sztuk. W tym przypadku słupy oświetleniowe należą do spółki, ale oprawy do miasta i dlatego będą zmodernizowane. Uściślając, miasto wymieni 88 lamp rtęciowych oraz 7769 lamp sodowych. Projektowane oświetlenie oparte jest o oprawy wykorzystujące technologię LED, które charakteryzują się długą żywotnością, około 80 tysięcy godzin. Co ważne, nie zawierają rtęci, metali ciężkich albo innych szkodliwych dla środowiska substancji. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także zmniejszenie emisji CO2 i innego typu gazów cieplarnianych przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia. To są też wymierne oszczędności. Oprawy LED są wyposażone w układy zasilania z programowalnym autonomicznym trybem redukcji o 30% w godzinach od 23 do 5 rano, a to sprawi, że w budżecie miasta rocznie zostanie około 2 milionów złotych, co jednak warto podkreślić, nie ma mowy o redukcji mocy oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Zielonogórzani mają do wyboru łącznie 55 projektów, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych. Głosy można oddawać przez internet albo w jednym z 15 punktów stacjonarnych. Głosowanie w zielonogórskim budżecie obywatelskim potrwa do 9 czerwca. Do 16 czerwca poznamy listę zwycięskich projektów, które miasto zrealizuje w 2027 roku, a do wydania na zadanie inwestycyjne i społeczne jest 6 700 000 złotych. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy zielonogórzanin i ma do oddania łącznie 2 głosy. Jeden na wybrane zadanie inwestycyjne, jeden na zadanie społeczne. Głosujemy elektronicznie na miejskiej platformie poświęconej konsultacjom społecznym. Aby oddać ważny głos w formularzu, trzeba podać standardowe dane do uzupełnienia. Imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Na wskazany numer mieszkaniec otrzyma darmowy kod SMS, który umożliwi potwierdzenie oddanego głosu. Osoby mające problemy z komputerem albo internetem nie są wykluczone z procesu decyzyjnego. Dzięki współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną imienia Norwida oraz Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze Zawadzie mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i oddać głos na miejscu w wyznaczonych placówkach. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Dom studencki SBM w Zielonej Górze czekają duże zmiany. Uniwersytet Zielonogórski otrzymał 15 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kompleksową modernizację budynku. Po zmodernizowaniu w domu studenckim mają mieszkać przede wszystkim studenci kierunków medycznych.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: A przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze przygotował Grzegorz Pałka. Ja bardzo dziękuję za ten kwadrans. Odmeldowuję się. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło. Oddaję głos Gosi Murze i jej gościom.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
14: Bycie rodzicem zastępczym to jest na pewno powołanie, to jest na pewno wyzwanie. Historie rodziców zastępczych w Zielonej Górze są różne.
15: Część tych osób mówi, że odchowało swoje dzieci i czuło, że gdzieś się pojawiła się taka pustka.
14: Małgorzata Murę zapraszam w programie Tydzień w Zielonej Górze. Porozmawiamy o palącym problemie z brakiem rodzin zastępczych. Z moją rozmówczynią będę chciała Was zachęcać do rozważenia ewentualnie takiego planu na życie.
15: Na pewno olbrzymia radość, jak widzi się, jak te dzieci rozkwitają w tych rodzinach zastępczych. Ja jeżdżę po rodzinach, więc widzę te dzieci w momencie, kiedy trafiają i potem przez okres, jak przebywają w pieczy, i zawsze mnie cieszy, jak widzę, jak one nabywają umiejętności i jak przybierają na wadze.
14: O tym, jak wygląda rodzicielstwo zastępcze, rozmawiałam z kierownikiem działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Joanną Swarczewską.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
14: W Zielonej Górze, podobnie jak zresztą w całym kraju, cały czas brakuje rodzin zastępczych. Mamy rodziny zastępcze zawodowe, ale są też rodziny spokrewnione. Jak to wygląda? O co tutaj chodzi? Jakie to są historie?
15: Rodzina spokrewniona to są dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Tylko i taką rodzinę ustanawia sąd. Czyli na przykład dziadkowie zgłaszają do sądu, składają wniosek o to, że chcą zostać taką rodziną z różnych powodów. Najczęściej są to uzależnienia rodziców, przemoc w domu, tak, lub różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które nie pozwalają na pełnienie funkcji. I wtedy dziadkowie występują z inicjatywą i chcą taką rodziną zostać. I tutaj już sąd, jakby po wywiadach kuratora, po wywiadach zleconych do nas domopsu, podejmuje decyzję, czy to dzieciątko może u takiego dziadka lub babci, ewentualnie u swojego starszego rodzeństwa zostać.
14: A jak to wygląda właśnie z resztą dzieci, które nie mają takiej możliwości znalezienia tej rodziny zastępczej spokrewnionej? Jakie to są historie czego wy dla nich szukacie?
15: Jeżeli nie mamy nikogo w najbliższej rodzinie, szukamy jakby osób z dalszej rodziny, czyli ciocia, wujek, nie wiem, osoby zaprzyjaźnione z rodziną. I teraz tak, dzieci do 10 roku życia powinny być właśnie w takiej formie jak rodzina spokrewniona lub niezawodowa lub zawodowa. Natomiast powyżej 10 roku życia często jesteśmy zmuszeni, zgodnie z ustawą zresztą, umieszczać już w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Tak? Czyli jak nie mamy miejsca w tej rodzinnej formie, no to zostaje nam placówka opiekuńczo-wychowawcza.
14: A powiedzmy o tych rodzinnych jeszcze formach, bo mówi Pani zawodowa rodzina zastępcza i niezawodowa. Czym to się różni?
15: To różni się tym, że rodzina niezawodowa nie podpisuje umowy z organizatorem pieczy zastępczej i nie otrzymuje wynagrodzenia. Ona zostaje ustanowiona również przez sąd na mocy postanowienia, otrzymuje świadczenia na dzieci, natomiast nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Natomiast rodzina zawodowa podpisuje umowę z organizatorem pieczy zastępczej i jest to traktowane jako jej praca. I tym się różnią te dwie formy.
14: A czym się różnią tak praktycznie? To znaczy, jak pani rozmawia z tymi rodzinami, które decydują się na te dwie różne formy, to dlaczego wybierają jedną lub drugą?
15: Powiem tak, na niezawodową rodzinę zastępczą najczęściej decydują się osoby, które właśnie w swoim najbliższym otoczeniu, czyli albo w rodzinie, albo wśród znajomych, muszą zaopiekować się dzieckiem, tak? I najczęściej rodzina niezawodowa to ma jedno dzieciątko, ewentualnie bierze pod opiekę rodzeństwo, tak? Natomiast rodzina zawodowa, no to już jakby państwo w ogóle przechodzą szkolenie i decydują się na to, że po pierwsze będzie to większa ilość dzieci, bo ustawowo w rodzinie zawodowej może być 4, a w rodzinnym domu dziecka nawet 8 dzieci. Natomiast w związku z tym, że jest niestety ten kryzys pieczy zastępczej, więc jakby wszyscy wiedzą, że tych dzieci będzie u nich więcej.
14: To powiedzmy może jeszcze teraz właśnie dokładnie o tej formie, która podejrzewam jest najbardziej potrzebna w Zielonej Górze, czyli te zawodowe rodziny zastępcze. Kto może zostać? Jak wygląda cała procedura?
15: Procedura, proszę Państwa, nie jest w ogóle skomplikowana. Wystarczy przyjść tutaj do nas do ośrodka, czy do mnie jako do kierownika, czy do któregokolwiek pracownika pieczy zastępczej, złożyć wniosek, że Państwo chcą zostać rodziną zastępczą. I zaczynamy. Zaczyna się od kompletowania dokumentacji i tak naprawdę najważniejsze pierwsze dokumenty to jest zaświadczenie o niekaralności, i zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o tym, że nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. I często ludzie, jak dzwonią, pytają, to obawiają się, że mają na przykład cukrzycę, nadciśnienie, że będzie ich to dyskwalifikowało. Nie, jeżeli jest to pod opieką lekarza, jest prowadzone, to spokojnie z zaświadczeniem lekarskim nie ma przeciwwskazań, żeby taką rodziną być. Po skompletowaniu tych dwóch dokumentów następuje jakby dalsza kompletacja, czyli na przykład akt małżeństwa, umowa czy wynajęcia, czy posiadania lokalu i na bazie tego, co skompletujemy, kwalifikujemy Państwa do szkolenia. Szkolenia odbywają się 2 razy w roku. Najczęściej jest pierwsza tura jest szkolona na przełomie października do grudnia i kolejna jest w okresie wiosenno-wakacyjnym. I po przejściu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej opinii uzyskują Państwo jakby takie zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej na początku niezawodowej, bo tak mówi ustawa. Natomiast potem trzeba przejść drugie szkolenie i ustanawia się rodzinę zastępczą zawodową.
16: Czego przyszli rodzice zastępczy uczą się na tych szkoleniach? Jak to wygląda w praktyce?
15: Rodzice uczą się przede wszystkim, jak radzić sobie z dziećmi, które do pieczy trafiają. Bo do pieczy trafiają dzieci po bardzo trudnych przejściach, bo takich, o jakich my sobie nawet czasami nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Tak? Czyli to są dzieci z przemocy, z wykorzystywania seksualnego, z przemocy psychicznej. To są dzieci, które widziały i słyszały niesamowite rzeczy. I żeby umieć z tymi dziećmi pracować, żeby umieć do nich dotrzeć, żeby się nie poddać i nie zrazić zaraz na początku, trzeba przejść takie szkolenia, tak? I ono musi wzmocnić rodziców, ale jednocześnie musi pokazać, z czym będą się Państwo borykać.
16: To są spotkania, rozumiem, z psychologami, z pedagogami.
15: I szkolenie jest w ogóle prowadzone metodą Pride. Jest kompleksowe, ono też wiąże się jakby z wizytą szkoleniowców w domu u kandydatów. I to jakby przejście całego cyklu i odbycie na koniec jeszcze praktyk w rodzinach zastępczych, które obecnie funkcjonują, daje możliwość zakończenia takiego szkolenia.
16: Czyli jeśli zdarzy się, że ktoś był chętny, bardzo chciał, ale w trakcie szkolenia orientuje się, że jednak chyba nie da rady, może zrezygnować?
15: Tak, oczywiście. Szkolenie jest niezobowiązujące. Były przypadki, że w trakcie osoby kończyły szkolenie i mówiły, nie, dziękujemy, nie damy rady, to nie dla nas. I nie ponoszą Państwo wtedy żadnych kosztów, dostają Państwo zaświadczenie, że skończyli, no i tyle.
16: A proszę powiedzieć, bo wspomniała Pani, że jest zaświadczenie o małżeństwie. Czy osoby na przykład samotne albo w nieformalnych związkach też mogą w jakiś sposób brać udział w pieczy zastępczej?
15: Oczywiście. Mogą i osoby samotne, jak i osoby w nieformalnych związkach. Ja tutaj podpowiem tylko, że jeżeli ktoś jest w nieformalnym związku, to jakby oboje osób musi przejść takie szkolenie, no ponieważ będą we dwójkę wychowywać to dzieciątko, czy dzieci, jak będzie ich więcej.
16: Małżeństwa, rozumiem, też to szkolenie odbywają w dwójkę.
15: Tak, tak. Dwójkę.
16: Mhm. A osoby samotne w Zielonej Górze też się decydują na takie właśnie bycie rodzicem zastępczym?
15: Tak, mamy panią jedną, która jest zawodową rodziną zastępczą i radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ ja też podpowiem, w momencie, kiedy już się jest rodziną zawodową i jest przekroczony jakby limit dzieci, my jesteśmy zobowiązani zapewnić osobę do pomocy w takiej rodzinie, tak? Czyli pani, która jest rodziną zastępczą, na przykład wskazuje, że ma kogoś w swoim najbliższym otoczeniu, kto mógłby jej pomóc w sprawowaniu funkcji rodziny, podpisuje się normalnie z taką osobą umowę, organizator podpisuje i ta osoba pomaga jakby w codziennym funkcjonowaniu i w opiece nad dziećmi.
16: Kryzys rodzin zastępczych nie tylko w Zielonej Górze oczywiście, to jest też w całym kraju. Cały czas poszukiwani są kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Pieczą zastępczą w Zielonej Górze zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam znajdziecie wszelkie przydatne telefony kontaktowe i informacje takie podstawowe właśnie o pieczy zastępczej. Ja także w programie Tydzień w Zielonej Górze wraz z moją rozmówczynią Joanną Swaryczewską, kierowniczką działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, staramy się przybliżyć właśnie ten temat, być może kogoś zachęcić do takiego wyboru życiowego.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
16: Jak długo trwa opieka nad dzieckiem, które trafi do rodziny zastępczej?
15: To wszystko zależy. Dzieci, które trafiają do pogotowia rodzinnego, powinny tam być 1,5 roku, nie dłużej. powinna zapaść decyzja, czy wracają do rodziców, czy wracają czy są adoptowane, czy przekazujemy je do, na przykład do rodzinnego domu dziecka jako formy docelowej. Natomiast niestety postępowania sądowe są bardzo długie i mamy u siebie w pogotowiach rodzinnych dzieci, które są na przykład po 5 lat, czasami dłużej. W rodzinach zawodowych i w rodzinnych domach dziecka, jeżeli dziecko już ma jakby uregulowaną sytuację, może zostać do pełnoletności, nawet do 25 roku życia, jeżeli się uczy.
16: A jak to wygląda, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci? To znaczy taka rodzina zastępcza, jeśli jest już zawodowa w Zielonej Górze i zdecyduje się działać, musi przyjąć każde dziecko, które jakby zostanie do niej wysłane?
15: To znaczy tak. Interwencyjnie dzieci muszą być przyjęte do pogotowia rodzinnego, tak? I tutaj często jest tak, że mimo przekroczonych limitów pogotowie musi dziecko przyjąć. Natomiast dzieci z postanowień sądowych my zawsze też jakby rozpatrujemy, no bo jeżeli wiemy, że w rodzinnym domu dziecka mamy przekroczoną już liczbę, tak? Że mamy tam dzieci chore, dzieci bardzo trudne, to wiadomo, że nie damy tam kolejnej na przykład dwójki czy trójki, no bo wykończymy rodzinę, tak? Więc zawsze zanim umieścimy, to tutaj są rozmowy, próbujemy jakby dobierać też dzieci do rodziny i do innych dzieci, które są umieszczone. Natomiast no, są takie sytuacje jak w tej chwili, w większości zresztą miast w Zielonej Górze, że mamy dzieci, gdzie są postanowienia o tym, że powinny być w pieczy zastępczej, a one przebywają w środowiskach rodzinnych, w domach biologicznych, ponieważ nie mamy miejsca w pieczy zastępczej.
16: Ktoś decyduje się być rodzicem zastępczym w Zielonej Górze, przejdzie to całe szkolenie i później, już trochę pani wspomniała o tej pomocy, którą może dostać, ale wy też jesteście w jakiejś gotowości do dalszych szkoleń, do interwencji, jeśli natrafi na dodatkowe problemy z dziećmi?
15: Tak. Tak, każda rodzina zostaje jej przydzielony w ogóle pracownik, który z tą rodziną jest cały czas, tak? On czuwa nad wszystkim, pilnuje terminowości, sprawozdań do sądu, współpraca z kuratorem i z innymi instytucjami. To jest raz. Rodzina otrzymuje świadczenia, tak? Rodziny zawodowe, jak i niezawodowe i spokrewnione otrzymują świadczenia na dziecko, plus jakby robimy zaświadczenia, żeby mogli otrzymywać 800+. Dodatkowo rodziny zawodowe otrzymują takie świadczenie dodatkowe, my to nazywamy lokalówka, czyli zwracamy w części koszty utrzymania domu i koszty jakby rachunków, które państwo ponoszą za ten dom. Dodatkowo są różnego rodzaju świadczenia, na przykład związane z wystąpieniem zdarzenia losowego, tak? Zwrot za wakacje dla dzieci. Tych form jest dosyć dużo.
16: Mówiliśmy o tych takich formalnych rzeczach, o szkoleniach. To teraz może, żeby zachęcić ludzi w Zielonej Górze do pomyślenia o tym, czy warto być rodzicem zastępczym. Powiedzmy o tych takich pozytywach. Co to daje? No i też jak pani rozmawia z tymi, którzy się na to decydują? Dlaczego zdecydowali się właśnie na taką formę życia, pomocy innym?
15: Tak, część tych osób mówi, że odchowało swoje dzieci i czuło, że gdzieś pojawiła się taka pustka, a mieli jeszcze siłę i chęci pomagać i stąd forma jakby właśnie zostania rodziną zastępczą. Ja powiem państwu tak, na pewno olbrzymia radość, jak widzi się, jak te dzieci rozkwitają w tych rodzinach zastępczych. Ja jeżdżę po rodzinach, więc widzę te dzieci w momencie, kiedy trafiają i potem przez okres, jak przebywają w pieczy i zawsze mnie cieszy, jak widzę, jak one nabywają umiejętności, jak przybierają na wadze, tak? Jak widać, że społecznie nabywają takich kompetencji i umiejętności i to jest bardzo mocno budujące w tym, co piecza robi tak naprawdę.
16: Mówiła Joanna Swaryczewska, kierowniczka działu opiekuńczo-wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Tam warto się dopytać, skierować swoje kroki, jeżeli myślicie o byciu rodzicami zastępczymi.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
16: Zdawalność praktycznych egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Zielonej Górze utrzymuje się nieco powyżej 33,5%. To niezmiennie od lat. Już takie statystyki. Na czym najczęściej oblewają kursanci?
17: Jeżeli chodzi o plac manewrowy, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk.
16: Jakie są błędy popełniane podczas jazdy w mieście? O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Sprawdzimy też, jakie warunki muszą spełnić 17-latkowie, by mieć prawo jazdy. A na te tematy rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
0: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
16: Jak wyglądają statystyki w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, bo to najczęściej interesuje słuchaczy?
17: Oczywiście, jeżeli chodzi o rok 2025, bo już jest zamknięty, więc te kompleksowe statystyki są dostępne w pełnej krasie. Przeprowadziliśmy nieco ponad 22 600 egzaminów łącznie wszystkich kategorii prawa jazdy, z czego oczywiście największy udział miała kategoria B. Było to nieco powyżej 17 000 egzaminów i odnosząc się właśnie do kategorii B prawa jazdy, ta zdawalność kształtowała się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są takie przedziały, które też historycznie występowały, więc mniej więcej około tych 35% to jest taka średnia zdawalność dla tej kategorii, która utrzymuje się już od kilku ładnych lat.
16: Czyli tutaj na razie nic się nie zmienia, ani nie jest gorzej, ani nie jest lepiej w Zielonej Górze.
17: Można tak to podsumować, że jest to takie trochę status quo. Oczywiście w przypadku innych kategorii prawa jazdy wygląda to nieco inaczej, natomiast ta tendencja taka, jeżeli chodzi o stabilność, jest bardzo, bardzo podobna.
16: A na czym oblewają egzaminowani najczęściej?
17: Na czym oblewają? Kiedy nie dają sobie szansy, to przede wszystkim. Natomiast, mówiąc całkiem poważnie, w zależności od tego, czy mówimy o ruchu drogowym, czy o placu manewrowym, to jeżeli chodzi o plac manewrowy, już przyjmując taki podział, to najczęstszymi błędami są błędy popełniane podczas zadania jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli kolokwialnie mówiąc popularny łuk. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę w ruchu miejskim, tam najczęstszymi błędami jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy też stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje tym, że egzaminator musi zareagować i wiąże się to tym samym z automatycznym wynikiem negatywnym.
16: Z czego takie błędy wynikają? To jest tak, że się zielonogórscy egzaminowani nie douczyli, nie doćwiczyli, czy też raczej tutaj dużą rolę odgrywa stres podczas samego egzaminu?
17: Zresztą też można zaryzykować stwierdzenie, że tutaj tych czynników jest oczywiście dużo, które bezpośrednio wpływają na takie czy inne zachowanie. Na pewno sama formuła egzaminu, czy sam fakt, że w ogóle jest to egzamin, powoduje, że ten czynnik, którym jest stres, w przypadku niektórych osób na pewno nie pomaga i zdarzają się sytuacje, w których to naprawdę widać, że generalnie ktoś radzi sobie z tym pojazdem i jest dobrze przeszkolony, to jednak ten poziom stresu powoduje, że jego działania za kierownicą stają się w pewnym momencie mało racjonalne, a w konsekwencji doprowadzają do przerwania tego egzaminu, więc na pewno stres pewnie jest głównym tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ktoś sobie te szanse da czy też nie, ale oczywiście zdarzają się też różne inne błędy związane już z samym procesem szkolenia, które świadczą o tym, że no jeszcze te kilka godzin danej osobie no, przydałoby się.
16: Są takie błędy, które jak pan też wspomniał, w zasadzie na mieście od razu dyskwalifikują. Tu nie ma żadnego pola manewru, żeby ewentualnie egzaminator przymknął oko na jakieś takie poważniejsze błędy, prawda?
17: Dokładnie tak. No, trzeba pamiętać o tym, że egzaminatorzy pracują w oparciu o instrukcję egzaminowania. Ona w dosyć konkretny sposób opisuje to, jakie czynności powodują, że niestety, ale nie można dać tej drugiej szansy. Egzaminatorzy to też są ludzie, więc oczywiście starają się podchodzić jak najbardziej profesjonalnie i empatycznie do tych osób, które przychodzą na ten egzamin. Natomiast no, one sami podlegają pewnej kontroli i regułom. W związku z tym też w pewnych sytuacjach określonych mają po prostu te ręce związane. Trzeba pamiętać, że też cały dzień pracy z kursantami, którzy nie wiadomo tak kolokwialnie mówiąc, co za chwilkę wywiną, powoduje, że nie jest to lekki kawałek chleba i też to skupienie i ten stres, który towarzyszy tej pracy po stronie samego egzaminatora, też jest, ma swój jakiś udział w tym wszystkim oczywiście, jeżeli chodzi o cenność, więc no, tutaj trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to, czy ktoś tak oblewa, jak pani redaktor to ujęła, czy też nie, to w głównej mierze zależy od osoby, która na ten egzamin przychodzi, czyli od kursanta, to od jego wyszkolenia, od jego od jego odporności na ten stres i od tego, co za tą kierownicą pod właśnie wpływem tego stresu robi lub czego nie robi, a robić powinien. Egzamin to tylko i wyłącznie ocenia

0: zachowania nie do końca sprawne, już takie pewne, mogą reagować na przykład trąbieniem na taki wóz egzaminacyjny?
1: Zarówno pewnie pani redaktor, jak i ja, i wiele innych osób jesteśmy kierowcami i też uczestniczymy w tym ruchu drogowym i zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze wśród, tak ogólnie mówiąc, nas kierowców zdarzają się osoby, które są tymi popularnymi szeryfami drogowymi i właściwie z założenia im przeszkadza czasem wszystko i wcale to nie musi być lekaniem, jednak faktycznie no, trzeba pamiętać o tym przede wszystkim, że każdy z nas, każdy z kierowców, który już ma te uprawnienia i jeździ krócej czy dłużej, ale jednak musiał zaczynać swoją przygodę od szkoły nauki jazdy. Więc my byliśmy też w tej sytuacji, w której są osoby zdające w tym momencie egzaminy. Uczyliśmy się tego prawa ruchu drogowego, uczyliśmy się obsługi samochodu, jeździliśmy po tych drogach. Na pewno nie było tak, że od razu było to z naszej strony takie pewne z uwagi na to, że to jest proces, który wymaga po prostu czasu tak naprawdę. I to zrozumienie ze strony kierowców no, powinno być. Czasem go brakuje. No, trzeba przyznać, że tak faktycznie jest. Myślę, że każdy z nas kierowców co najmniej raz mu się zdarzyło, że tak zwany szeryf drogowy właśnie no, miał co do jego zachowania jakieś tam pretensje mniejsze czy większe. Myślę, że jeżeli chodzi o samochody nauki jazdy czy samochody egzaminacyjne, tutaj nie ma żadnego odstępstwa. Faktycznie czasem być może takie nieprzewidywalne czy niepewne zachowanie tych osób, które się uczą i zdają, może powodować, że komuś te nerwy po prostu nie wytrzymują. Natomiast nie są to raczej sytuacje nagminne i takie sygnały do nas nie docierają.
0: No to pozytywna odpowiedź. A pytanie jeszcze takie o ruch drogowy tutaj w Zielonej Górze. Czy mamy jakieś takie newralgiczne miejsca skrzyżowania, które mogą sprawiać największe kłopoty egzaminowanym?
1: Nie dysponuję takimi statystykami, jeżeli chodzi o konkretne miejsca, ale faktycznie bywają takie skrzyżowania, które mogą u tych osób zdających egzamin podwyższać momentalnie ciśnienie z uwagi na to, że tych pasów w tam ruchu się troszeczkę pojawia więcej. Stąd też i zarówno ta percepcja, jak i antycypacja sytuacji oraz konieczność podejmowania szybkiej decyzji trafnej, przede wszystkim na przykład w przypadku rond turbinowych, czyli po prostu odpowiednie ustawienie się na konkretnym pasie po to, żeby właśnie pojechać w tym kierunku, w którym egzaminator nas o to prosi, może powodować jakieś większe, zwiększone trudności. No, są takie miejsca, które mogą być bardziej problematyczne niż inne, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że ten katalog tych najczęstszych błędów nie jest bezpośrednio związany z konkretnymi miejscami, a raczej zachowaniami.
0: Zanim wyjedziemy na plac manewrowy i w ogóle na miasto, trzeba zdać ten egzamin teoretyczny. Jak tutaj wygląda zdawalność? Czy to już jest raczej formalność?
1: Nie, myślę, że żaden egzamin nie jest formalnością. Ten również, jeżeli chodzi o tę zasadę. Co do zasady, już jak opieramy się o kategorię B prawa jazdy, to może przy niej pozostańmy, więc ta zdawalność, jeżeli chodzi o egzaminy teoretyczne, jest na poziomie 50 kilku procent. Więc jak widać, nie jest to taka oczywista oczywistość. W przypadku innych kategorii, szczególnie wyższych, ta zdawalność jest wyższa, kształtuje się na poziomie 60, nawet 70 kilku procent. No zapewne to wynika z tego, że te kategorie cięższe robi się oczywiście zgodnie z gradacją związaną z przepisami prawa w terminach późniejszych i zazwyczaj są to osoby, które już mają jakieś doświadczenie i zapewne to im w tym również pomaga. Natomiast na pewno nie można sprowadzić tego do stwierdzenia, że egzamin teoretyczny sam w sobie jest jakąś tam formalnością. No, też trzeba pamiętać o tym, że to tylko i wyłącznie w 100% to zależy od tej wiedzy uczestnika. Myślę, że ten czynnik w postaci stresu, pomimo tego, że to jest egzamin teoretyczny, również ma spore znaczenie w tym całym procesie.
0: To chciałam zahaczyć o taką ciekawostkę, o której niedawno wyczytałam. To jest raczej przyszłość, ale podobno jest przygotowywany w całej Unii taki dodatkowy egzamin, test percepcji ryzyka, takiego no niby na symulatorze jakimś takim, tak to doczytałam, żeby zdający mógł wychwycić ewentualne zagrożenie, które może się zdarzyć. Po prostu refleks też taki jakiś jego sprawdzany w terenie. Co pan o tym słyszał?
1: Tak, faktycznie słyszałem, natomiast nie ma zbyt wielu informacji jeszcze na ten temat, ale taki wątek gdzieś się pojawia. No ta percepcja i antycypacja sytuacji jest bardzo istotna, to na pewno, bezsprzecznie, ponieważ nawet jeżeli wiemy, w jaki sposób się powinniśmy zachować i co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę, jeżeli nie damy sobie na to wszystko czasu, to nasza wiedza będzie w tym momencie całkowicie bezużyteczna. Doskonale to widać, szczególnie w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, kiedy nawet mając pewne

0: umiejętności wyjścia z pewnej sytuacji. Nie mam takiej szansy, ponieważ nie mam ani miejsca, ani czasu, właśnie z uwagi na to, że moja percepcja czy antycypacja tej sytuacji była na niewłaściwym poziomie, więc nie wiem, jakby miało to tak docelowo wyglądać, natomiast w samych założeniach wydaje się to pomysł bardzo, bardzo ciekawy. No zobaczymy, jak w którym kierunku to pójdzie i jak to się rozwinie oraz jakie zastosowane zostaną w tym zakresie praktyczne rozwiązania.
1: O egzaminach na prawo jazdy rozmawiamy z dyrektorem Zielonogórskiego WORD-u Konradem Szmydowskim. Przypomnę statystyki, te, które mamy, czyli za zeszły 2025 rok nieco ponad 22 600 egzaminów przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Egzaminów na kategorię B było ponad 17 tysięcy, a zdawalność utrzymuje się na poziomie nieco powyżej 33,5%. To są egzaminy praktyczne, bo egzamin teoretyczny zdaje około połowa przystępujących do tego egzaminu.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Od marca mamy też już nową grupę tych, którzy mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Obniżono wiek, to teraz 17-latkowie.
0: Od 3 marca wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i 9 miesięcy oraz mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, mogą rozpocząć kurs prawa jazdy, po czym przystąpić do egzaminu. Jest to w pewnym stopniu nowość, natomiast tak naprawdę historia zatoczyła koło, bo trzeba pamiętać, że w latach 90. takie rozwiązanie funkcjonowało. Ono zostało zarzucone w roku tam 2000, w latach 2002-2003 to uległo zmianie i wówczas właśnie ten próg wieku podniesiono do 18 roku życia, co od 3 marca się ponownie zmieniło. Trzeba też pamiętać o tym, że to rozwiązanie historyczne, które było, właściwie te 17 lat to był tylko jedyny wspólny mianownik, ponieważ ten młody kierowca, który obecnie uzyskał uprawnienia jeszcze przed 18 rokiem życia, jest zobowiązany do kilku rzeczy i to bardzo istotnych, o których należy pamiętać. To znaczy ta osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała prowadzić pojazd w towarzystwie pasażera, który po pierwsze będzie siedział na przednim siedzeniu, który po drugie będzie również musiał spełnić określone wymagania. Będzie to musiała być osoba, która ma co najmniej 25 lat, która posiada nieprzerwanie uprawnienia od również co najmniej 5 lat i mało tego, w tym czasie oczywiście nie podlegała zakazowi prowadzenia pojazdów. Osoba ta również musi być trzeźwa i policja również ma stosowną w tym zakresie zmianę przepisów, które uprawniają do tego, aby w tym zakresie te osoby kontrolować. Co też bardzo istotne i nie do pominięcia, trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie do 18 roku życia uprawnia tych młodych kierowców do poruszania się tylko i wyłącznie po drogach, które znajdują się na terytorium Polski. To też jest bardzo istotne.
1: O tych zasadach przypomina Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Biblioteka Narodowa przygotowała najnowszy raport o książkach. Dotyczy on 2025 roku. Co najmniej jedną książkę w zeszłym roku przeczytało 41% badanych. Wśród najchętniej wybieranych gatunków dominuje literatura kryminalno-sensacyjna, 27% wyborów, i obyczajowo-romansowa oraz non-fiction po 19%. Małgorzata Mura, zapraszam teraz na magazyn informacyjny Tydzień w Zielonej Górze, w którym porozmawiamy właśnie o książkach. A na ten temat rozmawiamy z Moniką Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Biblioteki w Zielonej Górze.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: Czy zielonogórzanie chętnie sięgają po książki?
3: Myślę, że tak. Wydaje się, że obecnie są ludzie coraz bardziej świadomi wartości książek i wpływu przede wszystkim czytania na zdrowie, dobre samopoczucie, na rozwój. Także myślę, że sięgają chętnie i coraz bardziej świadomie.
1: A po co sięgamy? Jakie książki lubimy w Zielonej Górze czytać?
3: To zależy od preferencji czytelniczych, bo czytamy książki różne, stąd też Biblioteka Wojewódzka jako biblioteka publiczna różne książki gromadzi. Zarówno jest to literatura piękna, między innymi powieści obyczajowe, które nie każdy sobie ceni, jak i literatura popularno-naukowa, która rozwija naszą wiedzę, wzbogaca. Więc czytelnicy mają szeroki wybór. Kultur realizujemy też zakupy na życzenia czytelników. Myślę, że każdy czytelnik, który w ogóle jest zainteresowany czytaniem, sięganiem do książki, i to nie tylko w formie tradycyjnej, ale też w formie elektronicznej, może śmiało do biblioteki publicznej i w Zielonej Górze, i w całym województwie, i w całym kraju przychodzić i korzystać.
1: Tak, obserwuję na waszym profilu na Facebooku, pojawiają się właściwie co miesiąc takie zestawienia najbardziej poczytnych książek i też na tej liście znajdują się autorzy mieszkający, związani z Zieloną Górą, Barbara Wysoczańska, czyli taka literatura kobieca, czy Przemysław Piotrowski.
3: Tak, tak, dokładnie. Przemysław Piotrowski od kilku lat gromadzi bardzo szeroką publiczność. Pamiętamy pierwsze spotkania z tym autorem. Osobiście nawet uczestniczyłam w takim spotkaniu chyba w Starym Kisielinie. Wtedy na spotkanie przyszło dosłownie kilka osób, a teraz przygotowujemy wejściówki, żeby zapewnić komfort uczestnictwa w takim spotkaniu. I te wejściówki rozchodzą się jak przysłowiowe, ciepłe bułeczki. Także cieszymy się, że nasi autorzy regionalni są i popularni w regionie, ale też popularni w kraju.
1: Lubimy czytać książki, lubimy rozmawiać z autorami, a czy lubimy też rozmawiać w Zielonej Górze o książkach?
3: Zdecydowanie tak. Świadczy o tym chociażby program Dyskusyjne Kluby Książki. Jest to program ogólnopolski, ale z powodzeniem realizowany również w Zielonej Górze i praktycznie we wszystkich bibliotekach południowej części województwa lubuskiego. Tych klubów jest coraz więcej, chociażby od ubiegłego roku. W ubiegłym roku, czyli w 2025, mieliśmy zarejestrowane 96 dyskusyjnych klubów książki, natomiast w roku 2026 mamy już 101 dyskusyjnych klubów książki i są to kluby i dla dorosłych, i dla dzieci, i też dla młodzieży. Ta młodzież szczególnie nas cieszy, bo jest to grupa taka wymagająca, więc kiedy obserwujemy, że młodzi ludzie spotykają się wokół rozmów o książkach i tych klubów też przybywa, no to jest dla nas szczególna radość.
1: Ja zauważyłam, że nastolatkowie też wciągają się w czytanie książek. Jest dużo tych pozycji typu Young Adult i także też media społecznościowe propagują właśnie te czytelnictwo. To chyba możemy zauważyć już taki powoli trend wśród młodych ludzi.
3: Tak, tak. Możemy też obserwować to na targach książki. Są autorzy, może niekoniecznie cenieni przez krytyków, ale gromadzący no, bardzo liczne grupy młodzieży. Targi książki rezerwują już takie specjalne przestrzenie właśnie na rzecz młodych użytkowników, bo młodzi użytkownicy potrzebują też oprócz tej lektury, to bardzo utożsamiają się ze swoimi ulubionymi autorami, więc na targach książki widzimy, że chętnie z nimi rozmawiają, wymieniają się zapewne doświadczeniami czytelniczymi, ale też nie brakuje takich bliższych gestów, uścisków i wyrazów serdeczności. I to już szanują właśnie organizatorzy targów książki, co obserwujemy właśnie i w Poznaniu, i w Krakowie, i w Warszawie. No naprawdę duże grupy młodych ludzi, którzy nawet nazywają się chyba książkarami, przybywają na targi książki i też przybywają do bibliotek właśnie na spotkania wokół książek i na spotkania ze swoimi ulubionymi autorami.
1: Chciałabym powrócić jeszcze do dyskusyjnych klubów książki. Jeżeli ktoś tutaj w Zielonej Górze chciałby do takiego klubu należeć, co należy zrobić, gdzie odszukać swoje miejsce?
3: Dyskusyjne kluby książki w południowej części województwa lubuskiego koordynuje właśnie dział badań, analiz i metodyki, który znajduje się w Bibliotece Wojewódzkiej na drugim piętrze, pokój 211. Można przyjść osobiście w godzinach pracy działu to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Można też skontaktować się mailowo lub telefonicznie i zapytać, gdzie w najbliższej okolicy i jakie kluby funkcjonują. My taki rejestr dyskusyjnych klubów książki prowadzimy, ale też dyskusyjne kluby książki, wykaz jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Norwida. Tam też można sięgnąć, są namiary kontaktowe na osoby prowadzące te kluby, czyli moderujące dyskusje. Gdyby taki kontakt okazał się nieskuteczny, to tak jak mówiłam, zawsze można przyjść do Biblioteki Norwida, wejść tutaj na drugie piętro i bezpośrednio skontaktować się z koordynatorami. Ostatnio mieliśmy właśnie studentkę, która zainicjowała taki klub książki działający przy Mediatece Góra Mediów i świetnie sobie poradziła, trafiła do nas tutaj bezpośrednio i taki klub już od 2026 roku funkcjonuje.
1: Z Moniką Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze rozmawiamy na temat czytelnictwa. Według najnowszych danych Biblioteki Narodowej, które dotyczą zeszłego roku, 41% Polaków powyżej 15 lat zadeklarowało przeczytanie w 2025 roku co najmniej jednej książki. Na takim samym poziomie jak rok wcześniej kształtował się też odsetek czytających względnie systematycznie, czyli osób, które sięgnęły po 7 lub więcej książek, to było 7%. Niezmiennie częściej po książki sięgają kobiety, to 47% czytelników, niż mężczyźni, których jest 34%. Najwyższą aktywność czytelniczą wykazuje młodzież w wieku od 15 do 18 lat. W grupie badanych to było 56% deklarujących czytanie książek. Powracamy teraz do rozmowy na temat dyskusyjnych klubów książki, czyli miejsc, gdzie nie tylko książki się czyta, ale i o nich dyskutuje.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: Jak właśnie funkcjonuje taki dyskusyjny klub książki? Jak to wygląda? Czy jest jakaś reguła, jakieś zasady?
3: Są pewne wytyczne programowe, które należy spełnić, czyli taki klub oficjalnie zarejestrowany powinien spotkać się przynajmniej 6 razy w roku, czyli tak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Ale obserwujemy, że jeśli już taki klub się zawiąże, to klubowicze spotykają się przeważnie przynajmniej raz w miesiącu i później ta grupa bardzo się integruje i spotyka się nie tylko wokół książek, ale też, nie wiem, celebruje jakieś swoje święta, imieniny, urodziny. Klubowicze wyjeżdżają razem właśnie na targi książki, gdzieś również poza Zieloną Górę, wyjeżdżają na spotkania autorskie, także odbywające się nie tylko w Zielonej Górze, ale też w najbliższych okolicach, także jest to taka silna grupa pod książkowym wezwaniem, można powiedzieć. Tutaj w Bibliotece Wojewódzkiej w ramach tego programu kupujemy książki. Tak przeciętnie to jest 10 egzemplarzy danego tytułu. Jeśli klub jest oficjalnie zarejestrowany, to moderatorzy mogą właśnie zgłosić tytuły, które ich interesują, a Biblioteka Wojewódzka z dofinansowania w ramach programu posiada środki, żeby te tytuły zakupić, ponieważ te zakupy realizowane są bardzo prężnie, to czasami właśnie ze spotkania na spotkanie udaje nam się zakupić książki, które interesują klubowiczów, żeby mogli tytuł, który ich interesuje, przeczytać. I też w miarę możliwości finansowych tutaj przede wszystkim staramy się organizować spotkania autorskie z autorami, z którymi szczególnie klubowicze chcieliby się spotkać.
1: A kto wybiera książki do dyskusji?
3: Tak jak wspominałam, nad każdym dyskusyjnym klubem książki czuwa moderator i on w dyskusji, w rozmowie z klubowiczami ustala tytuły, które klubowiczów interesują. My mamy już dosyć bogate zgromadzone zasoby, więc z tych zasobów można korzystać i każdy moderator, ale też klubowiczów serdecznie zapraszamy. Może przyjść z tymi zasobami, się zapoznać i wybrać tytuły, które dany klub interesują. Natomiast jeśli w naszych zasobach, tych klubowych, jeszcze danych książek nie ma, to zawsze można zgłosić i takie książki staramy się kupić.
1: A takie dyskusje potem o tych książkach na spotkaniach są burzliwe?
3: Bywa różnie. To zależy już od indywidualnego sposobu prowadzenia klubu. Wiem, że istnieją takie kluby, gdzie głównie moderator jakby na zasadzie takiej, można powiedzieć, prelekcji mówi o książkach i w ten sposób zachęca do lektury danego tytułu. Są kluby, gdzie czytelnicy klubowicze bardzo uważnie czytają i oceniają sobie książki, na przykład w skali od 1 do 10, nadają oceny po lekturze i po omówieniu danej książki na klubie. Można też oczywiście pisać recenzje z książek, z przeczytanych książek i te recenzje zarówno przesyłać do Biblioteki Wojewódzkiej, jak i bezpośrednio do Instytutu Książki.
1: Częściej w tych klubach książki dyskutują kobiety czy mężczyźni?
3: Zdecydowanie więcej mamy kobiet w dyskusyjnych klubach książki. Jeśli pojawiają się mężczyźni, to bardzo się z tego cieszymy. Z naszych obserwacji też wynika, że w klubach dla dorosłych jest zdecydowanie więcej pań. Natomiast w klubach młodzieżowych można powiedzieć, że czy dziecięcych, można powiedzieć, że to jest tak wyrównane ilościowo. I chłopcy, czy młodzi mężczyźni, i kobiety, czy dziewczynki.
1: Jak pani obserwuje tak pod tym, co możecie zaobserwować w Zielonogórskiej Bibliotece, to czytanie książek się upowszechnia, czy też może będzie zanikać?
3: Trudno powiedzieć, ale na pewno nie potwierdziłabym tej tezy, że czytanie książek będzie zanikać. Raczej, tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że wzrasta świadomość pożytków płynących z sięgania po książki i w obecnych czasach, kiedy są to właśnie takie czasy przebodźcowane, ta książka jest taką formą wytchnienia i tak jak mówię, coraz częściej podkreśla się wpływ książki i czytania na pracę mózgu, na nasze samopoczucie. Myślę, że zauważają to i doceniają zarówno dorośli dla samych siebie, jak i rodzice w przypadku swoich dzieci. I myślę, że świadomi rodzice coraz częściej zwracają uwagę na to, by kształtować w dzieciach takie poczucie przyjemności płynące z czytania. Bo naprawdę jest dużo form i promocji czytelnictwa, chociażby rodzinny wyjazd na targi książki, to jest świetna przygoda, czy uczestnictwo w różnych wydarzeniach, warsztatach, to społeczeństwo docenia takie formy spędzania czasu.
1: Mówiła Monika Simoniec z działu badań, analiz i metodyki Zielonogórskiej Biblioteki. Warto zajrzeć, bo to nie tylko książki, ale także spotkania z autorami, ciekawe warsztaty.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Reklama.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Bogdan Widawka, cieszę się, że znowu mogę być z Wami. To jest magazyn Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Nasz magazyn potrwa niespełna godzinę, choć ja będę znacznie krócej, tylko kwadrans. Ale o tym za chwilę. A dosłownie za moment wrócimy do zmian w zielonogórskich wodociągach.
11: Nakładki będą wysyłały raz na dobę informacje do naszego systemu. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć tak inteligentne zarządzanie, sposób inteligentnego zarządzania siecią.
10: Nakładki na wodomierze. O tym za chwilę. Będzie też o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze. Zupełnie niedawno odbyła się debata. Wrócimy do niej w ciągu najbliższego kwadransa. No i zajrzymy też do Ochli, gdzie, no mam nadzieję, skończy się problem zalewania posesji i dróg. A to za sprawą poważnej inwestycji. Już za moment wszystko się wyjaśni. Bogdan Widawka jeszcze raz witam i zapraszam.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: W magazynie Tydzień w Zielonej Górze wracamy najpierw do zmian w zielonogórskich wodociągach. Na wodomierzach zostaną zainstalowane specjalne nowe nakładki. Jak będą działać, sprawdzała to Dorota Gut.
9: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
11: Zainstalujemy łącznie 18 tysięcy nakładek radiowych.
12: Mówi Dariusz Augusta, prezes zielonogórskich wodociągów i kanalizacji.
11: Nakłady, które zamontujemy na wodomierzach głównych, wodomierza, które mamy u odbiorców, z którymi mamy podpisane umowy. Te nakładki radiowe pozwolą na to, żeby już nasi odczytywacze nie będą przychodzili fizycznie, dokonywali odczytów. Nakładki będą wysyłały raz na dobę informacje do naszego systemu. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć tak inteligentne zarządzanie, sposób inteligentnego zarządzania siecią, bowiem oprócz tych nakładek zamontujemy na sieci jeszcze 40 przepłomierzy, 400 logerów szumu, które będą nasłuchiwały, czy nie ma gdzieś wycieków, i za pomocą tych wszystkich urządzeń spiętych w jeden system będziemy mogli obserwować, czy w danej strefie, którą wydzielimy, mamy straty wodociągowe, czy nam rosną, czy nie. Będziemy wiedzieli, ile tej wody wpływa, ile klienci sumarycznie zużywają, a ile tej wody wypływa, i to pozwoli nam na bardziej optymalne zarządzanie siecią, kierowanie naszych sił tam, gdzie te straty są większe, a tam, gdzie te straty są mniejsze, nie będziemy musieli się już tymi sieciami zajmować.
13: Urządzenia, które są montowane na wodomierzach, te urządzenia będą transmitowały dane w trybie online generalnie do serwerów generalnie, które będą z kolei pobierać te dane i dalej bilingować abonentów.
12: Mówi Piotr Biały, przedstawiciel wykonawcy.
13: Skala jest bardzo duża, 18 tysięcy urządzeń w ciągu 3 lat. Skala jest naprawdę bardzo duża, to jest naprawdę wyzwanie.
10: Przypomnijmy, cała inwestycja ma kosztować ponad 8 milionów złotych, a instalacja wszystkich nakładek, jak słyszeliśmy, potrwa 3 lata.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: Dwa tygodnie temu z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze odbyła się debata, podczas której specjaliści, adwokaci i osoby z dysfunkcjami rozmawiali o swoich potrzebach. Czy miasto jest dobrze przystosowane i gdzie wciąż występują problemy typu dostępność? Między innymi odpowiedzi na te pytania szukała Dorota Gut.
9: istotne dla Zielonej Góry.
12: Jeżeli chodzi o dostępność miasta dla osób z niepełnosprawnościami, co jest najbardziej do poprawy?
8: Najbardziej do poprawy wydaje nam się, że nie jest tutaj problemem brak finansów, tylko problemem jest czasami nieumiejętne wydawanie tych finansów. Katarzyna Lotka. I mimo to, że czasami są na coś pieniążki, typu na przykład na dostępność toalet, to one są przed nami zamykane. Jak są na przykład jakieś parkingi, wjazdy i tak dalej, bardzo często są przed nami zamykane. Do poprawy są też różne tematy, między innymi miejsca parkingowe, są to i między innymi spostrzeganie kobiecości, rodzicielstwa, bo i będziemy mieli i mamy, i ojców osób z niepełnosprawnością. Będziemy też mieli osoby z niepełnosprawnością, które jakby pełnią rolę rodzica. To wtedy też się zmienia perspektywa i też inaczej się spostrzega. Natomiast będziemy mówić też bardzo dużo na temat godności osoby z niepełnosprawnością. Co to znaczy godność osoby z niepełnosprawnością?
12: Mam pytanie dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością w mieście Zielona Góra. Jak to wygląda w naszym mieście?
14: Jeżeli chodzi o dostępność dla osób z dysfunkcjami wzroku, jest coraz lepiej. Staramy się zwracać uwagę, że dobrym przykładem w naszym mieście jest dworzec PKP. To jest świetne miejsce do wzorowania się do tego, jak przestrzeń publiczna powinna być dostępna, i zwłaszcza dla osób z dysfunkcjami wzroku. Na szczęście komunikacja miejska coraz lepiej, no, można powiedzieć wzorowo też spełnia funkcję tutaj dla osób z dysfunkcjami wzroku. Jest dużo do zrobienia, jesteśmy trochę do tyłu, jeżeli chodzi o dostępność, ale na szczęście dzieje się coraz więcej.
15: Zdecydowanie uważam, że jest jeszcze całkiem sporo do zrobienia, bo owszem, można powiedzieć, że są windy, nie windy i cała reszta, natomiast ja ze względu na to, że jestem po prostu drobna i ten wózek jest malutki, ja się zmieszczę do większości, ale patrząc na całą resztę chociażby osób poruszających się na wózkach elektrycznych, no nie ma co ukrywać, te wózki są dużo większe, potężniejsze, więc uważam, że ci ludzie mają bardzo duży problem, natomiast poza windami, poza jakimiś podnośnikami na tych schodach, tak zwanymi, nie wiem, schodołazami czy coś takiego, jest okej, tylko bardzo często spotykam się z tym, że na przykład coś nie działa, coś nie jest sprawdzone, jest, bo jest, tylko po to, żeby... Czasami się zastanawiam, czy to nie jest tylko po to, żeby oficjalnie było w papierach, że po prostu istnieje coś takiego, a to po prostu nie funkcjonuje. Ale uważam, że też ze strony mnie jako kobiety, takiego dostosowania, chociażby tutaj w Zielonej Górze, w centrum, w Deptaku, brakuje bardzo dużo, ponieważ, no nie ukrywajmy, jest dużo butików, do których są takie stopnie, że jedyne, co mi zostaje, to tylko pooglądać z wystawy, ewentualnie, nie wiem, poprosić kogoś z rodziny bądź koleżankę. No, ale też nie na tym życie polega. Życie polega na tym, żebym ja mogła wejść wszędzie, wszystkie swoje sprawy bądź potrzeby załatwić, a nie chcę angażować nikogo innego.
16: Szczerze, to według mnie najbardziej brakuje nam normalności w traktowaniu i w postrzeganiu na to jako po prostu ludzi. Tego mnie osobiście najbardziej brakuje.
10: Na debacie z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Zielonej Górze była nasza reporterka Dorota Gut.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: O nadstawienie ucha teraz proszę mieszkańców sołectwa Ochla. Skończy się tam problem zalewania posesji i dróg, a to za sprawą poważnej inwestycji. O szczegółach Monika Werc.
9: Istotne dla Zielonej Góry.
17: Panie prezydencie, no to powiedzmy, co obejmie ten zakres prac projektowych.
18: To jest wyjątkowo zadanie, bo złożone. Przede wszystkim mamy w tym zadaniu projektowym, gdzie jest 10 dróg do zaprojektowania, do wybudowania, rozwiązany problem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. To jest duży program inwestycyjny, 10 dróg oraz rozwiązanie problemów wód opadowych, to było problemem mieszkańców Ochli. Dlatego chciałem pokazać jasny program, przede wszystkim drogowy dla Ochli. To troszeczkę trwało. Przygotowanie, analizy gruntowe, te wszystkie analizy odprowadzenia tych wód. To więc dzisiaj mamy czytelny program inwestycji drogowych na Ochle na najbliższe miesiące.
17: Dorota Bojar, sołtys sołectwa Ochla. Druga kadencja.
19: Pani sołtys, no chyba wielka radość dla wszystkich mieszkańców Ochli.
20: No tak jak
19: jak już powiedziałam na spotkaniu, miód na moje serce. To są największe problemy właśnie typowo komunikacyjne po naszym sołectwie, tak jak w każdym innym. Tylko my jesteśmy właśnie w tej trudnej sytuacji, że my jesteśmy zlewnią Śląskiej Ochli i w naszym terenie jest mnóstwo takich cieków, gruntów. Nawet mamy głębokości studzienki 2 metry. To nawet sobie ludzie nie zdają sprawy, co to tam pod tą ziemią się dzieje. I są momenty takie, kiedy jest na przykład mokra wiosna, czy no inna pora roku, a z dużą ilością deszczu, to wtedy to wszystko aż szaleje. Mieliśmy kilka lat wcześniej na ulicy Dębowej właśnie sytuację, że między jedną taką studzienką, a drugą okazało się, że gdzieś tam się zawalił to połączenie i z tej górnej wylatywały takie wielkie ilości wody, że na Akacjowej mieliśmy wielkie jezioro.
20: Mateusz Mokwiński, projektant, właściciel firmy projektowej.
21: Przed Państwem nie lada wyzwanie zaprojektowanie tej całej drogi. Powiedzmy tak od A do Z, z czym Wy będziecie musieli się zmierzyć?
20: Już mówię, największym problemem tutaj jest to, jak Pan Prezydent wielokrotnie to punktował, odwodnienie. Ochla pływa. Ta woda jest bardzo płytko. Wiadomo, że ludzie w piwnicach mają wodę, często przepływa tam ta rzeka. Musimy to okiełznać i zaprojektować takie rozwiązania, które wystarczą na długo, bo nikt już raczej przez pierwsze 20 lat nie będzie chciał tam wracać.
21: Macie jakieś doświadczenie w projektowaniu takich trudnych terenów?
20: Mamy bardzo dużo takich terenów, robimy od dróg wojskowych, przez bagna, poprzez typowo właśnie kolektory, kanalizacje, olbrzymie dziwne rozwiązania.
22: Dariusz Gusta, prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Warunkiem sprawnego zaprojektowania, wybudowania, następnie eksploatacji siatki dróg, która jest przewidziana w ramach tej inwestycji, jest odprowadzanie wód opadowych. To jest warunek konieczny. My w swojej koncepcji, przygotowując się do tego zadania, oparliśmy się na tym, żeby wykorzystać potencjał ten, który istnieje już na terenie Śląska. Skromny potencjał odbioru wód opadowych oparty o jeden podstawowy ciek Galina i dopływające siatkę istniejących rowów melioracyjnych. W ramach tego zadania planujemy w naszej koncepcji, że wody opadowe będziemy odprowadzali poprzez otwarty system kanalizacji, który zostanie wybudowany wraz z drogami oraz 7 nowych zbiorników retencyjnych, które będą miały za zadanie przetrzymać wody opadowe w porze opadów nawalnych po to, żeby nie zalewać dolnych partii sołectwa, a następnie bezpiecznie odprowadzić te wody opadowe już po ustaniu deszczu do istniejących rowów melioracyjnych i cieków. Wykorzystamy też potencjał dwóch już istniejących zbiorników, które zostaną zmodernizowane w ramach tej inwestycji.
10: Na realizację prac modernizacyjnych wykonawca ma 25 miesięcy.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: A w tym miejscu w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przewoje czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Istotne dla Zielonej Góry. Co słychać w Zielonej Górze?
23: Grzegorz Małka, zapraszam. Oddział terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej oficjalnie otworzył nową siedzibę przy jedności 65. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, samorządu, uczelni oraz środowiska medycznego. Zielona Góra jest największym miastem województwa i rozwija swoje aspiracje akademickie oraz metropolitalne. Nie wyobrażaliśmy sobie, aby ta instytucja zniknęła z naszego miasta, podkreślał zastępca prezydenta Jarosław Flakowski. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Nowa siedziba biblioteki to efekt współpracy miasta, Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz środowiska naukowego. Jak przypomniał Jarosław Flakowski, utrzymanie oddziału było ważne nie tylko dla studentów kierunków medycznych, ale też dla budowania pozycji Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego. To miejsce, w którym studenci będą gromadzić wiedzę zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. Pojawienie się lub zniknięcie takich instytucji jest zauważane na mapie naukowej kraju. Dla miasta byłaby to ogromna strata, mówił wiceprezydent. Zadeklarował też dalsze wsparcie miasta dla funkcjonowania placówki. W uroczystości uczestniczyła też profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślała znaczenie biblioteki dla rozwoju kierunków medycznych i środowiska naukowego. Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, dr Feliks Orchowski, przypomniał, że placówka działa w Zielonej Górze od ponad 40 lat, a dzięki wsparciu samorządu mogła kontynuować działalność w nowej lokalizacji. Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej przy jedności będzie udostępniać zarówno tradycyjne zbiory, jak i nowoczesne zasoby cyfrowe, służące studentom, naukowcom, a także lekarzom i wszystkim zainteresowanym wiedzą medyczną. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Prawie kilometr długości będzie mieć most przez Odrę w Połęcku. Nowy układ drogowy będzie stanowić alternatywę komunikacyjną na zachodniej ścianie województwa, mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Marcin Ogorzałek.
0: Most przez Odrę będzie miał prawie kilometr długości, bo przecież to nie szerokość rzeki decyduje o tym, że ten most będzie taki długi, tylko tereny, trudne tereny, które przylegają do samej Odry, tereny zalewowe, przez które, żeby się przez nie przedostać, musimy po prostu wybudować estakadę.
23: Nowy układ drogowy ominie miejscowości Granice, Maszewo, Połęcko i Chlebowo. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. A w Kostrzynie nad Odrą podpisano umowę, która ma usprawnić podróżowanie koleją po województwie lubuskim. Na początek za ponad 8 milionów złotych zostanie opracowany projekt budowy nowej łącznicy kolejowej w przygranicznym mieście, mówi wicemarszałek lubuskiego Hubert Harasimowicz.
1: Mamy dużo do zrobienia, ale bardzo cieszy dzisiejsza umowa. Dwie linie Poznań, Gorzów, Kostrzyn, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin będą nareszcie połączone, nie będzie tych słynnych wyczepień, doczepień. Będzie to bezkolizyjna komunikacja, długo na to czekaliśmy.
23: Nowa infrastruktura ma usprawnić przejazdy pociągów. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórscy radni przyjęli plan ogólny miasta, kluczowy dokument przestrzenny, który zastępuje dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest efektem ponad 2 lat intensywnej pracy planistów, urzędników i zewnętrznych ekspertów, o czym magistrat szczegółowo poinformował na swojej stronie w internecie.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: A ja już dziękuję za ten kwadrans. Było mi bardzo miło. Głos oddaję Gosi Murze i jej gościom.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Byliście w harcerstwie? Ja niestety nie, ale być może jeszcze ktoś w Zielonej Górze się zdecyduje. Nie tylko najmłodsi mogą się do harcerstwa wybierać, a wiele ciekawych atrakcji na nich czeka.
3: Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze.
2: Małgorzata Murę zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Będzie nie tylko o harcerstwie, ale także na przykład o adopcji zwierząt. To nie tylko my wybieramy psa, ale pies wybiera nas.
24: Jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna.
2: Ten temat już za kilka minut. A teraz harcerstwo na temat tego, jak to wygląda w Zielonej Górze, co to znaczy być dzisiaj harcerzem. Rozmawiałam z rzeczniczką prasową HUFCE ZHP Zielona Góra, Zuzanną Jagodzińską.
9: Czas wolny w Zielonej Górze.
2: Jak zostać harcerzem w Zielonej Górze? Co trzeba zrobić? Czy są jakieś wymagania wiekowe, może już jakieś umiejętnościowe, tak to nazwę?
3: Żadnych wymagań umiejętnościowych nie mamy. Przyjmujemy dzieci od wieku 7 lat. Tak naprawdę do osób dorosłych w każdym wieku każdy może dołączyć do harcerstwa. Nawet już tacy dorośli ludzie z pracą i poukładanym życiem. Tym bardziej zapraszamy. Jest dla tych osób także miejsce w naszym HUFCE. Aby zapisać się, wystarczy tylko napisać wiadomość na przykład na Facebooku naszego HUFCE, a potem zostanie się przydzielonym do drużyny, do środowiska i wtedy już wszystko nauczymy, pokażemy, żadnych umiejętności nie trzeba.
2: A jak właśnie zaczyna się taka przygoda z harcerstwem? Od czego to jest ktoś przydzielony już do konkretnej drużyny i co się potem dzieje?
3: Potem kontaktuje się z tą osobą, z rodzicem lub z osobą konkretną, jeżeli jest ona już starsza. Drużynowy, zastępowy lub osoba odpowiedzialna w drużynie i zazwyczaj zaprasza na zbiórkę. Przyjdź, zobacz, czy ci się podoba. Ta osoba przychodzi na kilka takich zbiórek i na przykład podejmuje decyzję, tak, chce zostać. Wtedy tam dołączamy już oficjalnie do drużyny. Ta osoba może jeździć z nami na wyjazdy i przeżywać z nami tą harcerską przygodę.
2: Jak wygląda taki tydzień harcerza w Zielonej Górze, czy też powiedzmy w cyklu miesięcznym? Jak często są zbiórki? Co się na nich dzieje? Czego można się spodziewać?
3: Każdy harcerz ma dosyć inny plan tygodniowy. Dnia. Każda drużyna ma w inny dzień tygodnia zbiórki. One trwają zazwyczaj godzinę, półtorej. Jest to jedna zbiórka raz na tydzień oraz dodatkowo co kilka miesięcy jest biwak 3-dniowy weekendowy, podczas którego mamy zajęcia, śpimy zazwyczaj w szkołach. No i oczywiście zimowisko, obóz, tak mniej więcej w cały rok wygląda.
2: I co się na tych zbiórkach dzieje?
3: Na zbiórkach uczymy się różnych rzeczy w zależności od wieku, od tematyki. Starsi harcerze na przykład próbują od nas znaleźć siebie, próbują znaleźć zainteresowania. Młodsi uczą się podstawowych rzeczy różnych o świecie, o kulturze, o harcerstwie poprzez zabawę. Również zdobywamy nowe umiejętności, robimy sprawności, stopnie, które mają poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności, ale również miło spędzamy czas w gronie bliskich nam osób.
2: Jakie możemy mieć na przykład w harcerstwie sprawności?
3: Różne. Jeżeli chodzi o sprawności, to mamy ogromną książkę podzieloną na kategorie. Są one tak naprawdę od plastycznych po jakieś konne, lotnicze, europejskie. Tak naprawdę każdy, nieważne jakie ma zainteresowania, może znaleźć coś dla siebie.
2: Są też jakieś sprawności związane z nowoczesnymi technologiami?
3: Oczywiście, że są. Są komputerowe.
2: No właśnie, bo tak pytam o te współczesne technologie, bo zasadniczo młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, starsi też, to już teraz trudno ich oderwać od komórek. Tu w harcerstwie komórka pomaga czy szkodzi?
3: W zależności od sytuacji, jako harcerze, jako kadra, staramy się uświadamiać młodych ludzi, do czego powinny służyć telefony. Podczas wyjazdów harcerskich często nie korzystamy przez większość czasu z telefonów, staramy się odkrywać inne sposoby na spędzanie czasu bez elektroniki, staramy się rozwijać tak naprawdę więzi ludzkie, nie poprzez telefon, ale również uczymy się, jak dobrze wykorzystywać ten telefon, na przykład w zdobywaniu informacji lub nowych umiejętności. Mamy również kursy, które są związane z różnymi grafikami, robieniem social mediów dla osób, które są zainteresowane. Także staramy się dobrze wykorzystywać tą nową technologię.
2: A kto się zgłasza do harcerstwa w Zielonej Górze? To raczej przychodzą ci najmłodsi, czy starszych też macie?
3: Raczej przychodzą ci najmłodsi w wieku takim zuchowym, harcerskim, 7-12 lat. Najmniej przychodzi nam osób już takich powyżej 16 roku życia, ponieważ wiemy, że ciężko jest wejść do harcerstwa w wieku starszym, ciężko jest się zachęcić, przyjść na zbiórkę, zobaczyć coś nowego, ale z doświadczenia wiem, że wiele takich osób, które przychodzi już w starszym wieku, jest w stanie się naprawdę zaklimatyzować, odnaleźć fantastyczną ścieżkę rozwoju i zostać z nami na kilka lat.
2: Trzeba mieć jakieś predyspozycje do harcerstwa? Na przykład, jeśli ktoś jest bardzo nieśmiałym dzieckiem, to odnajdzie się w takiej drużynie?
3: Oczywiście. Dużo osób przychodzi do nas nieśmiałych. Również mieliśmy bardzo dużo osób po-covidowych tak naprawdę, gdzie dzieci były zamknięte dużo czasu w domu. Nie było takiego kontaktu z rówieśnikami i bardzo ciężko było się otworzyć na ludzi, na nowe umiejętności, żeby zdobywać, pracować w grupie. I tak naprawdę harcerstwo jest świetnym miejscem, żeby pokonywać, zmierzyć się trochę z takimi swoimi może lękami, może nieśmiałością. Tu wszyscy są otwarci na nowe osoby. Dużo osób takich przychodzi nieśmiałych, a potem otwiera się, znajduje wiele przyjaciół. Także jest to jak najbardziej miejsce dla osób nieśmiałych, jak i otwartych.
2: Kiedyś, kiedy harcerstwo powstawało w ubiegłym wieku, tych aktywności, tych możliwości dla ludzi młodych, żeby się integrować, żeby gdzieś spędzać czas, było zdecydowanie mniej niż jest teraz. Czy nadal harcerstwo to jest jakaś taka atrakcyjna rzecz dla młodych ludzi?
3: Myślę, że z czasem harcerstwo stało się troszkę mniej atrakcyjne dla takich młodych ludzi, powiedzmy w wieku gimnazjalnym, ponieważ jest bardzo dużo, właśnie jak pani powiedziała, innych miejsc, w których mogą się spotykać, spędzać czas, ale i tak dużo osób znajduje to miejsce właśnie w harcerstwie, ponieważ staramy się wykorzystywać te nowe miejsca. Chodzimy na basen, na bilard i w różne miejsca tak naprawdę, w które chodzą zwykli znajomi, którzy nie są harcerzami.
2: Po co w ogóle zostawać harcerzem? Co harcerstwo daje?
3: Najważniejsze, co harcerstwo daje, to są na pewno wartości, które prowadzą nas przez całe życie oraz umiejętności, które zdobywamy nawet o tym czasem nie wiedząc, czasem przez zabawę, będąc małym harcerzem, a one przydają nam się potem w dorosłym życiu. Na przykład zarządzanie czasem, organizacja klimatyzacja, różne umiejętności, nawet te survivalowe, rozpalanie ogniska czy robienie posiłków, są to umiejętności, które w dzisiejszych czasach nie są tak bardzo, nie jest na nie kładzony nacisk, aby się ich uczyć, a my w harcerstwie zdobywamy wiele umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu.
2: Także później w nowym miejscu pracy też pracodawcy zwracają uwagę na to, czy ktoś był w harcerstwie, może to być jakiś atut?
3: Oczywiście. Dużo osób, które dopisują do swojego CV, że były harcerzami, są harcerzami. Z doświadczenia wiemy, że pracodawcy lepiej na to patrzą, ponieważ wiadomo, że harcerzy mają właśnie dużo umiejętności, których czasami nie posiadają osoby, które nie były harcerzami. Myślę, że od razu da się to dostrzec, a od razu taka osoba jest lepiej postrzegana.
2: Harcerstwo też kojarzy mi się z pomaganiem innym. Widać was pod tym kątem w Zielonej Górze, w jakichś akcjach pomocowych?
3: Oczywiście. Służba jest jednym z najważniejszych czynników naszej pracy. Staramy się w każdym momencie pomagać ludziom, którzy nas potrzebują. Jeżeli dostajemy informacje od nawet takich zwykłych ludzi, nie mówię już o instytucjach, że potrzebują naszej pomocy, nawet w kupowaniu zakupów, wychodzenia na spacer z psem, harcerze są zawsze chętni i są gotowi do pracy.
2: O harcerstwie rozmawiałam z rzeczniczką prasową HUF CZHP Zielona Góra Zuzanną Jagodzińską. Harcerze to pomaganie, to też miłość do zwierząt jednak. I właśnie teraz o zwierzętach, o tym jak im pomóc, a dokładniej jak adoptować zwierzęta w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. O tym rozmawiałam z Wiktorią Sztajn ze schroniska.
9: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
2: Jak adoptować psa czy kota w Zielonej Górze? Od czego zacząć? Jak wyglądają u was procedury?
4: Najlepiej zacząć od ankiety przedadopcyjnej. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej. To jest po prostu formularz, który należy wypełnić. Natomiast nie każdy oczywiście wie, że taki formularz można wypełnić i czasami ludzie przychodzą po prostu tutaj do nas ze schroniska. No i wtedy, jeżeli jest przestrzeń i czas, bo czasami też nie ma na to dobrego momentu, bo ja na przykład mam umówione inne spotkania, no to nie jestem w stanie oprowadzić ludzi, ale zazwyczaj tak się udaje, że ktoś jednak może ludzi oprowadzić i po kotkach, i po pieskach. No i w zależności od tego, jakiego zwierzaka ludzie szukają, no to takie pokazujemy. Później możemy iść na spacerek zapoznawczy z danym psem, czy tam z jednym, z dwoma. No i jeżeli ludzie się już zdecydują na danego futrzaka, no to proces jest po prostu rozpoczęty, proces adopcyjny. Kilka spacerów na pewno robimy tak, żeby się psiak zaznajomił z rodzinką i na odwrót. I jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko dobrze rokuje, psiak jest generalnie bezproblemowy czy kot, no to idzie do domku.
2: A co, zapytam jeszcze, co w tej ankiecie, o co pytacie w tej ankiecie przedadopcyjnej?
4: Są oczywiście podstawowe informacje, imię, nazwisko, adres, czy wcześniej posiadaliście państwo zwierzęta, czy nie, czym zamierzacie karmić, czy kot będzie wychodzący, czy nie. No dużo takich pytań też trochę specjalistycznych na pierwszy rzut oka, natomiast całość, ta cała ankieta daje nam taką po prostu dobrą całość, że my widzimy, czy ludzie już mieli do czynienia z opieką nad zwierzakiem, czy nie, w czym ewentualnie ich uświadomić, w czym pomóc. Także to ankieta może się wydawać długa, natomiast jest potrzebna i każde pytanie jest na miejscu.
2: A zdarza się tak, że kogoś odrzucacie na wstępie?
4: Tak, oczywiście. Zawsze odrzucamy osoby, które chcą psa do kojca. My szukamy domów psiakom, które będą mieszkały w domku, dlatego że chyba jest naprawdę jakiś piesek specyficzny, który odnalazłby się w takim kojcu i na przykład na dużym terenie, to rozważamy taką opcję oczywiście, bo to jest mimo wszystko lepsze niż schronisko, ale co do zasady, dajemy pieski, kotki do domków, koty do domów niewychodzących, żeby im się nic nie stało, a psiaki do domów, no bo w kojcu tutaj żyją, także po co mają iść z kojca do kojca, prawda?
2: Dokładnie. A jak tu już po wypełnieniu ankiety ci chcący adoptować zwierzę przychodzą do schroniska w Zielonej Górze, spotykają te zwierzęta, oprowadzają, to jest... Oni już przychodzą z pomysłem na konkretne zwierzę?
4: Różnie. Czasami ktoś już dojrzał jakiegoś zwierzaka w internecie, na przykład na Instagramie, widział zdjęcie czy rolkę, film i mówią tak, my na pewno chcemy tego psiaka czy kota, a czasami ludzie totalnie nie wiedzą jakiego chcą, tylko wiedzą, że na przykład powinien być nie za duży albo na odwrót nie za mały, bo chcą dużego psiaka. No i ja wtedy pokazuję, mam takiego, takiego, takiego, no i zazwyczaj to jest tak, że
24: po prostu serduszko do któregoś trochę mocniej zabije. No i w taki sposób dokonuje się wybór.
2: Często się zdarza, że ktoś zdecydowany na jakiegoś zielonogórskiego psiaka przychodzi i wychodzi z zupełnie innym?
24: Zdarza się tak. Zdarza się tak, bo na przykład zobaczył psiaka, który jest podobny do tego, który odszedł jakiś czas temu. Historii naprawdę tu jest cała masa, że nie sposób było wszystkich powiedzieć.
2: A proszę mi powiedzieć, czy to też bierzecie pod uwagę w przypadku takich adopcji zdanie, jeśli tak mogę powiedzieć, samych zwierząt?
24: Tak, oczywiście. No, dla nas to jest duży wyznacznik, jeżeli widzimy, jak zwierzę się zachowuje w towarzystwie ludzi. Tak, zawsze staramy się dobrać rodzinkę pod pieska i na odwrót, no bo dlatego, że przede wszystkim są psiaki, które nie lubią dzieci, bo na przykład miały jakieś przykre doświadczenie. Często bywa też tak, że psiaki boją się mężczyzn. No to wtedy wiemy, żeby szukać na przykład domu, gdzie za bardzo nie ma mężczyzn. Także jak najbardziej, nie? No musimy, to musi po prostu w dwie strony działać. Musi być flow i musi być ta energia taka po prostu pozytywna. Psiak musi też się czuć. Oczywiście nie na pierwszym spacerze komfortowo, no bo dopiero co poznaje tą rodzinkę, ale to wszystko jest dynamiczne, to się zmienia i obserwujemy i jak najbardziej słuchamy psiaka.
2: A później po oddaniu tego zwierzęcia już do danej rodziny sprawdzacie jeszcze, jak mu tam?
24: Tak, oczywiście. My jako wolontariusze, bo ja również jestem wolontariuszem, też poza pracą w swoim wolnym czasie przyjeżdżam tutaj i zawsze utrzymujemy kontakt z ludźmi, chociażby po to, żeby fotkę czasami nam przesłali albo jakiś tam krótki opis, jak nam pieskowi się żyje. Także to jest też taka chyba ulubiona nasza część tej pracy, że widzimy, że po roku piesek na przykład poszedł do domu, no i siedzi na kanapie.
2: Mówiła Wiktoria Stein ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Czy zielonogórzanie lubią fitness? A co z seniorami? Jakie dla nich są proponowane zajęcia w mieście? O tym między innymi teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek rozmowa o tym, jak w ogóle się ruszamy i czy się ruszamy. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką, pracowniczką Uniwersytetu Zielonogórskiego.
9: Sprawdzam w Zielonej Górze.
2: Jest pani fizjoterapeutką, uczy też studentów w Zielonej Górze. Proszę powiedzieć, jak wygląda nasza mobilność? Przecież siedzimy, często mamy pracę właśnie za biurkiem, też komputery, siedzenie w domu, to widać też po dzieciach, przyssani do komórek. Jak u nas wygląda mobilność?
5: Mobilność to jest taka zdolność naszych stawów do tego, aby poruszały się w pełnym zakresie ruchu, czyli tym najlepiej fizjologicznym dla danego stawu, ale również były obudowane mięśniami, które pozwalają, żeby ten ruch był właściwej intensywności, aby ten staw był właściwie stabilizowany. Więc tutaj jest to bardzo takie szerokie pojęcie i nie mówiąc o mobilności, nie możemy powiedzieć, że to jest tylko ruchomość w stawie. No i rzeczywiście w związku z tym, że ta aktywność fizyczna powszechnie wiemy, że jest niska w społeczeństwie, w każdej grupie, w każdej populacji, w każdej grupie wiekowej, no to te możliwości są ograniczone i wpływa na to właśnie to, co jest związane z naszym trybem życia, czyli brak aktywności, czyli taki akinetyczny sposób funkcjonowania. To jest przesiadywanie, czy też przebywanie przewlekle, długo w różnych pozycjach, na przykład siedzących, i tutaj jest praca za biurkiem, no, do której jesteśmy zmuszeni, bo takie są warunki pracy, ale też na siebie narzucamy, jeżeli używamy właśnie niepoprawny sposób laptop, który przed nami stoi, czy komputer, czy pochylamy się do komórki, powodując takie objawy, jak na przykład SMS-owa szyja, pojęcie, które funkcjonuje już nawet też w nauce, to rodzi takie syndromy związane z przeciążeniami, z niepoprawnym ustawieniem pewnych struktur stawów kręgosłupa, szyi, ale też obręczy barkowej czy biodrowej, a w konsekwencji różnego typu dolegliwości, które są tak bardzo różnorodne, że czasami nie jesteśmy w stanie sobie nawet zdać sprawy, że mogą powodować na przykład problemy takie bardziej wegetatywne, czyli w narządach niezwiązanych z ruchem, tak jak narządy wewnętrzne na przykład.
2: No bo jeśli teraz siedzimy w pracy i nie ruszamy się, to później to się może odbić na naszym zdrowiu dość poważnie, prawda? To co zrobić, żeby jednak się ruszyć?
5: To są takie bardzo uniwersalne zalecenia, które w 2021 wskazała nam Światowa Organizacja Zdrowia po 10 latach, zmieniając zalecenia dotyczące rekomendowanej aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych. I tutaj niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś seniorem, czy jesteś w wieku między 18 a 65 rokiem życia i masz przewlekłe choroby, czy jesteś osobą niepełnosprawną, we wszystkich tych grupach, tak wyselekcjonowanych w tych rekomendacjach WHO, zalecana jest aktywność w postaci minimum 150 minut wytrzymałościowego treningu w tygodniu. Do tego treningu siłowego dwa razy w tygodniu najczęściej. Dla seniorów na przykład jeszcze ruchów związanych z równowagą, koordynacją. Więc tutaj one są bardzo uniwersalne i to, co jeszcze bardzo ważne, jest to podkreślenie, że każda aktywność jest dobra. Najmniejsza, najkrótsza, żeby tylko się podnieść z tego krzesła, z tego tapczanu, żeby ruszyć po prostu się w każdy możliwy sposób, więc takie codzienne czynności rutynowe, które robimy, idziemy do sklepu, chodzimy z psem, podjeżdżamy gdzieś rowerem, wysiadamy parę przystanków wcześniej, myjemy auto, to są te wszystkie aktywności, które składają się na naszą aktywność codzienną, więc im więcej będziemy takich rzeczy robić, taką rutynę wprowadzać w nasze życie, to gdzieś ta aktywność nawet mimowolna po prostu się pojawi w naszym życiu, a nie taka, że my zmuszamy się do tego, żeby wstać, bo idziemy na trening. Więc taka właśnie aktywność na co dzień w różnych drobnych czynnościach codziennego dnia jest też bardzo, bardzo ważna.
2: Chciałam jeszcze zapytać o Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, bo też współpracuje pani z nimi. Czy seniorzy są aktywni? Czy widać rzeczywiście, że coś się zmienia w podejściu do tej grupy wiekowej?
5: Bardzo są aktywni. To oczywiście jest też związane ze świadomością. Jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, ja współpracuję na różnych polach. Prowadzę zajęcia, różnego typu warsztaty, prowadziliśmy różnego typu badania. Większość opierające się, czy też powiązane z aktywnością fizyczną, więc w tej grupie osób uczęszczających do Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo, bardzo dużo osób korzysta właśnie z tych propozycji, które uniwersytet przygotował, a mają zajęcia z tai chi, jogi, tańca, z tego, co ja prowadzę, czyli na przykład pilates medyczny, z zajęć bardzo, bardzo różnorodnych, więc są osobami bardzo aktywnymi, ale też trzeba powiedzieć, że to jest jednak pewna wybrana grupa osób. Ta populacja osób w wieku senioralnym jest bardzo różnorodna też, ale coraz więcej osób ma tą świadomość, potrzebę, żeby ten ruch wprowadzić, więc też osoby pojawiły się takie w właśnie klubach i one już nie mają takiego nawet zawstydzenia, które wcześniej było związane, że wiek jest ograniczeniem, i z dużą radością i ze swobodą też właśnie korzystają z tych zajęć, co mnie bardzo cieszy i ja zawsze zachęcam osoby, które przychodzą

0: naszym życiu dzieją i to w różnym wieku, więc oczywiście te nazwy, te formy ruchu są już od dawna popularne, czyli różnego typu właśnie zajęcia taneczne powiązane z właśnie różnymi akami, które będą też sprzyjały właśnie dobremu funkcjonowaniu, czyli na przykład będą wpływały na równowagę tej osoby, będą powodowały poprawę koordynacji, taką mobilizację też układu nerwowego, mózgu do pracy przez ten ruch w koordynacji, regulowały takie wyciszenie, oddech, także tutaj oczywiście tych zajęć jest bardzo dużo i jest ta oferta szeroka.
1: O zajęciach skierowanych między innymi do seniorów, także w zielonogórskich klubach, opowiadała nam Ewa Skorupka, fizjoterapeutka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także właścicielka jednego z klubów fitness. Jeszcze o fitnessie będzie za moment w programie.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: Była mowa o aktywności seniorów, to teraz pociągnijmy ten temat. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym roku już ma umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Skąd pomysł na taką współpracę? O tym dyrektor Biura Klubu Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
3: No, demografia jest nieubłagana. Z roku na rok będziemy mieli coraz więcej starzejącego się społeczeństwa. Społeczeństwo, które również trzeba zadbać. W ostatnich latach był trend na skupianie się na dzieci i młodzieży. Oczywiście my w ten trend się również wpisujemy, ale jest też coraz większa grupa osób, która sport traktuje jako formę rehabilitacji, która sport traktuje jako włączenie się w życie, dlatego my chcemy popularyzować tą aktywność fizyczną. Może nie do końca w takiej tradycyjnej formie, jak cykliczne zajęcia z biegania, siatkówki. Nie, chcemy pokazywać też różne formy spędzania aktywnie czasu wolnego i pokazywać seniorom dyscypliny, których na co dzień nie mają okazji spróbować.
1: Jakie to mogą być dyscypliny z tych takich zaskakujących dla seniorów?
3: Realizowaliśmy wydarzenie dla seniorów pod nazwą Nieustannie Aktywni. Jedną z konkurencji, którą nam zaproponowaliśmy, to był ergometr wioślarski. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla niewtajemniczonych ergometr wioślarski to tak naprawdę wiosłowanie na sucho. Jest do tego maszyna, a na ekranie pojawia się łódeczka, która imituje po prostu płynięcie po torze, po rzece i seniorzy byli tym bardzo zaciekawieni, wiosłowali ile pary w rękach i naprawdę im się to spodobało. Oprócz tego ergometru był na przykład cornhole, czyli takie wielkie drewniane pudło z otworem, gdzie senior musiał trafić woreczkiem wypełnionym grochem właśnie do oddalonego o kilka metrów tego dołka, tego pojemniczka. Było strzelectwo laserowe, tak? Czyli no, ze strzelectwem nie wszyscy mamy do czynienia na co dzień i to też wprawiało w euforię właśnie naszych beneficjentów i pokazywało, że no, ta dostępność do niektórych dyscyplin sportowych, do takiego ruchu nie jest aż taka dla seniorów, jaką my chcemy zaproponować.
1: To, co wspomniał pan, dla tych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, duże korzyści, nowe dyscypliny, integracja, a co zyskują studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na tej umowie?
3: No, na pewno możliwość pracy z osobami w różnym wieku, z osobami z różnymi potrzebami. To nie jest beneficjentem, tutaj nie jest tylko dziecko czy młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej, tylko osoby już często ze specjalnymi potrzebami, które wymagają odpowiedniego dopasowania sprzętu, wymagają odpowiedniego dobrania intensywności ćwiczeń do ich potrzeb. Tak więc studenci będą mieli okazję popracować z seniorami, de facto z grupą, gdzie czy to fizjoterapia, czy inne kierunki będą na co dzień po zakończeniu studiów z tą grupą osób starszych coraz częściej mieli do czynienia.
1: Mówił dyrektor Biura Klubu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dawid Piechowiak.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Była mowa o aktywności seniorów, ale nie tylko, o naszej mobilności, to jeszcze teraz powracamy do tematu fitnessu. Jeszcze sprawdźmy, jakie zajęcia można znaleźć w zielonogórskich klubach fitnessowych. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Skorupką z Zakładu Fizjoterapii, fizjoterapeutką Uniwersytetu Zielonogórskiego, też właścicielką jednego z klubów fitness w Zielonej Górze. Aktywności mogą być różne, nordic walking, bieganie, baseny. A dlaczego i kto właściwie chodzi w Zielonej Górze na fitness? Do kogo skierowane są zajęcia?
0: Znaczy, zacznę od tego, że oferta, znaczy słowo fitness może trochę jest takie zawężeniem, ale można tutaj użyć też słowa sport, bo sport zawiera w sobie tak szeroko rozumianą aktywność fizyczną.

0: tą wyczynową, z którą nam się najczęściej kojarzy, ale właśnie też taką popularną rekreację, turystykę, to są właśnie te wszystkie aspekty związane z aktywnością fizyczną. Klubów w Zielonej Górze są bardzo różne, od takich dużych, sieciowych, które mają siłownie, mają różnorodną ofertę zajęć właśnie takich ruchowych. Są kluby, które zajmują się, tak jak właśnie mój, którym ja pracuję, który ja prowadzę, takim bardziej kameralny, który jest mniejszy, zapewnia troszeczkę taką bardziej intymną, spokojną atmosferę, ale też są na przykład miejsca, które zajmują się aktywnością w troszeczkę inny sposób, ale taki, który jest związany z pracą nad własnym ciałem, ponieważ na przykład tutaj są zajęcia jogi, ale też jakichś technik oddechowych, różnych metod, które wpływają na takie samopoczucie psychofizyczne, więc tutaj bardzo dużo jest tych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, kogo najczęściej widać w zielonogórskich klubach? Przeważają panowie czy panie?
0: Znaczy ja powiem, kogo widać u mnie, dlatego że te kluby też mają swoją specyfikę. Jeżeli są kluby, które mają siłownię, to na pewno tam jest zdecydowanie większa część to są panowie. Natomiast na tych zajęciach grupowych w tych samych miejscach częściej są panie. Natomiast na przykład w takim klubie, który ja prowadzę, zdecydowana większość to są kobiety w różnym wieku. Natomiast panowie są w dużej mniejszości. To jest kilkanaście osób.
1: No ja tak zauważyłam po sobie, jak też czasami sprawdzam zajęcia w różnych klubach, że jednak te takie grupowe, fitnessowe bym to powiedziała w cudzysłowiu, bardziej są obstawiane przez kobiety, a panowie wolą jednak zajęcia już bezpośrednio na siłowni, czyli takie indywidualne. Z czego to może wynikać?
0: Znaczy tu jeszcze bym powiedziała, że panowie też na pewno wybierają, bo mamy jeszcze takie miejsca, które są związane z takim treningiem siłowo-wytrzymałościowym i tutaj z dużymi obciążeniami, z mniejszymi, ale no, na takim dużym, na dużym wysiłku robione te zajęcia, więc tutaj też dominują panowie wtedy. Natomiast no, to też jest wynikiem tego, jakie my mamy upodobania, jakie zajęcia, jakie formy ruchu my robimy.
1: Mówiła Ewa Skorupka, właścicielka jednego z klubów fitness w Zielonej Górze i także fizjoterapeutka, pracowniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Egzaminy na prawo jazdy mogą od marca zdawać już 17-latkowie. To nowość, ale Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze to nie tylko egzaminy, to też różne szkolenia. O tym w programie Tydzień w Zielonej Górze Małgorzata Mura zapraszam. O tym powiemy za moment. Będzie także o akwaerobiku.
3: No, akwaerobik rozwija się. Ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki Aqua Pole Dance.
1: Więcej o zajęciach, które są w Zielonej Górze, powiemy za chwilę, a będzie także o schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4: Tam jest kilka różnych pomieszczeń. No i wchodzimy i tak, jest pełno różnych drapaczków i tak dalej, zabawek. No jest bardzo dużo drabinek, takich schodków nawet na suficie, więc no to jest taki koci gaj.
1: Schronisko cały czas poszukuje wolontariuszy, tych kocich, ale także tych, którzy mogą się zajmować psami. Oczywiście może być też tak, że ktoś będzie wolontariuszem i dla jednych zwierząt, i dla drugich. Jak to zrobić, na czym te wolontariaty polegają, o tym jeszcze w programie. A teraz już prawo jazdy. Nowością jest zdawanie egzaminu przez 17-latków, a zdawalność w zeszłym roku egzaminów kategorii B w Zielonej Górze, tych praktycznych, to było powyżej 33% i ten poziom zasadniczo od lat się nie zmienia. Być może zmieni się, kiedy będą też zmiany wprowadzone w tych egzaminach, zapowiadane jeszcze może na ten rok. Mówi się na przykład o rezygnacji z egzaminu na placu manewrowym. Ale to dopiero przyszłość, no a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to nie tylko egzaminy. O tym rozmawiałam z Konradem Szmydowskim, dyrektorem tego ośrodka.
2: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
1: Egzaminy to jedno. Macie też kursy doszkalające w tej chwili planowane?
5: Tak, cały czas mamy planowane, cały czas planujemy i cały czas chcemy się w tym kierunku też rozwijać. Nasz ośrodek dysponuje ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, który się znajduje w Tomaszowie koło Żagania. Jest to ośrodek jedyny w województwie lubuskim i w ogóle na tej naszej ścianie zachodniej, jeżeli chodzi o granicę, więc ani w zachodniopomorskim, ani w lubuskim innego obiektu nie ma, za wyjątkiem naszego. Jest to obiekt specyficzny, który wyposażony jest w konkretną infrastrukturę drogową, zapewniającą możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, sprawdzenia fizyki ruchu pojazdu w warunkach bardzo bezpiecznych przede wszystkim, bo tutaj no, te nasze błędy w wykorzystaniu tej infrastruktury będą nam wybaczone, czego nie można powiedzieć, a na pewno z pewnością stuprocentową o drodze publicznej, więc takie szkolenia planujemy. Mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o projekt właśnie dla młodych kierowców, takie szkolenia, które realizujemy w wymiarze darmowym. Oczywiście te osoby, które chciałyby wziąć w tym szkoleniu udział, muszą spełnić określone kryteria, między innymi zdać prawo jazdy, zrobić teorię i praktykę za pierwszym razem i zrobić to w naszym ośrodku. Szczegóły, które opisują te wszystkie możliwości, które ten program zresztą naszego autorstwa daje, znaleźć można na naszej stronie internetowej zarówno Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, jak i Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie, do czego serdecznie zachęcam. To jest program, który jest nastawiony pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględniający właśnie tego młodego kierowcę. Natomiast oczywiście realizujemy cyklicznie różnego innego rodzaju szkolenia, mniej czy bardziej formalne i takie wolnorynkowe, czyli czysto komercyjne, od imprez motoryzacyjnych pod jakieś zjawiska motorsportowe i szkolenia z klasycznej jazdy defensywnej dla firm, instytucji czy też osób prywatnych.
1: Jeśli chcecie się podszkolić, na przykład w jeździe, zorientować, co jeszcze możecie zrobić dla siebie jako kierowców, no to warto zajrzeć do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, a o szkoleniach opowiadał mi Konrad Szmydowski, dyrektor tej placówki. I teraz coś dla ciała, ruch polecam zawsze. Różne formy, różne wybory i fitnessy w Zielonej Górze i baseny, i właśnie też na basenach można spotkać się z aqua aerobikiem. Na temat właśnie takich zajęć rozmawiałam z instruktorką, która je prowadzi, na CRS-ie w Zielonej Górze, Agnieszką Melańczuk-Oleszak, trenerką pływania i właśnie też instruktorką aquaerobiku.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
3: Ten aquaerobik rozwija się, ma w tej chwili naprawdę wiele odmian. Ostatnio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, widziałam nawet filmiki aqua pole dance, czyli to, co wszyscy mówią o tańcu na róże, ćwiczeniach gimnastycznych na róża, widziałam na filmie takie zajęcia w wodzie. Oczywiście wiąże się to na pewno z odpowiednim przygotowaniem, sprzętem, no i też kosztami, bo nie oszukujmy się, wszystkie sprzęty, które są wkładane do wody, a woda i chlor ma działanie w pewien sposób, że no, trochę się ten sprzęt po jakimś czasie użytkowania zużywa i niszczy. Więc na pewno są to zajęcia kosztowne, ale nasze panie w Zielonej Górze mają pełną ofertę.
1: Jak wyglądają takie zajęcia aqua aerobiku w Zielonej Górze u pani?
3: Zajęcia trwają 45 minut. Panie, które przychodzą przygotowane w strojach kąpielowych, mogą mieć czepki, okularki, oczywiście to jest ich jakby dobrowolność, ubierają pasy wypornościowe. I akurat ja prowadzę zajęcia na wodzie głębokiej i na wodzie płytkiej. Dodatkowo mamy różnego rodzaju sprzęty, które pomagają w ćwiczeniach i stanowią opór dla ciała. Są to różnego rodzaju hantle, sztangi, dyski, również są obciążniki na nogi, na ręce i w trakcie tych ćwiczeń muzyki wykonuje się różnego rodzaju podskoki, biegi, szybka, dynamiczna zmiana tempa. Co najważniejsze, przede wszystkim kształtujemy naszą kondycję, wytrzymałość, ale to, co istotne, poprawia się też elastyczność naszych mięśni. I ja te zajęcia zaliczam też, że nie tylko, tak jak panie myślą, że schudnąć, bo schudnąć zawsze można, nie tylko samymi ćwiczeniami, ale dietą i jeszcze innymi formami, ale także działanie mają rehabilitacyjne, szczególnie przy osobach, które są po urazach, ponieważ woda odciąża mocno i kręgosłup, i stawy.
1: Kogo zachęcamy? Są dla każdego, czy są jakieś ograniczenia?
3: Myślę, że ograniczeniem przede wszystkim to są choroby skóry, no i panie, które są w zaawansowanej ciąży, bo tutaj jednak jeśli są ciężarki, zmiana pozycji ciała, to w w którymś tam trymestrze lekarz może na takie zajęcia jakby nie wyrazić zgody, ale wtedy można nie chodzić na akwaerobika, po prostu pływać. Więc dla mnie przede wszystkim choroby dermatologiczne są przeciwwskazaniem.
1: A kto najczęściej chodzi na zajęcia?
3: Czy moje grupy są bardzo zróżnicowane wiekowo, bo są to i panie, które mają 20 parę lat i panie, które mają no prawie 80, więc myślę, że tak naprawdę ta skala wiekowa jest cały czas otwarta. Parę lat temu prowadziłam też zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc tam również były panie i panowie zróżnicowani mocno wiekowo i też dla nich te zajęcia były atrakcją, a także formą spędzenia czasu z przyjaciółmi w grupie, zmęczenia się, poćwiczenia. No i też przy okazji to, co jest dla mnie ważne, bo są osoby, które nie umieją pływać i mimo wszystko zapisują się na akwaerobik i po kilku takich zajęciach czy po całym cyklu 10-miesięcznym ten strach przed wodą i ich umiejętności naprawdę mocno się poprawiają. I później nawet zapisują się na nauki pływania i jest to dla nich też jakiś nowy element przełamywania swoich fobii, stresów i kolejna nauka. Coś nowego, co zostaje z nimi na całe życie.
1: Akwaerobik to ciekawe zajęcia, które możecie spotkać na CRS-ie w Zielonej Górze. Na ten temat rozmawiałam z trenerką pływania, właśnie instruktorką i nauczycielką WF-u w jednej z zielonogórskich szkół, Agnieszką Mylańczuk-Oleszak. W wakacje jest szansa też na te zajęcia w plenerze na Ochli.
2: Ciekawa Zielona Góra.
1: A teraz zaglądamy jeszcze do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Tutaj możecie odwiedzić na przykład nową kociarnię. Jak wygląda o tym Wiktoria Sztańc ze schroniska?
4: Ojej, to spełnienie marzeń kociarzy i kotów. No bo tak jak koty miały jedną kociarnię dotychczas, na której było około 15 kotów, cała reszta musiała być niestety w klatkach kanalowych. Co prawda staraliśmy się te klatki duże robić oraz tam umieszczać drapaczki malutkie, hamaczki, więc robiliśmy co mogliśmy. Natomiast teraz powstało kilka dużych kociarni. To jest pomieszczenie. Wchodzimy na jeden pawilon, taki długi. Tam jest kilka różnych pomieszczeń. No i wchodzimy i tak, jest pełno różnych drapaczków i tak dalej, zabawek. No jest bardzo dużo drabinek, takich schodków nawet na suficie. Więc no to jest taki koci gaj. Coś naprawdę fajnego, co no wyszło super po prostu. Nie ma o czym mówić, wyszło super.
1: Jest tam też miejsce dla wolontariuszy?
4: Oczywiście. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy wręcz, bo tak, psi wolontariat działa cały czas super, jest coraz więcej ludzi, natomiast koci trochę się tak wykruszył i bardzo byśmy potrzebowali tych wolontariuszy. Wystarczy do nas przyjść lub najlepiej w sumie przyjść i powiedzieć, że jest się chętnym na wolontariusza. No i po szkoleniu krótkim można dołączyć. Coś wspaniałego. Wtedy się przychodzi do kotków, można je miziać, socjalizować, robić im zdjęcia, żeby je reklamować i po prostu spędzać z nimi czas. Także zapraszam bardzo.
1: Te koty łakną, prawda? Towarzystwa miło się wydaje, że koty są samotnikami, ale jednak jak pojawia się człowiek, to jest zupełnie inna reakcja.
4: Tak jak pani mówi, nie są samotnikami. Wiadomo, każdy kot ma inny charakter troszkę i potrzebuje czego innego. Natomiast większość kotów, tym bardziej w schronisku, no to woła o ten kontakt. Skakuje na kolana i już się nie wyjdzie stamtąd.
1: A kto może być wolontariuszem w Zielonej Górze w schronisku? Mamy jakieś tutaj ograniczenia wiekowe na przykład?
4: Tak, od 16 roku życia za zgodą rodzica można, od 18 roku życia wiadomo, śmiało. Także od 16 roku życia no tyle trzeba mieć najmniej, żeby dołączyć.
1: Zobowiązujemy się wtedy do czegoś? Jeśli się jakiś zielonogórzanin zgłosi, to będzie musiał bywać wtedy regularnie, czy to już każdy indywidualnie dostosowuje do siebie?
4: To jest dosyć indywidualna sprawa, ale wiadomo, że trzeba się pokazywać, no bo raz na miesiąc czy dwa to troszeczkę nie ma sensu, bo dużo jest rotacja kotków, dużo pójdzie w tym czasie do domu, dużo jest nowych, więc powinno się być częściej, ale godziny i dni to sobie już wolontariusz sam ustala.
1: A co daje nam, jako ludziom, taki właśnie kontakt z kotami?
4: No, koty mają, w ogóle zwierzęta mają niesamowitą energię. To badania również potwierdzają, że mruczenie kota, obecność kota, psa po prostu działa na nasz układ nerwowy i na każdy inny dobrze, po prostu relaksuje nas. No ale przede wszystkim myślę, że ludzie nie są z przypadku wolontariuszami. Przychodzą w celu po prostu pomocy im i myślę, że to jest sama w sobie nagroda, jeżeli na przykład oswoimy kotka, który był dziki na początku, albo w ogóle, no tak naprawdę przebywanie z takim zwierzęciem to jest coś cudownego, patrzenie na jego rozwój, możliwość promocji go w internecie i dzięki na przykład jednemu zdjęciu bądź filmikowi trafia się zainteresowany człowiek, który chce adoptować i faktycznie do tej adopcji dochodzi, więc no tak naprawdę wstajemy rano i wiemy, po co żyjemy. To jest coś chyba największa nagroda, przynajmniej u mnie tak to wyglądało.
1: Wspomniała Pani, że tych wolontariuszy psich w Zielonej Górze jest sporo, ale na pewno jeszcze by się znalazło miejsce. To proszę.
4: Oczywiście, to nigdy za wiele.
1: To proszę powiedzieć, na czym ten psi wolontariat u Was polega?
4: No praktycznie dokładnie na tym samym, czyli socjalizacja psów, poznawanie ich, wyprowadzanie na spacerki, no to jest taka kluczowa różnica, no bo kotków nie wyprowadzimy. Ale tak, chodzenie na spacerki, tak samo reklamowanie ich. No tak, jesteśmy taką wielką rodziną naszą, wolontariuszy, i wszyscy razem gramy do jednej bramki i tutaj dzielimy się wspólnymi opiniami, zachowaniami danego psa, co tam się zadziało na przykład w jednym dniu, nie? Czy był postęp, czy był regres. Więc mamy taki fajny, całościowy pogląd na to, co się dzieje i naprowadza nas to, jakiej rodziny najlepiej szukać dla takiego zwierzaczka.
1: O wolontariacie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze opowiadała nam Wiktoria Stein ze schroniska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.